Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie. Nienawiść, hejt, od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju, teraz wiem. Ich małżeństwo było niczym, z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu jąć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart niekwalifikacji. Jebać dyplom, pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc, gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko, jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

Nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.

chciałem rosnąć jak ty, bałem się wysoko być. Niosę cię, gdzie moje sny budzi świt, gdy wołasz. Tam, gdzie noc łamie dni, nie dostaniesz nic, za darmo nic. Tak samo jak my, jak ja i ona. Nie chciałem być większy jak ty, umieć latać, bałem się wzbić. Niosły mnie sny, twoje sny, w każdym z nich cię wołam. Nie dostałem za darmo.

mnie w ramiona.

Tam gdzie noc łamie dni i chciałem być większy jak ty.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Despierta Dominguin, despierta. Mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w naszej audycji de Cuba su música, José Torres w Radiu Nowy Świat. I mam na początek kilka rzeczy do kilka spraw do poruszania, bo ostatnio po mojej audycji na temat Changui, Kiriba i takie rytmy, które na co dzień spotykamy, to miałem bardzo sympatyczny odzew. Ludzie, którzy to kochają, to znają, kochają i chcieliby jeszcze więcej tego tematu. Niewykluczone, że do niego powrócę, bo to jest kwintesencja muzyki kubańskiej. I mam nadzieję, że uda mi się zainteresować większe grono kochających tej muzyki, tych korzeni. Ale audycję temu rozpocząłem taki cykl opowiadający i przybliżając działalność muzyków kubańskich młodszego pokolenia. Nie oznacza to, że są bardzo młodzi, ale dla mnie już to pokolenie, które ma 40 lat, to jest dla mnie młode pokolenie. Więc zacząłem szukać i stwierdziłem, że najlepszy grunt będzie, jeżeli przybliżę muzyków grających na fortepianie, czyli innymi słowy pianistów. Pianistów, którzy naprawdę wnieśli do muzyki coś fantastycznego i bardziej świeżego. Tydzień temu miałem przyjemność przedstawić Rolando Luna oraz Harold López Nusa. A dzisiaj przychodzę bardzo zadowolony z przygotowaniem materiału na temat kolejnych dwóch pianistów. Jeden z nich to Alfredo Rodríguez. Rewelacyjny młody pianista, który współpracował z niesamowitym Quincy Jones i jeszcze wiele innych, ale to właśnie pianistów tego kalibru. I muszę powiedzieć, że akurat Alfredo Rodríguez jest bardzo śmieszna sytuacja, bo znałem jego ojca, notabene, który zmarł niedawno. Znałem jego ojca, który był piosenkarzem takim popowym na Kubie. Wiele sukcesów miał, się wyprowadził do Stanów. I młody, na początku Alfredito Rodríguez, to swoją pianistykę rozwijał na Kubie od klasyki, ale o tym będziemy dzisiaj mieli okazję rozmawiać. Pierwszy utwór to nosi tytuł Kubop. To jest jednym z kluczowych utworów do zrozumienia młodego Alfredo Rodríguez'a. Co więcej, jego historia jest bardzo ciekawa, bo ten utwór był związany z jego spotkaniem z Quincy Jonesem jeszcze przed nagraniem płyty Sound of Space z 2012 roku. Więc posłuchajmy na początek. Alfredo Rodríguez i Kubop, czyli Kuba i Bebop.

No i tym utworem samego siebie zaskoczyłem, bo ja znam Alfredo Rodriguez z takich utworów, które dzisiaj będą na audycji, ale takie pseudo covery z najbardziej znanych utworów muzyki światowej zrobione w bardzo wirtuozowski, śmieszne, jazzowo-kubańskie wykonanie. Ten utwór mnie naprawdę bardzo zaskoczył. Kubob. Muszę powiedzieć, że to jest utwór, w którym Alfredo zagrał Quincemu Jonesowi podczas Montreux Jazz Festival w 2006 roku, kiedy został wybrany jako jeden z pianistów reprezentujących Kubę na festiwalu w Montreux. Alfredo zagrał właśnie Kubob, a następny I Love You Cole Portera. Quincy był wtedy tak zainteresowany jego muzyką, że rozpoczęła się ich współpraca. Właściwie można powiedzieć, że tym jednym utworem dla Alfreda otworzyła się droga do międzynarodowej kariery. I to nadaje temu nagraniu dodatkowe znaczenia. Bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo ciekawostek z jego grania. Kolejny utwór Alfredo Rodriguez. Kubismo. Właśnie z płyty z 2014 roku The Invasion Parade. Utwór jest kompozycją i aranżacją Alfredo Rodriguez'a w nagraniu. Zagrali m.in. Pedrito Martinez, głos i perkusjonalia, Henry Cole, perkusja, Peter Slowow, kontrabas oraz sekcja Denta z Romanem Filiu i Billym Carrionem. Ale najważniejsze jest to, co Alfredo chciał powiedzieć tym utworem. On określił kubismo jako timba Picassa, timba Juana Grisa, czyli abstrakcyjna timba. Wyjaśnia nawet, że wyobraża sobie sytuacja tańczyć timbę, a jednocześnie patrzeć na Les Demoiselles d'Avignon Picassa. I to jest genialny klucz do tego utworu. To więc posłuchajmy kubismo i pianista kubański Alfredo Rodriguez.

Kubismo bailando kubismo, czyli czuć pod spodem tą sekcję rytmiczną, bardzo, ale bardzo związane z tak zwaną timbą. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe połączenie i tak jak było powiedziane, że to z jednej strony timba, a z drugiej strony podczas słuchania timby, podczas oglądania wybitnego obrazu Picassa. Alfredo Rodriguez i kubismo. Kolejny utwór w wykonaniu Alfredo Rodriguez to jest zupełnie inna historia. I na dodatek bardzo ciekawa, bo tutaj wchodzimy w spotkanie Alfredo Rodriguez'a z Richardem Bono. I wiemy, na pewno Państwo oglądali te filmiki, które oni nagrywają takie covery, ale po swojemu, też o tym powiedziałem. Ale tutaj chodzi o konkretny utwór. Utwór nosi tytuł O Caraca. To utwór Richarda Bony, a Alfredo Rodriguez wykonuje go z nim w wersji koncertowej. Oficjalna strona Alfredo pokazuje właśnie nagrania Richard Bona i Alfredo Rodriguez Band O Cara Live in Jazz at Vienne 2021 roku. Dla mnie przede wszystkim to nie jest to po prostu kubański numer Alfredo. Tutaj spotykają się dwa bardzo różne światy. Richard Bona, afrykańska tradycja muzyczna, niezwykłe poczucie pulsu i charakterystyczny śpiew. Z drugiej strony, Alfredo Rodriguez, język fortepianu zakorzeniony w Kubie, jazzie i klasycy. Zespół Alfredo daje temu jeszcze dodatkową warstwę afrokubańską. To właśnie dlatego O Caraca brzmi tak interesująco. Afryka, Kuba, jazz, bez sztucznego oddzielania tych elementów. Więc posłuchajmy Alfredo Rodriguez i Richard Bonat Band O Cara. Indigo Paso Musical.

I muszę powiedzieć, że w tym składzie na trąbce gra Carlos Saradui, z którym notabene trzeba powiedzieć, że dzisiaj właśnie będę miał okazję zagrać wraz z nim i Sylwestrem Ostrowskim w klubie Jasmin w Warszawie. Właśnie z takim trębaczem Carlos Saradui. I muszę powiedzieć, że ten utwór jest tak czadowy, że naprawdę wyobrażam sobie, jak publiczność oszalała po takim utworze. I teraz chciałbym zacząć tą część, w której mówiłem o coverach. Myślę, że czasami covery są ciekawe, bardzo ciekawe, albo ciekawsze niż sam oryginał, ale ta opinia zostawiam Państwu. Alfredo Rodriguez Band, Live in Miami. The Final Countdown. En Decupa su música.

0: Inter Miami!
1: No i tutaj mamy przykład, jak może zabrzmieć taki cover takiego. I powracam do tematu, który poruszyłem bardzo dawno temu na temat coverów. I są tacy, którzy nie czerpią coverów. No po prostu wolą oryginały. Oczywiście, racja. Pozwól im. Natomiast są tacy, którzy podziwiają te covery i interpretacja utworów znanych. Pozwól mi, że tak podejdę do tego, że jestem ciekawy, jak widzą inni muzycy w innych aranżacjach te same utwory. Jak na przykład kolejny mega przebój w wykonaniu Alfredo Rodriguez Band i z gwiazdą przez kasajek Pedrito Martinez. Alfredo Rodriguez Band i Pedrito Martinez. Hotel California.

0: Jadausz!
1: Nieprawdopodobna wersja. I tu mi się wydaje, że są wykorzystane bardzo konkretne elementy rytmiczne, zmiana metrum i zmiana rytmu w ogóle, bo są na 6-8 i potem wraca do szybkiego, nie wiem jak to nazwać, podziały bardzo, bardzo timbowe, więc urozmaicony utwór, który jest bardzo, ale to bardzo znany. Hotel California. A idąc dalej, Alfredo z Alfredo Rodriguez, dojdziemy do płyty z 2014 roku, która jest drugim albumem wydane w 2014 roku, gdzie producentami byli Quincy Jones i Alfredo Rodriguez. Płyta ma 9 utworów i około 49 minut muzyki. Ale ten album zaczął być traktowany jako główny pomysł na całą płytę. W 2009 roku Alfredo wyjechał z Kuby. Ale z perspektywy człowieka żyjącego już poza wyspą, zaczął powracać do swojej pamięci Santiago de Cuba, conga santiaguera, muzyka afrokubańska, guajira, stare piosenki, rytuały i własne doświadczenia kubańskiego czasu. Sam mówił, że szukał różnych stylów i rytmów kubańskich, aby znaleźć własny wkład w tę muzykę. Więc z tej płyty The Invasion Parade, utwór pod tym samym tytule. Wracając do tradycji związanej z miastem Santiago de Cuba, ulicznym świętem, w którym ludzie tańczą, śpiewają i grają na instrumentach perkusyjnych, więc bardzo dobrze uchwyciła tę koncepcję. Album ma być rodzajem muzycznej fiesty i inspirowanej energią tego miasta.

I czuję, że ci, którzy mają wątpliwości co do jego dzieła, jak grają tak zwane covery i słuchamy taki utwór, to nie ma wątpliwości, że ten pianista to jest po prostu wybitny, jedyny w swoim rodzaju. I myślę, że co jest ważne w tym albumie, bo nie jest to album o Kubie, w sensie folklorystycznym, to jest jak gdyby przefiltronowana Kuba przez doświadczenie pianisty jazzowego, który wyjechał z Kuby i patrzy na nią z dystansu. I to jest bardzo, bardzo istotna uwaga. I wracając do wykonania tych coverów, mamy kolejną propozycję. Utwór Michaela Jacksona, Thriller i Alfredo Rodriguez Band. En de Cubas Música.

I oto kolejny przykład, jak można takich coverów wykonać. Alfredo Rodriguez Band w utworze Thriller Michaela Jacksona. I bardzo mi się podoba, że nie tylko Alfredo Rodriguez ciągnie do takich utworów dość znane, i jednak są takie utwory, które leżą mu blisko sercu. Alfredo Rodriguez Band i Alana Sinkey i Pedrito Martinez w utworze, tym razem Stevie Wondera, I Wish. Posłuchajmy.

I właśnie te krzyki są charakterystyczne dla takich reelów, czy rolki na YouTubie, czy na Instagram, jak oni to przed koncertem mają próbę akustyczną i grywają takich fragmentów. Kolejny utwór to chciałbym zaprezentować El Guije, ale co to oznacza El Guije? El Guije to bardzo charakterystyczna postać z folkloru kubańskiego. To coś w rodzaju małego, tajemniczego ducha, istoty, który według kubańskich legend zamieszkuje rzeki, strumienie, stawy i inne miejsca związane z wodą. Najczęściej przedstawia się go jako małego, ciemnoskórego, dzikiego stworka, a o nieco diabelskim wyglądzie. I właśnie taki utwór o takim tytule zaprezentujemy. Alfredo Rodriguez, El Guije, i wchodzimy w afrokubański świat. I jeszcze co jest ciekawe w tym utworze, występują kontrabasistka Esperanza Spalding i perkusista Pedrito Martinez. Po prostu cudo.

Bardzo ciekawe wykonanie, bardzo muzykalne, kwestia harmoniczna i kwestia wirtuoserii pianistycznej Alfredo Rodriguez. I na zakończenie pierwszej godziny chciałbym zaprezentować utwór pod tytułem A Santa Barbara. Santa Barbara, czyli Święta Barbara, 4 grudnia, ale w naszym synkretyzmie religijnym Santa Barbara to jest zareprezentowana jako Chango, król bębnów i mocna postać. Alfredo Rodriguez w utworze A Santa Barbara, czyli dla świętej Barbary.

I jak zwykle, proszę Państwa, jesteśmy w drugiej połowie naszego spotkania De Cubasu Muzyka, José Torres w Radiu Nowy Świat. I na drugą część wybrałem następnego pianisty młodszego pokolenia. Oczywiście będzie to, no bardzo trudno mi umieścić wszystko, co bym chciał o nim powiedzieć, całą historię z dokładnymi opisami jego muzyki, ale trudno, coś za coś będę coś opowiadał i będzie dużo dobrej muzyki. Następny pianista to Jorge Luis Pacheco. Urodził się w Hawanie w 1984 roku, w roku, kiedy mój Tomek się urodził. Jest pianistą, kompozytorem, aranżerem, perkusistą i wokalistą. Należy do najważniejszych przedstawicieli młodszego pokolenia kubańskiego jazzu. Studiował fortepian i perkusję w szkołach muzycznych w Hawanie, ukończył klasę perkusji w konserwatorium Amadeo Roldán, tam gdzie ja ukończyłem, a następnie kształcił się w zakresie kompozycji w Instituto Superior de Arte. Ale żeby nie przeładować informacjami, posłuchajmy najpierw pierwszy utwór. Nosi tytuł Andino, pochodzi z 2018 roku i to jeden z najważniejszych przykładów kompozytorskich strony Pacheco. Andino nie jest po prostu utworem jazzowym, jest częścią większego projektu kompozytorskiego, w którym Pacheco interesuje się muzyką Ameryki Południowej i jej spotkania z jazzem. Jego oficjalna biografia wymienia Andino jako dzieło inspirowane muzyki Ameryki Południowej. Więc posłuchajmy Jorge Luis Pacheco w utworze Andino.

Jorge Luis Pacheco. Proszę Państwa, on jest wybitnym pianistą, ale jego charakterystyczna gra to jest bardzo perkusyjna. Zresztą uczył się w klasie perkusji, więc jego rytmika jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o sposób grania na fortepianie. Kolejny utwór pochodzi z płyty The Lockdown Album, pochodzący z 2022, a utwór bardzo, bardzo ciekawy, bo mogę powiedzieć, że ten utwór to jest bardzo dobrym przykładem tego, że Pacheco potrafi ukubańczyć materiał, który pierwotny w ogóle nie należy do muzyki kubańskiej. Tutaj mamy do czynienia z kompozycją Bee Gees, która zostaje potraktowana nie jako ballada popowa, lecz jako materiał dla kubańskiego muzyka. Na płycie śpiewają Pacheco i Anna Rabea Pacheco. Więc posłuchajmy. I tu warto zwrócić uwagę na jego sposób myślenia. Melodia pozostaje rozpoznawalna, ale zmienia się jej ciało. Posłuchajmy. Jorge Luis Pacheco i How Deep Is Your Love, czyli jak głęboka jest Twoja miłość.

Przepiękna, przepiękna wersja utworu Bee Gees, How Deep Is Your Love. Proszę Państwa, bardzo ważne u niego jest to, że nie ogranicza się do jazzu. W jego twórczości spotykają się muzyka klasyczna, jazz, son, rumba, muzyka afrokubańska, timba, soul i współczesna muzyka popularna. W 2018 roku zaprezentował w Hawanie własną symfonię na kwartet jazzowy i orkiestrę symfoniczną. I właśnie dlatego te utwory pokazują go znacznie lepiej niż jedna reprezentacyjna płyta. I kolejny utwór nosi tytuł 705,5. Również tego albumu z 2022 roku. Sam tytuł 705,5 brzmi jak prywatny kod lub żart Paczego, a muzycznie utwór pokazuje jego samowołania do łączenia fortepianowej wirtuoserii z rytmicznym myśleniem. Więc posłuchajmy 705,5. Jorge Luis Pacheco. En de Cuba su música.

I tutaj mamy potwierdzenie tego, co mówiłem na temat rytmiki, na temat rytmiki i sposób jego gry na fortepianie. I zresztą, to cała sekcja rytmiczna musi stanąć na wysokości zadania, bo bardzo wymagające aranże i bardzo dużo kojarzeń z różnymi rytmami, tak nagle na poczekaniu. I nie chciałbym przesadzać, jeżeli powiem, że jest to jeden z najbardziej napełnionych pomysłów pianistów z młodego pokolenia. Bo kolejny utwór, mimo że to muzyka tradycjonalna, to jego wersja jest naprawdę wyjątkowa. Dlatego, że Pacheco robi z tym utworem jednak coś bardzo charakterycznego. Nie traktuje tego utworu jako muzealnego sonu. Przesuwa go w stronę własnego języka jazzowego. A w najnowszej wersji jest to już wręcz rozbudowana suita koncertowa. Więc posłuchajmy kompozycja Compa y Segundo, Chang Chang.

I rzeczywiście nie poszedł w tak zwaną musealną wersję, tylko bardzo, ale to bardzo jazzowa i bardzo inspirująca. Przepiękne, przepiękne solówki, bardzo, jak mówimy, bez ograniczeń, bez jeńców. Tym bardziej, że wchodzimy w kolejny utwór Jorge Luis Pacheco, Timba con Cosa. To jeden z utworów, od których zacząłbym analizę Pacheco jako pianista kubańskiego. Album Con el Pache Me Voy, czyli z Pacheco pójdę, został wydany 2018 roku, a Timba con Cosa jest jego czwartym utworem tej płyty. Sam tytuł mówi bardzo dużo. Timba con Cosa, czyli nie próba stworzenia czystej timby, ale timba z czymś więcej. Tutaj Pacheco jest najbardziej bezpośrednie i rytmiczny. Jeżeli chcemy go posłuchać jako kubański pianista, ale nie tylko jazzmena, ten utwór jest obowiązkowy. Więc posłuchajmy Jorge Luis Pacheco i Timba con Cosa. En De Cumbasa Música.

Rewelacja, Timba con Cosa i Jorge Luis Pacheco, bardzo, ale bardzo ostry utwór z pogranicza jazzu i muzyki kubańskiej. Jest to petarda, rewelacja. Ja słuchałem go parę lat temu, bo to jest płyta z 2018 roku, ale teraz powtórnie słuchania sprawiało mi bardzo dużą przyjemność. I teraz jednym z utworów, który jest, nie jest jego kompozycja, jest kompozycja kantautora Pablo Milanés i jest to w jego aranżacji Jorge Luis Pacheco. Yolanda została napisana przez Pablo Milanés, więc materiał wyjściowy należy do świata kubańskiej canción y trova, a nie timby. Utwór nosi tytuł Yolanda. Yolanda to bardzo ważny utwór dla zrozumienia Pacheco, ponieważ pokazuje, że jego kubańskość nie polega wyłącznie na rytmie. Potrafi wziąć niezwykle delikatną, romantyczną piosenkę i pozostawić jej emocjonalny rdzeń, a jednocześnie otworzyć ją na jazzową harmonię, improwizację i dramaturgię koncertową. I jak tylko po raz pierwszy słyszałem tą piosenkę, napisałem do niego. Napisałem, że chciałbym dostać tą nową wersję, bo nie było nigdzie można było znaleźć. Ale jednak już jest bardzo, bardzo, bardzo mocno promowany. W nowym nagraniu występuje mocny skład: Pacheco, piano, wokal, David Faya, bass, Rodney Barreto i Rui López Nusa, ten drugi brat pianista z zeszłej audycji. José Julián Morejón, percusión, Michael González, trumpet, William Roblejo, violin. Jorge Luis Pacheco y

0: Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias.
1: Przepiękna piosenka, romantyczna i rzeczywiście to nie chodziło o to, żeby zagrać ją w sensie muzyki tanecznej, bo ballada i tekst jest, są tak piękne, że tylko w taki sposób można było dać formę temu aranżowi. Kolejna strzała. Con el pache me voy, czyli con el pache, to jest zdrobniale z jego nazwiska, Pacheco, czyli z Pacheco pójdę. Płyta z 2018 roku i właściwie jest muzyczny podpis Pacheco. Utwór jest związany z jego aranżacją kompozycji Ernesto Lecuone. I co ciekawe, Pacheco wykonał go już wcześniej z kwartetem piano, bas, drums i bębny bata. To bardzo dużo mówi, bo Pacheco nie traktuje Lecuone jako repertuaru do ładnego zagrania. On bierze klasykę kubańskiej kompozycji i wkłada ją w swój język. Lecuona, jazz, perkusja, współczesna Kuba. Nic dziwnego, że utwór stał się tytułowym numerem jego albumu. Więc posłuchajmy Jorge Luis Pacheco, con el Pache me voy.

I muszę powiedzieć, że moje spekulacje, że sprawdziły, był to bardzo, ale to bardzo jazzowy utwór z bardzo mocnymi afrokubańskimi korzeniami. Nie da się tego naprawdę ominąć. I proszę Państwa, dzisiaj miałem bardzo, bardzo trudne zadanie, bo w tej kubańskości dużo jazzu było i w tym jazzie dużo kubańskości było. Przedstawiłem kolejny dwóch wielkich pianistów kubańskich młodszego pokolenia. I to muszę powiedzieć, że ani jednego, ani drugiego nie mieszka na Kubie. Więc to coś mówi za siebie. I na zakończenie Jorge Luis Pacheco w utworze La Conga z albumu Lockdown 2022 roku. To inspirowane w Conga Santiaguera. To nie jest to po prostu rytm do zagrania. To jest cały sposób organizowania ruchu, energii i przestrzeni. Tak jak ja co niedzielę staram się Państwu zorganizować. Dziękuję bardzo. José Torres de Cubasu Música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś na przeważającym obszarze kraju pogoda mniej gwałtowna niż w ostatnich dniach, ale na północy znowu zagrzmi. Alerty IMGW pierwszego stopnia obowiązują w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.
1: Nadal na północy, w centrum, tutaj porwisty wiatr, ale tak jak mówiłam, ten wiatr już nie będzie miał tak wysokich wartości, z jakimi mieliśmy do czynienia ubiegłej nocy i w ciągu dzisiejszego dnia. I nadal jeszcze w związku z tą odchodzącą zatoką niżową i frontem wtórnym, na północy nadal przelotne opady deszczu, nadal burze.
0: Tak mówiła w TVP Info synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Tymczasem na Podlasiu dziś rano nadal kilkanaście tysięcy odbiorców nie miało prądu. To skutki szkód wyrządzonych przez wichury. Łącznie w całym kraju strażacy interweniowali ponad 8 tysięcy razy. Paraliż norweskich lotnisk. Linie Norwegian odwołały 72 loty, w tym do Krakowa, z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Kilka godzin zamknięte było największe lotnisko w Oslo. Spór dotyczy przede wszystkim warunków pracy i płac. Pracodawca nie zgadza się na spełnienie żądań protestujących. Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii miało magnitudę 5,9. Jego epicentrum znajdowało się w prefekturze Ibaraki na głębokości około 70 km na obszarze podatnym na częste zjawiska sejsmiczne. Silne wstrząsy odczuwalne były w Tokio przez około 20 sekund. Nie ma zagrożenia tsunami. Nie odnotowano zakłóceń w pracy kilkunastu japońskich elektrowni atomowych oraz innych zakładów korzystających z technologii jądrowych. Rząd powołał grupę zadaniową do pełnej oceny szkód. Poprzednie silne trzęsienie ziemi w Japonii miało miejsce pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 40 osób. W serwisie wracamy do kraju. W multimedialnym parku Fontan w Warszawie już za tydzień w sobotę Festiwal Kultury Mazowsza. Zaprasza marszałek Adam Struzik.
2: Będą liczne wydarzenia, spektakle, warsztaty, animacje dla dzieci, strefa smaków, nie zabraknie koncertów. Na scenie pojawią się Justyna Jary i elegancka kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna.
0: Festiwal będzie okazją do poznania tradycji różnych części regionu, m.in. kultury kurpiowskiej. To wszystko na warszawskim Podzamczu 29 sierpnia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Leniwy, niedzielny dzień dobry, mówimy sobie za pośrednictwem utworu o adekwatnym do sytuacji tytule Sunday, autorstwa szwedzkiego producenta Honey, specjalizującego się w łagodnym, ambientowym brzmieniu. U nas dzisiaj też łagodnie, choć nie obiecuję, że od czasu do czasu coś nie zaszeleści i nie zachrobocze, bo spotykamy się dziś w dekadzie lat 10. i 11. właściwie, to od czasu do czasu zaszeleści. Leścić musi. Wszystko jednak w granicach przyzwoitości, jak na niedzielne przedpołudnie przystało. Grzegorz Muranowicz przy sterach, Maria Zamachowska przy mikrofonie, a kolejną część wprowadzenia poprowadzi już Czaka Khan.

Chaka Khan i Hello Happiness z albumu o tym samym tytule z 2019 roku. Muszę przyznać, że był taki czas, że nie było u mnie dnia bez co najmniej jednego odtworzenia tej piosenki. Jak sobie tak teraz o tym myślę, to faktycznie słowo happiness towarzyszy mocno wspomnieniom tego czasu. Pytanie tylko, na ile to są fakty, a na ile koloryzacja i romantyzowanie w sumie nie tak dalekiej przeszłości. Ja tu zostawiam adres maria.zamachowska@panowyświat.online, a Państwa proszę o sygnały, jak to u Was jest z tym romantyzowaniem bliższej bądź dalszej przeszłości. Jaki stopień natężenia tego zjawiska odczuwacie?

To weteran amerykańskiego funku Steve Arrington. Weteran, bo zaczynał swoją karierę w latach 70. I dużo młodszy, choć spójny w tej stylistyce, producent Dam Funk. Panowie od 2010 roku pracowali nad kolejnym już wspólnym materiałem. Dłubali 3 lata, aż w 2013 roku ukazał się album Higher, z którego dzisiaj wyciągnęłam tak przyjemnie, miarowo głęboki w swoim kroku beat pod tytułem I Be Trippin'. Rzecz dotyczy oczywiście odlotu muzycznego, żeby była jasność. A tymczasem odlatywanie, zwłaszcza w ten sposób, jest wskazany. Proponowany kierunek to jest Argentyna.

Chancha Villa Curquito. Za tym pseudonimem stoi argentyński producent Pedro Canale. Jeden z czołowych przedstawicieli nurtu Digital Cumbia, czyli w gruncie rzeczy współczesnego brzmienia silnie zakorzenionej w Argentynie Cumbi. Towarzyszy mu tutaj kolumbijska wokalistka, kompozytorka i producentka przy okazji Lido Pimienta, co chyba znamienne dla tamtych nastoletnich czasów XXI wieku. Państwo poznali się przez portal MySpace. Myślę, że duża część z nas go dobrze pamięta. Sama piosenka Jardines natomiast jest częścią ich projektu polegającego na przetwarzaniu muzycznych tradycji Ameryki Łacińskiej za pomocą współczesnej elektroniki. To rok 2014 i album pana Chancha Villa Curquito zatytułowany Amansara. A teraz przed nami trzy polskie przystanki i chociaż zespół Rysy pochodzi z Warszawy, to ten utwór nieodłącznie kojarzy mi się z Wrocławiem i festiwalem Nowe Horyzonty. Nie pamiętam niestety dokładnie, który był to rok, ale wiem, że byłam wtedy wolontariuszką na tym festiwalu, w związku z czym wiele razy podczas tych 14 dni obejrzałam festiwalowe spoty reklamowe, którym towarzyszył fragment tego utworu.

0: to właśnie ta końcówka, te ostatnie 30 sekund towarzyszyły tym spotom na Festiwalu Nowe Horyzonty, a zagrały Rysy, projekt założony w 2015 roku przez Wojtka Urbańskiego i Łukasza Stachurko. W styczniu 2015 właśnie odbyła się premiera ich debiutanckiego singla, którego właśnie wysłuchaliśmy, Ego, z gościnnym udziałem 18-letniej wtedy Justyny Święs, a we wrześniu tego samego roku nakładem wytwórni You Know Me Records ukazała się ich debiutancka płyta Traveler, za którą rok później otrzymali nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. Dobrze, zapowiadałam trzy polskie przystanki w naszym dzisiejszym przeglądzie piosenek z lat nastych XXI wieku. Teraz właściwie będzie szkatułkowa opowieść przystankowa, droga down the memory lane, tak to lubię określać, wycieczka po miejscach, których w dużej mierze już nie ma i też tym przyjemniej się je wspomina.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Najciekawsze może w tej mojej całej aferze to jest świat gastronomiczny. Kelnerzy, szefowie, bogowie nocy i dnia, wielcy i mali, w barze i w koktajl barze, w barku i za kulisami.

garażem kotletem spełzły na niczym. Na Karową już nie wrócę dziś, co za policzek. Wychodzę na ulicę i schodzę znów na Powiśle i brodzę po krętej drodze. Telefon mi głośno piszczy, cierpliwość tracę i

To mój rozumowania tok. Do you wanna fuck? Nie mówię tego na głos, bo to zbyt radykalny krok. Możesz wejść na chwilę, ale na nic nie licz. A ja zamierzam się zasiedzieć jak Michał Listkiewicz. PZPN, PZPN, jebać, jebać, PZPN, PZPN.

0: inne stoliki nie były obsłużone. Ja byłem obsłużony. Ja byłem obsłużony, dla mnie była każda wódka i każda potrawa. I każda muzyka w orkiestrze.
1: To oczywiście Taco Hemingway wraz ze swoim wieloletnim przyjacielem, będącym również producentem muzycznym Rumakiem. Trójkąt z albumu Trójkąt Warszawski, to był rok 2014, gdzie Taco opowiada swoją, a jednocześnie bardzo uniwersalną historię, wymieniając przy tym po kolei najróżniejsze punkty spotkań w ówczesnej Warszawie. Wśród tych wszystkich wymienionych barów, lokali, klubów i innych miejsc brakuje mi jeszcze jednego, moim zdaniem jednego z lepszych, a na pewno większych lokali w tym smutnym, jak nie powiem co, mieście, czyli klubu 1500 metrów kwadratowych na Powiślu. Ale żeby nie wpaść za głęboko w odmęty sentymentów, to przeskoczymy do roku 2017, kiedy również warszawski skład P-Unity opublikował swoją debiutancką epkę Mango, z której dziś słuchamy numeru pod tytułem Heinz Solo.

twardych narkotyków. Bronx strong, ale steady zone. Polowy przez grzewie, nie bijesz to przed trybunałem. Wstawił się za ciebie, a ja mam procent ciebie na starych płytach. Jak wiesz, o czym mówię, gdy nazywam cię Bonita. Zgubmy się we sekundę, albo spędźmy gdzieś miło 7 dni tego czerwca, jak lubisz Jamiro. Chwilę trwa jak numer z siłą sióstr na spółę. Heinz solo, Fryty z Kolody i ja duet. Czujesz?

P-Unity i Heinz Solo z epki Mango, która była początkiem ich drogi wydawniczej, ale już rok później, czyli w 2018 roku ukazał się pełnoprawny ich debiut zatytułowany Pulp. Zamykamy tym samym tryptyk polskich piosenek w dzisiejszej audycji i do godziny 11 będziemy się, no cóż, bujać między Stanami a wyspami brytyjskimi. Teraz wybrzmi piosenka, która do dzisiaj porusza dokładnie to miejsce w ciele odpowiedzialne za uruchomienie rozpamiętywania i rozgrzebywania sentymentów, ale wychodzę też ze założenia, że w odpowiednio wymierzonych ilościach jest to nawet czasem wskazane. Także teraz Taylor McFerrin, amerykański producent, kompozytor, beatboxer i multiinstrumentalista, nawiasem mówiąc syn Bobby'ego McFerrina i tym samym brat Madison McFerrin. Piosenkę Place in My Heart wykonuje z wokalistką znaną jako Riot.

0: To rok 2011. Taylor McFerrin, związany z założoną przez Flying Lotusa, do którego za chwilkę właściwie przejdziemy, założoną przez Flying Lotusa wytwórnią Brain Feeder. To spod tych z trzech wyszedł na świat utwór Place in My Heart. Swoją drogą był to też debiutancki singiel zapowiadający pierwszy album Taylora McFerrina Early Riser, który się ukazał 3 lata później w 2014 roku. Jest godzina 10:42. Może część z Państwa dołączyła do nas w połowie albo przed chwilą, więc powiedzmy sobie hello.
1: Hello, hello, hey, hello, hello, hello, hello, hey, hello, hello, hello, hello, hey, hello, hello, hello, hello, hey, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hey, hello, hello.
2: Okay, challenge. Leave your phone unlocked and right side up. Walk out the room without throwing your bitch off balance. It's either on or off, ain't no in-between when it's valid. I seem to wanna talk more and more about what really matters. I've seen my aura hop out my torso and hit her backwards. Flip watching you skip down my corridor, fuck a ballot. Don't need shit on the side no more, I just know fuck a salad. I often have awesome thoughts of tossing this softer palate. So when we fall, any wall, any stall, any crawl, any pause, any scar, any tar, any dog, we'll dissolve, kill them all, build a bear, build them all. Build it where it won't fall, give it all, give it my all, yeah. Don't wear any draws, any bra, any more. In it raw, in it raw, I'm in awe, I'm involved. Coming law, coming all, stomach wall. Kermit frog, jump off London fog. Bridges in the midst of call, girls, my woman calls. Unicorn, you my porn. I don't know.

W ubiegłym tygodniu przy okazji naszego spotkania w tej audycji też wybrzmiała Erykah Badu oraz André 3000. W ubiegłym tygodniu każdy z osobna, dziś wspólnie w piosence Hello, piosence, która w dużej mierze jest reinterpretacją piosenki Hello, It's Me, Todda Rundgrena z początku lat 70. My jednak jesteśmy dziś już w kolejnym tysiącleciu, drugiej dekadzie jego, w połowie której Erykah Badu po około 5-letniej przerwie wydała album zatytułowany But You Can't Use My Phone, który jest właściwie konceptualnym projektem o komunikacji nie tylko telefonicznej. Dobrze, zapowiadałam przed chwilą Flying Lotusa i to jest ten moment. Towarzyszyć mu będą Kapitan Murphy i kolega Snoop Dogg.

Tu naturalnie znów pojawia się wytwórnia Brainfeeder, założona przez Flying Lotusa, który w 2014 roku wydał album You're Dead i stamtąd dzisiaj posłuchaliśmy utworu Dead Man's Tetris. Powiedzmy sobie jeszcze tylko tak dla jasności, że postacie, które mu tutaj towarzyszą, są na wpół prawdziwe, a na wpół trochę mniej, bo tak jak Snoop Dogg jest osobnym artystą z krwi i kości, o ile mi i nam chyba wiadomo, to Kapitan Murphy jest po prostu to alter ego Flying Lotusa. Także w gruncie rzeczy to Flying Lotus i Snoop Dogg. Okej, mamy jasność. Kolejną postacią, która też lubi posługiwać się niejednym alter ego, jest Amon Tobin, występujący też między innymi jako Ivy Lab na przykład. Ale dzisiaj u nas Amon Tobin i utwór pod tytułem Wooden Toy z albumu Isam.

Amon Tobin, specjalista od mieszania spokojnych, delikatnych, ambientowych wręcz brzmień, z tą lekką chropowatością, o której była mowa na początku naszego dzisiejszego spotkania. Wszystkim, którzy lubią tego typu mieszanki, bardzo polecam album Isam, wydany przez wytwórnię Ninja Tune w 2011 roku. Wytwórnię, w której również głęboko osadzony jest Simon Green, znany jako Bonobo, i to on zamknie nasze dzisiejsze spotkanie razem z Andreą Trianą i Delsem. To będzie utwór Ice Down z albumu Black Sands Remixed, czyli remiksowe wersje wszystkich piosenek z Black Sands. Grzegorz Muranowicz, dziękuję i zostaję. Ja się nazywam Maria Zamachowska, kłaniam się nisko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś święto flagi państwowej Ukrainy. W Kijowie trwają oficjalne uroczystości. W 2014 roku i w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała, by odebrać nam tę flagę, nasze symbole, naszą wolność i niepodległość. Przyszli, by odebrać nam wszystko. Rosja nie porzuca tych aspiracji. Masowe ataki, terror, morderstwa. Wszystko to napędzane jest maniakalnym marzeniem jednego człowieka, że Ukraina nie powinna istnieć. Kreml ostatecznie przegra. Właśnie z powodu tego niezrozumienia Ukrainy. Niezrozumienia jej narodu.
1: Nierozumienie jej ludzi.
0: Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A jutro Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody także w Warszawie. Uroczystości organizują inicjatywa społeczna Euromajdan Warszawa oraz Fundacja Stand with Ukraine. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta miasta stołecznego Warszawy i ma być manifestacją polsko-ukraińskiej jedności. Wchodzą w życie przepisy dotyczące związków jednopłciowych. Osoby pozostające w małżeństwach zawartych za granicą będą mogły dokonać transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Mijają dokładnie 3 miesiące od opublikowania rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 różne formy dokumentów uzależnionych od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna. Mężczyzna, kobieta i kobieta, czy mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. W serwisie teraz wracamy do decyzji prezydenta o zablokowaniu ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wskazywał, do jednej grupy tzw. szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Decyzję prezydenta tak komentowała na naszej antenie Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej.
2: To jest ukłon w stronę podważania nauki, ukłon w stronę środowisk radykalnych, które trochę mogą skakać z tematu na temat, ale generalnie to, co je łączy, to jest sianie dezinformacji. Dezinformacja jest ogromnym narzędziem w dzisiejszych czasach takiej wojny kognitywnej czy zaufania do nauki, do państwa. Ukłon w stronę środowisk podważających wiedzę naukową, medyczną, to jest ukłon w stronę środowisk szerzących dezinformację i zagrażających państwu, po prostu i wspólnocie.
0: A prezydent poinformował, że ogłasza własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Ukłony, ukłony, ukłony. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat, a oczywiście w szczególności tych, którzy są teraz przy audycji Maniak po omacku. Grzegorz Muranowicz realizuje audycję, a mówi do Państwa Wojciech Mann, który oczywiście oferuje Państwu możliwość komunikowania się ze mną. wojciech.mann@nowyświat.online, to jest adres mailowy. I tyle obowiązkowych informacji. Cała reszta to ułożony przeze mnie program, który już w pierwszym utworze zada pewien kłam, bo w listach od Was czasem przychodzą pytania, a właściwie są to dwie grupy informacji i pytań. Jedna, czy ja celowo omijam te najbardziej znane przeboje, utwory i wykonawców, a druga, skąd wyciągam, bo niektórzy są zaskoczeni, artystów, których nie słychać w innych stacjach radiowych. To jest pewna moja polityka, ale żeby zadać kłam tym, którzy chcą oszczerstwami powiedzieć, że ja w ogóle nie słucham muzyki w wykonaniu wielkich gwiazd, to teraz przewrotnie ten utwór.

Cover the New, The Rolling Stones. Forma godna pozazdroszczenia, bo to przecież utwór z najnowszej płyty panów, którym nie będę wytykał wieku. Ta moja zapowiedź przed Stonesami dotycząca komentowania przez państwa moich wyborów była nieco prowokacyjna, a może nawet kokieteryjna, bo państwo w większości akceptują ten zestaw, który ja prezentuję, no bo kiedyś, jak tylko zaczęło nadawać Radio Nowy Świat, państwo przywykli do tego, co robią poszczególni autorzy audycji i myślę, że jesteśmy w pewnej, może nie symbiozie, ale harmonii. Dobrze. W takim razie jeszcze Stonesi będą raz, a potem będzie trochę tych wygrzebanych przeze mnie mniej znanych i trochę nawet zabytkowych, czyli w sumie tak jak zwykle, chociaż nie może być tak jak zwykle, bo każda audycja ma swój premierowy opracowany przeze mnie zestaw utworów.

Tego mógłbym się spodziewać i rzeczywiście moje oczekiwania natychmiast otrzymały nagrodę w postaci realizacji listu od stałego słuchacza, który pisze: panie redaktorze, czy będzie coś na podniesienie atmosfery i ochoty do życia? Chyba tak to sformułował. Czy będzie metal? Oczywiście fani metalu są niezwykle energiczni i bardzo dają o sobie znać, a ja mógłbym na to odpowiedzieć metodą stosowaną przez dzisiejszych dziennikarzy, bo tak się nazywają ci państwo, którzy piszą i mówią. Mianowicie metody takiej, że to się chyba nazywa clickbait, że mówią: oczywiście, będzie, tak, tylko musicie poczekać troszkę. I w realizacji potem tej obietnicy wygląda to tak, że jeśli audycja na przykład tak jak moja ma 2 godziny, to dosłownie w ostatnich paru minutach idzie jakiś jeden kawałek metalowy po to, żeby ludzi przytrzymać i powiedzieć: oczywiście, pełno tego będzie. A ja nie jestem takim nowoczesnym dziennikarzem i mówię od razu jasno: będzie, i to szybciej niż w końcówce. Chociaż nie w tej chwili, bo plan mój dotyka teraz tego artysty.

Nieco powiało historią muzyki, chociaż to nowa płyta, ale rzeczywiście artysta, który tak proponuje Państwu swoją twórczość, to chyba szanse na listy przebojów ma niewielkie wobec tego wszystkiego, co zalewa rynek i te wszystkie platformy i inne streamingowe miejsca, ponieważ to nie jest modne, to nie jest hop-siup, hop-siup, a nawet hip-hop-siup, tylko takie gadane, trochę opowiadane piosenki, to już było. I ciekawe, czy jest właściwie, oczywiście, że jest jakaś publiczność, która sięga po tego typu utwory, ale masowa produkcja przez komercyjne media przykrywa to takim grubym bardzo kocem, przez który trzeba się jakoś przedrzeć. A Michael McDermott to jest typowy amerykański opowiadacz, bo jego teksty są istotne, a do tego jako rekomendację mogę powiedzieć, że na przykład należy do ulubionych artystów pisarza Stephena Kinga. Ale Stephen King to też nie jest młodzieniaszek, który by słuchał tych list przebojów, no więc wszystko to się łączy w taką mafię starszych ludzi. Chociaż czasem młodszy, jak się przypadkiem zaplącze koło takiej muzyki, to nawet może i posłucha.

Kiedy zerknąłem na okładkę tej najnowszej płyty Michaela McDermotta, to pomyślałem, a nawet stworzyłem taką trochę groteskową teorijkę spiskową, czy tytuł albumu, jednocześnie będący tytułem utworu, który za chwilę usłyszymy, nie jest przypadkiem taką malutką zmyłką, żeby jak ktoś nie zna artysty, a popatrzy na to, jak się ta płyta nazywa, to może to być metalowiec, który sięgnie po nią ze względu na charakter tytułu. To oczywiście z mojej strony taki fantazyjny pomysł, ale tytuł płyty równie dobrze mógłby ozdabiać jakieś ostre granie, nawet sludge metalowe, bo ten tytuł brzmi Flowers from the Graveyard, czyli kwiaty z cmentarza. Ale wszyscy wiemy, że Michael McDermott od metalu jednak dzieli spora odległość.

Kwiaty z cmentarza zdecydowanie nie były metalowe, a ja obiecałem, że będzie, a też jeszcze jedną obiecam rzecz, bo przyszło pytanie, czy będzie dzisiaj Elvis. Otóż będzie. Była przerwa, ale ja trzymam się wiernie tego wielkiego gwiazdora i będzie powracał, bo mamy, jak już powiedziałem, spore zapasy jego utworów. A teraz coś, na co może niektórzy pokręcą nosem, niektórzy powiedzą, że ja zwodzę, coś zapowiadając, a potem nie jest to w 100% to, czego oczekiwali, ale jak to mówi pewna moja znajoma, kto ma kierownicę, ten ma władzę.

Wojwod na żywo, symfonicznie. I tutaj muszę wyznania pewnego dokonać, ponieważ ja miałem zwykle taką ostrożność w podchodzeniu do tej metody, zresztą stosowanej nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Czyli czasem podejrzewałem, że artyści, którzy mieli pewien dorobek, większy lub mniejszy, nagle chcą podstawić nóżkę u kowala do trochę wyższej szkoły czy wyższej klasy. I myślą sobie, a jak dołożymy jeszcze dużą orkiestrę, to będziemy szlachetniejsi, będziemy mieli taki crossover, czyli przejście może do publiczności nieco bardziej wyrafinowanej i tak dalej. Ja ze swoją wrodzoną złośliwością patrzyłem na rezultaty i nie wszystkie mnie interesowały, nie wszystkie mi odpowiadały. Ale w tym przypadku, może dlatego, że miałem akurat kaprys i sobie to odtworzyłem bardzo głośno, pomyślałem, dobrze, w końcu nie oni jedyni, ale to mi jakoś zagrało i pomyślałem, zrobimy w audycji okienko dla tej płyty. A potem popatrzyłem jeszcze na to, co oni zagrali i pomyślałem sobie, no to już specjalnie wymyślili, żeby takiego miłośnika staroci jak mnie zaciekawić. Ciekawe, czy zaciekawią państwa?

Tu już się wszystko pomieszało. Jak można z tym żyć? Ha, ha! Bo mamy i orkiestrę, i mamy tego Wojwoda, i mamy koncertowe nagranie, i jeszcze do tego stary Pink Floyd, i to ten najstarszy, jeszcze za Syda Barretta. A więc mieszanka, która mnie tak naprawdę odpowiada, bo to potrafi, znowu mam taką obsesję, że ci najmłodsi mogą w ogóle nie wiedzieć, że istniało coś takiego jak wczesny Pink Floyd i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy młodzi, którzy wiedzą, się oczywiście oburzają. O, proszę pana, przecież ja wiem, bo ojciec mi puszczał. Ale jednak statystycznie to jest chyba nie tak bardzo imponujące. Ale w związku z tym, że dojeżdżamy pomału do końca godziny, to odpowiada na pytanie zawarte w jednym z listów. A co, zapomniał pan o bluesie? Ale skąd? Ja tylko żongluję tymi utworami. Oto teraz nagranie, które odpowiada na to pytanie zarówno w moim imieniu, jak i artystów. The Blues Never Dies, czyli blues nigdy nie umiera. A wykonawcą jest grupa GA20, przepraszam, musi być po angielsku, albo po polsku GA20. I teraz pytanie, czy warto się zastanawiać, skąd taka nazwa? Bo nazwy artyści wymyślają najróżniejsze i my już nawet nie myślimy, skąd to się wzięło. Czasem tylko tacy bardzo dociekliwi fani szukają źródeł. W tym przypadku źródło jest zadziwiająco proste, chociaż wpaść na to może chyba najprędzej muzyk. Bo GA20 to był model wzmacniacza Gibsona, ukochany przez jednego z muzyków grupy GA20 i w związku z tym przyjęli sobie taką nazwę. Myślę, czy w Polsce na przykład mógłby być zespół, który nazywałby się Jolana, bo takie były kiedyś gitary elektryczne, jedyne chyba dostępne na rynku, albo Bambino. Gramofon. No po co mi takie gadanie? GA20 przyjęli nazwę i grają bluesa, więc to wszystko chyba wystarczy.

to nagranie też z nowiutkiej płyty grupy GA20 albo GA20. A ostatni utwór w tej godzinie to jest efekt mojej nie tyle fascynacji, bo od dawna lubiłem słuchać jam bandów, ale takiego mojego odkrycia właściwie, że tradycja takiego grania nadal istnieje, tyle że znowu nie należy do tego nurtu, który jest masowo promowany i słuchany. Kiedyś były takie grupy jak Widespread Panic, że już nie powiem o Grateful Dead, czy jeszcze innych, które uwielbiały improwizacje, uwielbiały na koncertach takie bardzo, bardzo długo trwające wersje swoich utworów, a okazuje się, że jednak są młodzi muzycy, którzy lubują się w tego typu podejściu do swojego repertuaru i grupa, którą usłyszymy na koniec, to zespół, który już przedstawiałem, również ze względu na intrygującą nazwę Pigeons Playing Ping Pong, czyli gołębie grające w ping ponga. To już parokrotnie podawałem tę nazwę. I teraz kończąc tę godzinę, zachęcam Państwa do posłuchania przyzwoicie, nie aż tak strasznie rozbudowanej wersji ich utworu. A my po serwisie wracamy.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś święto flagi państwowej Ukrainy. W Kijowie podczas oficjalnych uroczystości tak mówił prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Dla nas życia bez Ukrainy nie życia.
0: Dla nas życie bez Ukrainy to nie życie. Zniewolenie Ukrainy nie wchodzi w grę, dlatego wszyscy Ukraińcy walczą jeszcze zacieklej. Nie oddają swojego państwa, bronią swojej niepodległości, bronią Ukrainy i całej Europy. I robią to w taki sposób, że dziś wszyscy w Europie, na całym świecie, znają kolor niebieski i żółty. To barwy Ukrainy, barwy naszego narodu. Flaga Ukrainy to flaga siły, stabilności, wolności i zwycięstwa życia. Jutro Dzień Niepodległości Ukrainy, obchody także w Warszawie, na Placu Zamkowym, początek o 18:00. A w programie m.in. koncerty polskich i ukraińskich artystów, wręczenie nagród Stand With Ukraine Awards dla Polek i Polaków, którzy szczególnie wspierają Ukrainę, a także upamiętnienie poległych obrońców. W serwisie wracamy teraz do dymisji Barbary Mróz-Gorgoń ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. To po fali krytyki związanej z raportem Polaków Portret Własny, który współtworzony był z pomocą AI i zawierał szereg błędów merytorycznych. Krytyka jest słuszna, mówiła w TVN24 Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.
2: Ten raport rzeczywiście był na poziomie kompromitującym i ktoś, kto zarządza polską marką i wizerunkiem Polski, nie potrafił zadbać o swoją własną. Chyba był czas na to, żeby zweryfikować, że nie jest to dokument, który powinien o niej świadczyć. Gdyby pani minister skompromitowała się na własny rachunek, nie byłoby, myślę też z naszej strony, tych słów krytyki. Osoby, które ją panu premierowi zarekomendowały, też powinny ponieść odpowiedzialność, bo jest to rzeczywiście też strata wizerunkowa i dla rządu, które współtworzymy, ale też strata wizerunkowa dla polskiej nauki.
0: Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprzeczyło, by publikacja była objęta umową z resortem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała w piątek, że zarejestrowała postępowanie w sprawie nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków Portret Własny. Trwają czynności sprawdzające. W serwisie na koniec Japonia i sytuacja po silnym trzęsieniu ziemi. Prawie 40 osób zostało rannych, w tym 15 w Tokio. Większość doznała obrażeń w wyniku upadku lub uderzenia o meble lub drzwi. Władze wzywają mieszkańców do zachowania czujności w związku z silnymi wstrząsami, które mogą wystąpić w tym regionie w ciągu najbliższego tygodnia. Trzęsienie miało magnitudę 5,9. Epicentrum znajdowało się w prefekturze Ibaraki na głębokości około 70 km. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Maniak po omacku. Wojciech.man@nowyświat.online. Oczywiście czytam. Jeśli Państwo coś piszą, opiniują, recenzują, pytają i na pytania odpowiadam. A teraz pierwszy utwór drugiej godziny. Grupa, która nie jest obca słuchaczom Radia Nowy Świat i słuchaczom moich audycji. Grupa Bone Shakers.

Kiedy słucham takiego utworu, to tak mi się wydaje, że ktoś mi jednocześnie podał pyszną, kremową kawę, na przykład cappuccino. I to mi się bardzo dobrze składa. Nawet miałem taki pomysł, żeby kolejnych artystów i utwory opatrywać moim komentarzem dotyczącym napoju, który przy danym kawałku bym mógł otrzymać, ale potem uznałem, że niestety będę chwilami zmuszony do przekroczenia granic poprawności politycznej i w związku z tym skromnie pozostaję przy kawie i przy grupie Bone Shakers jeszcze raz.

0: creepy.
1: Przy tym nagraniu mogłaby już być kawa Coretto, ale więcej nie powiem. Słowo daję. Przystępuję teraz do spełnienia pierwszej obietnicy. Jeśli powiem, o czym będzie piosenka, to sądzę, że niektórzy stali słuchacze zorientują się, jakie to spełnienie będzie już za chwilę. A piosenka jest o wykąpaniu się, czy może pływaniu przy świetle księżyca.

Jesteśmy wraz z Elvisem Presleyem w okolicach płyty Blue Hawaii, co oczywiście odzwierciedlają te dźwięki, które słyszeliśmy przed chwilą. Kąpiel w świetle księżyca, romantycznie, wspaniale, retro i spełniam życzenia, bo nawet podczas jakichś moich spotkań ze słuchaczami osobistych padają pytania o to, czy będą w dalszych audycjach nagrania Elvisa, co mnie niezmiernie cieszy, bo to już wydaje mi się takie wykopalisko, chociaż wszyscy wiedzą, że Elvis żyje, że Elvis był królem rock'n'rolla i tak dalej, ale potem jeśli chodzi o znajomość utworów, to bywa krucho i dzięki tym moim powrotom może u niektórych z Państwa otworzą się te klapki ze wspomnieniami albo klapki doceniające Presleya, chociaż taka piosenka o tym księżycu to raczej nie jest rock and roll, raczej nie jest to buntownicze potrząsanie biodrami, ale to jest jednak Elvis.

Nigdy nie byłem z Elvisem na Hawajach. Na dobrą sprawę w ogóle nie byłem na Hawajach. I smutno mi, bo chciałbym być na Hawajach z Elvisem. Wtedy nałożyłbym może te kwiaty na szyję, ruszyłbym na plażę i może nawet bym zatańczył.

Fantastyczny list, króciutki, ale bardzo rzeczowy. Nigdy nie słuchałbym, gdyby nie pan w radiu go nie nadawał, tego Elwisiaka. W radiu brzmi lepiej. To jest rewelacyjne. To jest mój sukces, że przywołałem do grona fanów tego słuchacza, który Elwisiaka nie bardzo słuchał. A przypominam, że Elwisiak to nie tylko Hawaje, ale jednak rock and roll też.

Trochę boję się kontrastu, bo jest brutalny, ale jednocześnie jest to spełnienie kolejnej mojej obietnicy, więc jak to się mówi, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Ale człowiek mógłby się zastanowić, co to się porobiło z tym rock'n'rollem jeszcze od czasów Elvisa, czyli od 50. lat XX wieku. Co to się porobiło? Ale widocznie musiało się porobić. Chociaż dobrze, że te stare nagrania

Wielu miłośników tego zespołu, a ta grupa to Cancer Bats, uważa ten utwór właśnie za ich ulubiony. To już było parę lat temu. Hail Destroyer, on u nich jest na pierwszym miejscu. Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna. Ustalanie wszelkiego rodzaju list przebojów jest trochę poza mną i na pytania o moje ulubione utwory wykręcam się jak piskorz, bo nie ma jednego ulubionego wykonawcy, zespołu, piosenki, książki, nie wiem, wszystko jedno. Ale takie pytania padają, no więc mówię, co tam fani wskazują. Ale Cancer Bats to nie tylko ten sprzed pewnego okresu utwór, ale i nowa płyta, która nie rozczarowuje, jeśli ktoś polubił ich sprzed paru lat.

Cancer Bats, nowiutki, błyszczący metal z Kanady, a potem będzie znowu dramatyczny zwrot stylistyczny, ale potem.

Uwaga, uwaga, szanowni państwo, na naszym straganie znajdziecie wszystko. Konkretnie wszystko to, co podoba się właścicielowi straganu. A właścicielowi podoba się oczywiście Nowy Orlean i prosto z Nowego Orleanu fantastyczny trębacz jazzowy Nicholas Payton i fantastyczny wokal doktora Johna. Klasyka.

Jeśli klocki pasują do siebie, to całość jest znakomita, nawet jeśli tak króciutka jak to nagranie. Bo te klocki to wspaniały jazzman Nicholas Payton, Nowy Orlean, Mac Rebenach, czyli Dr. John, Nowy Orlean, a płyta stworzona w hołdzie Louisowi Armstrongowi, czyli z utworami, które on w sposób niezapomniany wykonywał. I jak pięknie to się wszystko złożyło. Tak pięknie, że proponuję Państwu jeszcze jeden zestaw tych rewelacyjnych klocków.

Wiecie, co ja robię? Próbuję dokonać rzeczy niemożliwej. Niemożliwej w skali kraju, jak sądzę, ale może chociaż troszeczkę możliwej w skali radiowej. Próbuję pogodzić różne gusta i w jednej audycji dać coś dla miłośników tego, tamtego i owego, a jeszcze przekonać do jeszcze innego. I to jest taki rodzaj misji, malutkiej, ale jeśli się udaje, to jest ogromny, ogromny sukces. Wróćmy to też do składnika moich tych propozycji, czyli do bluesa. I jeszcze raz GA20 na pociechę tym, którym było mało tego gatunku.

Niedziela, dzień wypoczynku, dzień nieróbstwa, może nawet dla niektórych, a mnie się nie chce kończyć audycji. I co z tym zrobić? Oczywiście trzeba ją skończyć, bo taki jest rytm Radia Nowy Świat, ale mówię, że ta audycja to jest przyjemność, którą sprawią sobie, a jak wynika z listów, niektórym z was także. Proszę państwa, kończę jeszcze jednym utworem z tej stajni nowych jumbandowców. Tym razem jest to grupa Neighbor, ale robi znowu coś, co ja tak bardzo lubię, czyli sięga do klasyki, myśli sobie, że zrobi to po swojemu, nie ściga się z oryginałem, ale przypomina, że oryginał istnieje i państwo z pewnością go rozpoznają i będzie to jakby zamknięcie tego dzisiejszego mojego opowiadania o różnych utworach. W związku z tym życzę państwu wypoczynku niedzielnego, słuchania Radia Nowy Świat. Robię to w imieniu Grzegorza Muranowicza i swoim. A teraz chyba nie powinienem zapowiadać tytułu. Mam wrażenie, że jednak każdy choć trochę słuchający muzyki zorientuje się, co to jest za kompozycja. Grupa Neighbor.

0: Exactly.
1: Hell yeah.
2: Right on. Right on the melody.
1: Good stuff.
2: Getting an alarm going off right now.
3: Hey, I'm sorry. I got to interject. My dad's here tonight. It's his first time seeing Neighbor. Give it up for my dad. he's right over there. When I was 12 years old and I just learning my first chords on the guitar and my dad played guitar, he took me to the video store in our town. He's like, I'm going to rent this movie. I'm not going to tell you anything about it, but you got to watch it. And he pressed play. And the first thing that came on the screen was play this film loud. And it was The Last Waltz. And he was like, you're not even going to believe this. It's going to change your life. And it did. And I'm so happy he could be here tonight in this room with us.
4: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Liczne szkody na Podlasiu po przejściu wichur. Dziś rano 10 tysięcy odbiorców nadal nie miało prądu. Prace cały czas trwają, a zaangażowane są w nie wszystkie brygady własne PGE oraz firmy zewnętrzne, przekazała rzeczniczka PGE Białystok. Wczoraj bez energii elektrycznej pozostawało około 70 tysięcy odbiorców. Łącznie w całym kraju strażacy interweniowali z powodu niebezpiecznej pogody 8 tysięcy razy. W serwisie teraz wracamy do apelu organizacji zajmujących się m.in. praworządnością o rezygnację Macieja Berka z kandydowania do TK. Zdaniem organizacji Trybunał nie może zostać odbity przez kolejną większość rządzącą. TK znajduje się w kryzysie, a jego naprawa powinna obejmować nie tylko usunięcie nieprawidłowości, ale także odbudowę społecznego zaufania do tej instytucji, napisały m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Instytut Spraw Publicznych. KO na razie nie wycofuje kandydatury. Sceptyczni są zarówno przedstawiciele Lewicy, jak i PSL-u czy Polski 2050. A tak w TVN24 mówiły dziś Dorota Łoboda z KO i Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.
5: Będzie ta kandydatura procedowana w Sejmie. Będą te organizacje mogły wziąć udział w komisjach, gdzie będzie opiniowana ta kandydatura. I być może pan Maciej Berek przekona przedstawicielki i przedstawicieli tych organizacji.
6: Teraz jesteśmy bardzo sceptyczni właśnie z tych powodów, które zostały przytoczone między innymi w tym apelu organizacji pozarządowych i o których mówi czy pani profesor Łętowska, czy pan profesor Coll. Jeżeli obiecywaliśmy odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, no to czynni politycy raczej o tym odpolitycznieniu nie świadczyć nie będą. Będziemy ważyć rację.
4: Ze wstępnego porządku obrad Sejmu wynika, że posłowie mogą zająć się wyborem sędziego TK na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu, które rozpocznie się 2 września. W serwisie na koniec o prognozach dotyczących rynku paliw. Ceny ropy rosną, a eksperci przewidują dalsze podwyżki na polskich stacjach. Rządowy pakiet CPN, który ma ograniczyć skutki wzrostu cen, obowiązuje do końca miesiąca. Powodem drożejącej ropy są napięcia na Bliskim Wschodzie i problemy z transportem surowca.
7: Taka sytuacja ma związek z tym, że ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej. Przestało już obowiązywać zawieszenie broni pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Żadna ze stron konfliktu nie ma gotowości do tego, żeby wznowić rozmowy pokojowe. Są zakłócenia w żegludze przez cieśninę Ormuz i również na Morzu Czerwonym, takim alternatywnym szlaku transportowym.
4: Wskazuje Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, Tomasz Raczek. Słuchaliśmy przed chwilą muzyki z filmu Tombe du Ciel, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj zupełnie czym innym się zajmowali, bo polskim serialem 1670, którego trzeci sezon możemy już oglądać na Netflixie. Witam Państwa dzisiaj ze Szczecina, bo tutaj jest ważny moment coroczny, mianowicie odbywa się koncert Sierpniowe Przełomy, w tym roku na Jasnych Błoniach. To każdy, kto zna Szczecin, to wie, że to ważne i piękne miejsce. I tu co roku świętujemy rocznicę podpisania umów z sierpnia 80 roku, które zostały podpisane zarówno w Gdańsku, jak i tutaj w Szczecinie. Trwały oddzielne negocjacje i to jest bardzo ważny moment w historii tego miasta i tutaj czczony z należytą powagą, aczkolwiek też czczony w sposób artystyczny i co roku mam przyjemność zapowiadać koncert w wykonaniu Orkiestry Opery na Zamku, gdzie takie utwory poważniejsze, jak Bema Pamięci Rapsod Żałobny, czy na przykład piosenki takie jak Mury, czy Wiktoria, no, towarzyszą trochę lżejszemu repertuarowi związanemu z filmami i z serialami. Także dlatego usprawiedliwiam się, jestem dzisiaj trochę dalej w Szczecinie, ale na miejscu jest reszta ekipy, czyli Kasper Siedlecki i Grzegorz Muranowicz, którzy realizują, znaczy Grzegorz realizuje, Kasper wydaje program i dbają o to, żeby nic złego się nie stało mimo odległości pomiędzy nami. Raz jeszcze wracam do serialu 1670 i jego serii, czyli sezonu trzeciego, który możemy teraz oglądać. No i badania wykazują, że znowu jest to przebój. W ciągu zaledwie 3 dni użytkownicy social mediów zostawili niemal 367 tysięcy interakcji wokół treści związanych z produkcją Netflixa. Takie są efekty analizy i badań Instytutu Monitorowania Mediów. No a jednocześnie jednak okazało się, że to zainteresowanie nie jest już tak wielkie, jak było przy okazji pierwszego sezonu, gdzie spadło od tego czasu no troszkę o 40%. Zmniejszyło się zaangażowanie tych wszystkich, którzy komentowali i rozmawiali na temat 1670. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj wśród naszych słuchaczy, bo przypominam, że audycja polega na tym, że wspólnie recenzujemy filmy i seriale, a dziś będziemy wspólnie recenzowali trzeci sezon serialu 1670, serialu, który wyreżyserowali Maciej Buchwald i Kordian Kądziela, a scenariusz niezmiennie od 3 sezonów pisze Jakub Różyło. Zaś muzykę komponuje Jerzy Rogiewicz i będziemy tej muzyki dzisiaj słuchali dużo, ale jeszcze tym razem chcę Państwu zaproponować piosenkę nie pochodzącą z serialu, ale moim zdaniem klimatem dobrze wprowadzającą w rozmowę, jaką zaraz przeprowadzę z Kacprem na temat 1670. Posłuchajmy Brenny Whitaker.

0: Dzisiaj recenzujemy trzeci sezon serialu 1670, który to serial możemy oglądać w całości na Netflixie, bo przypominam, że Netflix ma tę zasadę, że od razu wszystkie odcinki wpuszcza do sieci i można sobie w dowolnej ilości oglądać ten zabawny, satyryczny serial 1670. Kacper jest w studiu, obejrzał wszystkie trzy sezony oczywiście, ponieważ Kacper jest zawsze perfekcyjnie przygotowany, prawda?
1: Dzień dobry, cześć. Powiem ci, Tomku, że tu tak na granicy, bo wszystko musiałem połknąć wczoraj za jednym posiedzeniem, bo niestety byłem tak pozajmowany w zeszłym tygodniu, że dopiero wczoraj mogłem usiąść i obejrzeć odcinek po odcinku, żeby dzisiaj móc z tobą i z państwem się podzielić.
0: To fantastyczna wiadomość, bo wszystko masz na świeżo obejrzane. Powiedz mi, czy tobie przychodzi do głowy w czasie oglądania 1670, żeby niektóre fakty historyczne, do których tam są odniesienia, a przynajmniej niektóre postaci historyczne, sprawdzać sobie, przypominać i drążyć dalej tę informację i wiedzę, która jest zawarta w serialu?
1: Jak najbardziej. Tak było chyba z każdym sezonem. Przy tym sezonie sprawdziłem sobie chyba ponownie Korybuta Wiśniowieckiego i Królową Polski, bo pojawia się właśnie nowa postać i byłem ciekaw, jak to tam z nią naprawdę było i czy była rzeczywiście taka walcząca, zaborcza, zdecydowana i chętna do zmian. Więc tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest serial, który fantastycznie łączy te dwie warstwy, czyli tę warstwę, jak już wspomniałeś, satyryczną, z tą warstwą historyczną, z której bardzo inteligentnie czerpie i myślę, że jest wiele, wiele odbiorców i odbiorczyń, którzy następnie sięgają czy do Wikipedii, bo najprościej, czy do wujka Google'a, czy gdziekolwiek, żeby zerknąć na te treści.
0: No to jest prawda, ale też ten serial trochę może zmylić, bo tam są wprowadzane anachronizmy i na przykład ni stąd, ni zowąd pojawia się tam nie kto inny, tylko Kmicic.
1: Tak. Kmicica też sprawdzałem specjalnie, żeby połączyć te momenty w historii, w sensie w czasie. Czy rzeczywiście to się pokrywa? I masz rację, tutaj troszeczkę jest tej rozbieżności, chociaż nie ukrywam, że zobaczyć w tej wersji Kmicica w tym serialu, jako postać oczywiście kultową, to była czysta przyjemność.
0: Tak, to jest właśnie wszystko wymieszane, no i jednak przedstawione w takim sosie satyrycznym.
1: Takim krzywym zwierciadle.
0: Tak, sami siebie przeglądamy w krzywym zwierciadle. Właściwie wszystkie polskie wady i słabości są tutaj pokazane i obśmiane, ale mam takie wrażenie, że obśmiane w sposób przyjazny, pogodny, taki, żeby nie przestać się lubić.
1: Tak, a nawet idąc za tym archaizmem, bym powiedział takie cnoty i przywary, prawda? Jeżeli mielibyśmy się cofnąć do słownika języka polskiego sprzed lat. I jak najbardziej, one są pokazane w humorystyczny sposób, ale w taki, który... No właśnie, chyba to jest ta podstawa komedii, żeby bawić, czasami nawet, że tak się wyrażę...
0: Puścić oko,
1: ale też po bandzie, ale nie sprawia, że my się czujemy dotknięci. Bo zarówno ci twórcy, mam wrażenie, że mają do siebie i do swojej twórczości dystans i to się przenosi później na nas. Jeżeli ktoś ogląda ten serial i bierze te rzeczy tak do siebie, do serca i jest w stanie się obrazić, to coś tutaj musiałoby nie działać. A wydaje mi się, że jest bardzo malutka grupa takich osób. Raczej ten serial jest uwielbiany właśnie za to, że umiemy się z siebie obśmiać. Robimy to w sposób bardzo inteligentny, w sposób, który mimo, że jest to już trzeci sezon, to cały czas bawi. Ja wiem, że tutaj opinie są różne, że może troszeczkę się już wyczerpuje ten rozpęd, który ten serial nabrał po pierwszym i drugim sezonie. Dla mnie ten pęd trwa i ma się świetnie i to było kolejne 8 bardzo przyjemnych odcinków. Czekam tylko, kiedy ta formuła wyczerpie się już tak, wiesz,
0: a może
1: do cna.
0: A
1: może
0: wyczerpie.
1: Się nie wyczerpie, może będziemy mieć 25 sezonów, zobaczymy. Cały czas jest z czego się śmiać.
0: A wiesz, ja pomyślałem sobie, że w tym samym momencie pojawiły się dwa produkty medialne związane z prezentacją polskości. Mm-hmm. No z jednej strony mamy w Netflixie ten trzeci sezon 1670, w którym jest wszystko to, co powiedziałeś, czyli taka esencja polskości na wesoło i właśnie z przymrużeniem oka, a z drugiej strony pojawił się w sieci taki pierwszy odcinek z nowego cyklu promocji Polski, gdzie to ma iść w świat, gdzie mamy się pochwalić, jaka Polska jest fajna, że jest lepsza niż ktokolwiek się spodziewał. I w tym pierwszym odcinku, przygotowanym przez rządową agendę, wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik, Robert Lewandowski i Nikodem Rozbicki w roli młodego Chopina. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik.
1: Tak, miałem okazję to zobaczyć. Myślę, że tutaj ta znaczna różnica to jest, że jedna rzecz jest produkowana na eksport, a druga wydaje mi się, że jest nasza rodzima, czyli z serialu 1670 najlepiej będą się bawić, myślę, jednak Polacy, a ten spot, który powstał, myślę, że do większości Polaków może nie przemawiać, bądź być nawet tak zwany z młodzieżowego języka cringe'owy. Ja miałem takie wrażenie, że się troszeczkę takie ciary, żenady mnie obeszły, ale podejrzewam, że dla osób spoza Polski może być to jakoś atrakcyjne. No przede wszystkim dlatego, że są to postaci znane, znaczy nie wszystkie są tak konkretnie z Polski, jak na przykład Jesse Eisenberg, bo to, że wziął ostatnio udział w filmie polskim, którego zresztą był autorem.
0: Słucham? Dostał paszport.
1: Dostał paszport polski, no ale jest twarzą i nazwiskiem znanym na całym świecie. Jest też właśnie dzięki filmowi Prawdziwy Ból ostatnio bardziej powiązany z Polską, więc ja myślę, że to są takie jasne punkty, które sprawiają, zobaczcie, Polska jest znana na świecie, z Polską współpracują też znane postaci. Polska przede wszystkim nie jest taka, jak wam się wydaje, bo takie jest chyba główne hasło tego.
0: I myślę, jest ciekawsza, niż wam się wydaje.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że to może się gdzieś tam poza granicami Polski sprawdzić. Ja wciąż pamiętam, jak około dekady temu moi znajomi z Brazylii myśleli, że w Polsce to jest wieczna zmarzlina, wieczna zima i hasają po ulicach niedźwiedzie polarne, więc myślę, że to ten spot
0: wiesz,
1: może coś zmienić.
0: A nam się wydaje, że w Brazylii wszyscy tańczą na ulicach samba.
1: Też prawda.
0: No więc ja powiem tylko od siebie, że różnica pomiędzy serialem 1670 a tym klipem promującym Polskę moim zdaniem polega na tym głównie i w moim odbiorze tak to miało miejsce, że ten klip promujący Polskę jest strasznie nudny i on pokazuje, że Polacy to nudziarze. Natomiast 1670 pokazuje zupełnie odwrotną stronę Polski, zabawną z takim z gotowością do samokrytyki i jednocześnie z fantazją, której brakuje w tym klipie promującym Polskę niestety, ale to jest pierwszy z trzech. No jeszcze jest szansa, że w tym drugim i trzecim, które podobno już zostały wyprodukowane i tam Maryla Rodowicz między innymi występuje, no że będzie trochę lepiej.
1: No zobaczymy, ja trzymam kciuki.
0: Ja też. No to teraz zabawa. Nasza zabawa konkursowa. Przypominam, że zadam za chwilę pytanie. Ta osoba, która jako pierwsza poda właściwą odpowiedź i przyśle ją na adres tomasz.raczek@nowyświat.online. Tak przy okazji to jest ten sam adres, na który proszę o przysyłanie recenzji trzeciego sezonu 1670. Przypominam, że punktujemy od 1 do 10, a najciekawsze recenzje oczywiście w drugiej części audycji odczytam. Więc recenzje jak najbardziej, ale jednocześnie i teraz odpowiedzi na pytanie związane z serialem 1670. Pytanie brzmi, co oznacza, będąca skrótem, nazwa pocisków Polak, które są przygotowane właśnie przez bohaterów 1670 w trzecim sezonie. Co oznacza będąca skrótem nazwa pocisków Polak? Czyli skrótem czego jest nazwa Polak. Tomasz.Raczek@nowyświat.online. Czekamy na odpowiedzi, słuchając suity z muzycznej Jerzego Rogiewicza z trzeciego sezonu 1670.

pocisków Polak. Pierwsza była pani Agata, która odpowiedziała zgodnie z prawdą, że jest to skrót od przynosząca okropnym lachom absolutny koniec, czyli POLAK, Polak. To nazwa pocisków wymyślonych w serialu 1670. Przypominam, że ten serial to już jest trzeci sezon, że wymyślił go Jakub Różyło, wyreżyserowali Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, muzyką opatrzył Jerzy Rogiewicz i że role bardzo lubiane, no i już bardzo dobrze znane widzom główne zagrali Bartłomiej Topa jako Jan Paweł, który jest polskim szlachcicem, ale w pewnym momencie to szlachectwo traci. Katarzyna Herman, jego żona Zofia. Martyna Byczkowska jako Aniela i jej brat Michał Sikorski jako ksiądz Jakub. No, tu między innymi pojawia się postać, no, ma już trochę więcej do zagrania, bo w zasadzie przez chwilę ta postać pojawiła się już w drugim sezonie, ale tu dopiero możemy się przyjrzeć, jak wyglądał król Michał Korybut-Wiśniowiecki. To był taki król wybrany przez polską szlachtę, ale no nie bardzo on się nadawał do roli króla, więc jego władza była dosyć krótka i nie zapisał się niczym ważnym w historii. Tutaj gra go Michał Chroboczek. Ja szczerze mówiąc troszkę byłem zawiedziony, że niczego bardzo śmiesznego i wyjątkowego dla króla scenarzysta nie wymyślił. Wydawało mi się, że to jest tak ciekawa postać, a na dodatek Michał Chroboczek nie tylko sprawnie ją gra, ale też został upodobniony do tego naszego króla, który zajmował się głównie jedzeniem. I naprawdę wygląda jak z obrazów, jak z Pocztu Królów Polskich. No i pomyślałem sobie, że byłoby fantastycznie, gdyby on odgrywał tu jakąś zabawną rolę, żebyśmy mogli cytować jego teksty, żebyśmy mogli się pobawić właśnie naszym niezbyt udanym królem, ale przy tej okazji właśnie zainteresować się, jak to z nim było i w ogóle troszkę zajrzeć do polskiej historii, bo jak wiadomo, tego jest ciągle za mało w naszej kulturze codziennej, szczególnie kulturze młodych ludzi. Brakuje okazji, żeby poprzez anegdoty, poprzez jakieś historie, poprzez właśnie postacie, które w zabawny, ciekawy sposób pojawiają się w serialach, zachęcić do zajrzenia, do historii, przyjrzenia się i poszukania jakichś dodatkowych informacji widzów, którzy lubią 1670. Dlatego nie jestem do końca spełniony i dlatego daję od siebie 6 na 10, ale zobaczymy, jakie będą Państwa oceny. Przypominam, że czekam cały czas na recenzje, że te najciekawsze za chwilę już będę odczytywał, że adres, na który należy je przysyłać, brzmi tomasz.raczek@nowyświat.online. No i że recenzujemy dzisiaj trzeci sezon 1670, a słuchamy muzyki z tego serialu i z tego sezonu skomponowanej przez Jerzego Rogiewicza.

No i teraz czas na Państwa recenzję trzeciego sezonu serialu 1670. Pan Łukasz napisał tak: moim zdaniem trzeci sezon jest trochę lepszy od poprzedniego, ale zdecydowanie słabszy od pierwszego sezonu. Sporo pomysłów na żarty jest średnio udanych, część wątków fabularnych zostało niepotrzebnie przeciągniętych, na przykład Bogdan w obozie kozaków. Znowu zauważalnie bardziej spodobała mi się druga część sezonu wyreżyserowana przez Kordiana Kądziela. Produkcyjnie wciąż trzeba docenić świetne wykonanie. Praca kamery, scenografię i przede wszystkim stroje. Niektóre kostiumy są wybitne. Perypetie bohaterów zaangażowały mnie w umiarkowany sposób. Najważniejszy w przypadku serialu komediowego jest humor. No i on jest na bardzo różnym poziomie. W wielu sytuacjach sceny ratują aktorzy, w zdecydowanej większości wykonujący bardzo dobrą pracę. Z nowych postaci najbardziej interesująca jest królowa Elżbieta Habsburżanka. Aż żal, że nie została jeszcze lepiej wykorzystana. Pierwszy sezon według mnie zawiesił poprzeczkę tak wysoko, że ciężko będzie twórcom zbliżyć się do tego poziomu. Mimo wszystko kibicuję, żeby powstała kontynuacja, bo można wyciągnąć świetne momenty z wielu odcinków, a to już jest niemały sukces. Moja ocena 6 na 10, napisał pan Łukasz. A pan Grzegorz dodaje sprostowanie, że Polak to była nazwa szabli, a nie pocisków, i jako symbol to jest bardzo ważne, z czym się zgadzam oczywiście. No teraz zobaczmy, co napisała pani Ewa. Przyznaję, że do pierwszego sezonu 1670 podchodziłam nieufnie jak pies do jeża, z obawą o prostacki humor. Faktem też jest, że kolejne dogrywane sezony filmów często obniżają noty. Ale bez obaw. 8 odcinków sezonu trzeciego omawianego dzisiaj serialu to naprawdę niezła rozrywka. Dobrze się jest pośmiać z naszych przywar narodowych, trochę poluzować, więc chichotałam szczerze, zwłaszcza nad wątkami edukacji, z którą jestem związana zawodowo. Na przykład nieobowiązkowa lekcja religii, którą można opcjonalnie wymienić na godzinę chłosty. Znana i lubiana obsada aktorska zadam czychy przywołuje uśmiech na twarz i dlatego daję 6 na 10 i polecam. 5 minut śmiechu ponoć zastępuje 15 minut gimnastyki, więc korzystajmy. No, bardzo pragmatyczne podejście pani Ewy i rzeczywiście coś w tym jest. Jeszcze przeczytam państwu, co napisał pan Miłosz. Pan Miłosz pisze tak. To jest opinia o trzecim sezonie serialu 1670. Uważam, że jest genialny. Zadbano zarówno o fabułę, jak i o humor. Dawno nie śmiałem się tak na seansie jakiejkolwiek produkcji. Ładnie pozamykane wątki. Oprócz Marcina, którego postać lubiłem w poprzednim sezonie, a tutaj zakończono jego historię jakby bez pomysłu. Coraz lepsze aktorstwo. Dobromir Dymecki oraz Sebastian Stankiewicz w roli chłopa Mirka kradną każdą minutę, w której pojawiają się na ekranie. Bartłomiej Topa również na topie. Jak zawsze. Odcinek czwarty, wspaniały.

Reszta również na wysokim poziomie, tylko finał trochę niezbyt satysfakcjonujący, ale i tak moja ocena to 9 na 10. No, to będzie jakaś ciekawa średnia. To wszystko oblicza przecież Kacper. No dobrze, za chwilę następne Państwa recenzje. Przypominam, że jeszcze mogą wpadać pod adres tomasz.raczek@nowyświat.online. A teraz ponownie wracamy do muzyki Jerzego Rogiewicza z serialu 1670.

Dzisiaj mówimy, recenzujemy trzeci sezon serialu 1670, który możemy oglądać na Netflixie. Pan Karol przysłał krótkiego maila, w którym ograniczył się do oceny. Jego ocena tego sezonu to 7 na 10. Zdecydowanie lepszy sezon od drugiego, ale do pierwszego wciąż daleko. I pozdrawia nas pan Karol. Bardzo dziękujemy. To teraz trochę dłuższa wypowiedź pana Mateusza, który pisze tak. Trzeci sezon serialu oceniam na 7 na 10, a poniżej mój komentarz. Z niecierpliwością czekałem na premierę trzeciego sezonu serialu 1670 i ponowną wizytę w Adamczysze. Dlatego dzień po premierze tego sezonu byłem już po seansie wszystkich odcinków, a w kolejnych dniach powtórzyłem to według mnie najciekawsze. Można powiedzieć, że po raz trzeci dostajemy od twórców tego serialu to, co spowodowało, że tyle milionów Polaków pokochało ten format serialowy. Mamy ponownie mnóstwo odwołań do teraźniejszości, przefiltrowanych przez XVII-wieczne realia. Wracają znowu ci sami bohaterowie, grani po raz kolejny w ten sam zabawny sposób i mamy także precyzyjnie zbudowany świat, który oddaje w jakiś sposób klimat Polski sprzed wieków. Fabularnie jest nierówno, bo wątki niektórych postaci są napisane świetnie, na przykład Jan Paweł, czyli Bartłomiej Topa, bezradnie próbujący odzyskać swoje szlachectwo, czy Bogdan, Dobromir Dymecki, który przeżył szok osobowościowy i z naczelnego ksenofoba stał się czystej krwi polakofobem. Natomiast niektóre postacie mogłyby w ogóle nie pojawiać się na ekranie, bo ich wątki nic według mnie nie wnoszą. Tu niestety mam problem z postaciami kobiecymi, bo zarówno wątki Anieli grają Martyna Byczkowska, jak i Zofii, czyli Katarzyna Herman, są mało interesujące. Cieszy za to skupienie się w tym sezonie na wątku królewskim, bo dzięki temu udało się twórcom pokazać postać króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, którego gra Mikołaj Chroboczek, czy Radziwiłła Juliusz Chrząstowski oraz fenomenalnie zagraną przez Julię Rosnowską królową Eleonorę Habsburżankę. Wydaje mi się, że przez fakt, że twórcy serwują widzom w zasadzie tę samą opowieść, ale poszerzoną o nowe lokacje i postacie, mogą pojawiać się opinie, że to już nie jest ten sam fenomenalny serial jak w pierwszym sezonie. Po części też mam takie odczucie. I ogólna ocena może nie wydawać się wysoka, ale dalej jest to świetny serial ze wspaniałymi odcinkami o wystrzeleniu chłopa na księżyc i o przepowiadaniu przyszłości na Zamku Królewskim, który da nam dużo radości i powodów do śmiechu. No, tylko nawet najtęższe głowy, scenariusz autorstwa Jakuba Różyły, mają ograniczoną liczbę pomysłów i kiedyś musiała przyjść lekka zadyszka. Liczę, że pojawi się jeszcze jeden sezon, bo zakończenie zrobiono w taki sposób, że można by to uznać za zamkniętą opowieść, bo jednak chciałoby się powrócić do Adamczychy i jej mieszkańców ten jeden ostatni raz. Pozdrawiam, Mateusz. No to już jest solidna recenzja. I czy tam była punktacja? Gdzieś mi to uciekło, ale mam nadzieję, że Kacper to znajdzie. No tak, oczywiście. Jest 7 na 10. Była ta ocena na początku. No a teraz zobaczymy, jak ocenia pani Zoja. Trzeci sezon serialu 1670 oglądam sobie po kawałeczku, jako dobranockę. Pierwszy sezon pochłaniałam w większych dawkach. Wszystko tu jest dopracowane w szczegółach, kolorowe i na bogato. Za samą scenografię twórcom już należy się medal. Oczu nie mogę oderwać od kolejnych obrazów, ale nie nadążam się nimi nacieszyć. I to w mojej ocenie jest ten element, przez który nie do końca wszystko tu gra.
przesyt i nadmiar, które przytłaczają. Taka trochę klęska urodzaju. Po kolejnym odcinku czuję raczej zmęczenie niż rozbawienie. Oczywiście odczytuję dowcipy, aluzje, nawiązania do współczesności, ale często nie udaje mi się ich skonsumować, bo już wskakują kolejne elementy. Trzeba by cofać niektóre sceny albo zatrzymywać pauzą, żeby przyjrzeć się detalom. Może to produkcja dla najmłodszej grupy wiekowej, która oczekuje więcej i szybciej? Aktorzy znakomici, ale jak dla mnie za dużo tu zbędnych dialogów, czasem zbyt oczywistych, ogranych dowcipów. W tym przypadku warto by wprowadzić zasadę mniej znaczy więcej. Serial pozwoliłby posmakować i docenić kunszt scenarzystów i zyskałby u mnie nawet 2 punkty. Teraz daję 6 na 10 i pozdrawiam serdecznie, napisała pani Zoja. No to pani dała dokładnie tyle, ile ja dałem i tak widzę, że ta średnia to nam gdzieś będzie koło 7 krążyła, ale za chwilę się tego dowiemy z całą pewnością od Kacpra. A tymczasem proponuję państwu fragment muzyki z serialu, ale innego serialu, serialu Moja Wspaniała Kariera. I tak ten fragment przedstawiają François Tita i Molly Louise.

0: Smaczek mówi.
1: No i zaraz będziemy podsumowywać dzisiejsze recenzowanie trzeciego sezonu serialu 1670, ale najpierw chcę jeszcze wrócić do tego, co Kacper mówił na początku audycji, że to jest fajny serial, ale tylko dla nas, dla Polaków, bo cudzoziemcom trudno byłoby zrozumieć te wszystkie nawiązania i ciekawostki. A ja mam pytanie do ciebie, Kacper, czy gdyby ci się zdarzyło, że gościsz jakiś cudzoziemców u siebie i no i zaczynacie razem oglądać 1670, bo mówi, że to jest taki serial, który teraz wielką ma, cieszy się popularnością w Polsce. No i ci goście twoi zagraniczni oglądają. Co byś się czuł w obowiązku im wyjaśnić, żeby dobrze zrozumieli ten serial?
2: Ojejku, wydaje mi się, że może na pierwszy rzut nie warto tłumaczyć. Że na pierwszy rzut wydaje mi się, że dobrze by było po prostu wejść w to, wsiąknąć, pójść za tym, zobaczymy, bo też każdy ma inne poczucie humoru, a nuż komuś niepotrzebne są te wszystkie wytłumaczenia, że może sobie stworzyć w głowie, że to jest obśmiewanie przywar jakiegoś fikcyjnego narodu. Może też tak się zdarzyć. Więc ja bym tutaj dał szansę inteligencji tym moim potencjalnym znajomym z innego kraju, a gdyby u nich się pojawiły jakieś pytania, to z chęcią bym na nie odpowiedział.
1: No tak, a ja mam takie wrażenie, to jest bardzo fajny pomysł, który teraz dałeś, żeby pozwolić im wykreować sobie własne wyobrażenie na temat i serialu, i Polski, i Polaków. Trochę teraz przyszło mi do głowy, konstrukcja serialu przypomina mi komedię dell'arte, czyli takie wesołe postaci, które w zasadzie w różnych krajach, w różnych kulturach występują, różniąc się właściwie szczegółami.
2: Dokładnie. Myślę, że tutaj, że komedia dell'arte jest fantastycznym przyrównaniem i myślę też, że podczas obrad nad tworzeniem tego filmu zapewne to określenie się pojawiło. Filmu, serialu.
1: No to słuchaj, teraz podsumowujemy, bo były, ja odczytywałem te oceny, ale oceny czasem przychodzą bez recenzji, więc ciekaw jestem, jaka średnia wypadła.
2: Średnia wypadła taka, 6,9 punktu na 10 i jest to miejsce 197 na 315, ale chciałem jeszcze dodać, że sezon pierwszy, który omawialiśmy, kiedy miał swoją premierę, cały czas się utrzymuje na bardzo dobrym miejscu, jest to miejsce 69.
1: No, czyli w samej szpicy. No, ale też wszyscy recenzenci odwoływali się do tego pierwszego sezonu jako do takiego super udanego, do którego trudno potem, z którym równo się, trudno się równać. Rzeczywiście tam jeszcze działało zaskoczenie.
2: Dokładnie, po prostu, właśnie to jest bardzo ważne. Tak, że to dokładnie to, o czym mówisz. Ja zawsze staram się też przy okazji tego serialu o tym mówić, że ten element zaskoczenia i to, że dostaliśmy coś, co nas tak przyjemnie połechtało, to teraz jest bardzo trudno ponowić ten sukces w momencie, kiedy mamy do czynienia jakby z tym samym tworem. I myślę, że to jest trochę taka pułapka, z której trochę nie ma wyjścia i na którą skazani są twórcy. No ale taka jest niestety kolej rzeczy.
1: No ale z kolei tu są role, które powstały i które zostały tak dobrze zagrane, że aktorzy weszli idealnie w rolę i tu z kolei mi się przypomina cykl filmowy Sami Swoi, gdzie też takie no ikoniczne postawy i typy Polaków aktorsko zostały zaproponowane w pierwszym filmie i myśmy się tak je pokochaliśmy i tak się do nich przyzwyczailiśmy, że chcieliśmy dalej, dalej, dalej. I trochę coś tutaj jest takiego.
2: Tak, aż w pewnym momencie trzeba było zrobić samych swoich w Ameryce, żeby jeszcze tak. zetknąć to ze Stanami Zjednoczonymi i zupełnie inną kulturą, no do wiesz, której myśmy już aspirowali, tak?
1: A tutaj już wystrzelenie Chłopa na Księżyc miało miejsce, więc może będzie na Księżycu następny sezon.
2: Zobaczymy.
1: To jest tyle, jeśli idzie o 1670, a co za tydzień, czyli praca domowa. Proszę Państwa, idziemy tym razem do kin, bo tam jest nowy film Ridleya Scotta pod tytułem Gwiazdozbiór psa. Znaczy dokładnie w piątek będzie premiera, a my będziemy recenzowali w sobotę, czyli 3 dni później, nawet 2 dni później, także trzeba od razu iść do kina. Myślę, że z zachętą dodatkową będzie fakt, że w głównej roli występuje tam Jacopo Elordi, który teraz jest przyjmowany jako taki wzór piękna męskiego, więc no, są powody, żeby pójść na Gwiazdozbiór psa do kina, a w przyszłą niedzielę będziemy go wspólnie recenzowali. Za dzisiaj już bardzo Państwu dziękuję. Ja ze Szczecina, Tomasz Raczek i ekipa w Warszawie, Grzegorz Muranowicz i Kacper Siedlecki. Żegnamy się muzyką hipnotyczną w wykonaniu i w takiej reżyserii muzycznej Hawaziego. Hawazi potrafi grać tak, że porywa tłumy, więc mam nadzieję, że i na koniec Państwa porwie. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Do tragicznego wypadku doszło w Krakowie. Samochód prowadzony przez 26-latka wjechał w rodzinę spacerującą chodnikiem. 32-letni kobieta i mężczyzna zginęli, a ich 8-miesięczne dziecko w szpitalu walczy o życie. Według policji przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Kierowca został zatrzymany.
1: Z tym 26-letnim kierowcą tego samochodu podróżowało 3 pasażerów. W dniu wczorajszym te czynności z tymi pasażerami również zostały wykonane. Zostali oni przesłuchani. Decyzją prokuratora ten 26-latek został zatrzymany. Został również poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ten kierowca był trzeźwy, tak wskazało urządzenie. Natomiast została mu też pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych.
0: Przekazała TVN24 Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dziś święto flagi państwowej Ukrainy. W Kijowie trwają oficjalne uroczystości. 35 lat temu nie można było wejść do żadnego sklepu z pamiątkami i kupić naszej flagi. Była szyta ręcznie. Na początku nie można było znaleźć niebieskiego materiału, potem nigdzie nie było żółtego. A kiedy już wszystko znaleźli, szyli tę flagę nocą, pod ziemią, pod groźbą kary. Ale ostatecznie Ukraińcom udało się uzyskać niepodległość. Flaga została przywrócona, niebiesko-żółta trafiła do Rady, do naszego parlamentu, a później były już tysiące ukraińskich flag. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jutro Dzień Niepodległości Ukrainy, obchody także w Polsce, głównie na Placu Zamkowym w Warszawie od 18:00. W serwisie teraz najnowszy wpis prezydenta USA dotyczący relacji z Kanadą. Kanada chce czerpać korzyści z bycia stanem, nie będąc nim przez wiele lat nakładała też na naszych wspaniałych rolników ogromne cła. Koniec z tym, czytamy na koncie Donalda Trumpa. Wcześniej szef kanadyjskiego rządu Mark Carney zapowiedział, że Kanada wprowadzi cła odpowiadające nowym taryfom Waszyngtonu w stosunku 1:1, aby chronić kanadyjskich pracowników, rolników, rodziny i przedsiębiorstwa. Jak przekazał, cła odwetowe zaczną obowiązywać od 8 września w reakcji na wejście w życie amerykańskich ceł w wysokości 50% na część kanadyjskich produktów. Dotkną one takie sektory jak m.in. hutnictwo, stali, sprzęt, AGD, sprzęt rolniczy czy elektronika. Decyzja kanadyjskiego rządu to następstwo załamania się w piątek negocjacji handlowych między Kanadą a USA. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Mówi Tomasz Giemza, a na stanowisku realizatorskim dzielnie trwa Grzegorz Muranowicz. W zapowiedzi obiecywałem Państwu lata 90. i do tego punktu programu wkrótce dojdziemy, ale zaczynamy od premiery. To jest nowe nagranie, nowa płyta, której autorem jest John R. Miller. Płyta nazywa się The Great Unknowing. Więc nagranie nowe, ale piosenka stara i dobrze znana.

Jak co tydzień czekam na wiadomości od Państwa. tomasz.giemza@nowyświat.online to mój adres mailowy. John R. Miller wykonał piosenkę Walk of Life, która pochodzi oczywiście z repertuaru Dire Straits. W wersach, których autorem jest Mark Knopfler, były liczne nawiązania. Słyszeliśmy o Johnnym, który śpiewał Złote Przeboje sprzed lat. Śpiewał między innymi Bebop Lula. Oryginalna wersja tej piosenki pochodzi z roku 85, czyli pierwotnie Mark Knopfler jako Złote Przeboje miał na myśli piosenki mniej więcej sprzed 30 lat. I proszę te informacje zapamiętać, ponieważ ta 30-letnia perspektywa będzie nam bliska w dalszej części audycji. A teraz wracamy do piosenki, do której Knopfler nawiązywał. Gene Vincent zaśpiewa Bebop Lula.

Gene Vincent śpiewał zuchwale, śpiewał zalotnie i śpiewał bardzo młodzieżowo jak na tamte czasy. Pozostańmy jeszcze chwilę w latach 50., ponieważ w utworze, od którego zaczęliśmy, w utworze Walk of Life, pojawiło się również nawiązanie do przebojów Raya Charlesa, między innymi do What I Say.

Byłoby na tyle staroci w dzisiejszym programie Americano. Są takie zespoły, do których często w tej audycji powracam i z pewnością wśród nich jest zespół Alabama Three. Wiem, że to jest muzyka, która poważnym melomanom może wydawać się mało interesująca, może nawet nieco tandetna. No, a ja mógłbym przecież przed Państwem udawać, że mój gust muzyczny jest niezmiernie wyrafinowany i bez przerwy serwować Państwu piękne kompozycje wielkich kompozytorów amerykańskich jak George Gershwin, jak Cole Porter, albo co bardziej salonowych jazzmenów do tej audycji przynosić. Ale ja nie chcę niczego udawać, a poza tym nie samym wyrafinowaniem człowiek żyje. Poza tym muzycy zespołu Alabama Three często poprzez nawiązania w swoich piosenkach zawarte udowadniali, że mają ogromną wiedzę o muzyce, natomiast sami grają dziwny muzyczny miszmasz. A dlaczego tak grają? Trzeba by ich o to zapytać, ale myślę, że grają tak jak lubią.

Jeżeli dla niektórych z Państwa moje dzisiejsze wybory muzyczne okażą się niedostatecznie wyrafinowane, to odsyłam do 37. wydania podcastu Amerykański Mit, ale jednak zachęcam, aby dać szansę zespołowi Alabama 3. Wysłuchamy jeszcze jednego nagrania, a gatunek muzyki, jaki oni wykonują, sami określają jako Sweet Goddamn Pretty Country Acid House Music. Czyli w takim razie wolno mi powiedzieć, i teraz uwaga, bo tego w radiu nie widać, ale ja w tym momencie puszczam do Państwa oko, mryk, mryk, oko puszczone, wolno mi powiedzieć, że teraz posłuchamy muzyki country.

Na końcu nagrania słyszeliśmy lap steel, słyszeliśmy harmonijkę, więc jednak tak całkiem się z prawdą nie mijałem, kiedy nazwałem tę muzykę country. Wspominałem o perspektywie 30-letniej i teraz przenosimy się do roku 1996. Przed nami kolejny zespół miszmaszowy i podobnie jak Alabama 3, to też nie jest muzyka, o której można by powiedzieć, że jest wyrafinowana, ale nadrabia wesołością i beztroską muzyczną zabawą, do której zapraszają Fun Lovin' Criminals.

Widzę, że namówiłem Państwa do dyskusji o wyrafinowaniu muzycznym. Ja oczywiście o tym braku, rzekomym braku wyrafinowania mówiłem to z przymrużeniem oka. Słuchaliśmy Fun Loving Criminals z albumu Come Find Yourself z roku 96, czyli dokładnie 30 lat temu. I do końca audycji pozostaniemy już w roku 96. W kolejnym utworze z tej płyty pojawiają się sample z filmów Quentina Tarantino. I kiedy Brian Lazer pracował nad samplami do tego utworu, podobno robił to przy włączonym telewizorze, w którym akurat nadawano filmy Pulp Fiction. I tak jakoś mu się to zlało, że spontanicznie wpadł na pomysł, aby dodać do utworu, który właśnie tworzył, kilka sampli z filmów Pulp Fiction oraz Wściekłe psy. A Quentin Tarantino, a raczej jego prawnicy, wyliczyli, i to bardzo dokładnie wyliczyli, że do pana Tarantino powinno trafić dokładnie 37% tantiem z tego utworu, i na takie warunki obie strony przystały.

Państwo piszą, że jest wesoło, bardzo dobrze, ale żeby nam się za wesoło nie zrobiło, to sięgam po zupełnie inny album z roku 96. Album Nicka Cave'a Murder Ballads, a skoro płyta została zatytułowana Mordercze Ballady, to musi być nieco ponura, ale kiedy ja po latach słyszę ten tytuł Murder Ballads, to moim pierwszym skojarzeniem nie jest wcale znana piosenka o dzikich różach, którą Nick Cave śpiewał z Kylie Minogue, ale przypominam sobie piosenkę zatytułowaną Klątwa miasteczka Millhaven.

Uważam, że jedna mordercza ballada na audycję w zupełności wystarczy, więc sięgam po inny album z roku 96. Tak jak przed tygodniem posłuchamy Los Lobos, ale tym razem sięgam po płytę Colossal Head i w utworze tytułowym jest wszystko. Jest tanecznie, jest hipnotycznie, jest rock'n'rollowo. Ale o ile typowo przy takim typowym rock'n'rollu głową powinno się ruszać do przodu i do tyłu, to wspomniana hipnotyczność tego utworu sprawia, że mięśnie karku się rozluźniają, więc głową i nie tylko głową można poruszać swobodnie we wszystkich kierunkach.

Mam nadzieję, że udało mi się niektórych z Państwa zachęcić, aby płytę Colossal Head przesłuchać od deski do deski. Ja z tej płyty wybrałem jeszcze jeden utwór, ponieważ wówczas zespół Los Lobos moim zdaniem błyszczał. Utwór pod tytułem Mas y Mas. Los Lobos śpiewać będą Bailando, więc ja Państwa zapraszam do Bailanda.

Pan Grzegorz przypomniał mi, że kilka lat temu redaktor Jan Chojnacki zaprosił Los Lobos do Doliny Charlotte. Nie wiedziałem o tym i źle mi trochę z tą świadomością, że to wydarzenie przegapiłem. Pozdrawiamy zespół Los Lobos, pozdrawiamy redaktora Jana Chojnackiego. I pozostajemy w roku 96. Z tego roku słuchaliśmy muzyki, a teraz kącik filmowy i również film z roku 96, film pod tytułem Twister. Sięgam po tę ścieżkę dźwiękową, ponieważ ona była znakomitą panoramą amerykańskiej muzyki rozrywkowej połowy lat 90. A w tej muzyce było wiele rozmaitości. Myślę, że lata 90. był to swego rodzaju zmierzch muzyki gatunkowej i wszystko mieszało się ze wszystkim. Posłuchajmy ze wspomnianej ścieżki dźwiękowej zespołu Rusted Root.

bardzo lubię wracać do ścieżki dźwiękowej z filmu Twister, natomiast sam film, jak wiele filmów katastroficznych z tamtych lat, jest nieco sztampowy. Przygoda, miłość, dobre zakończenie, ale jest to film bardzo dobrze zrealizowany ze znakomitą Helen Hunt w roli głównej. Na koniec raz jeszcze piosenka z tego filmu. Stevie Nicks i Lindsey Buckingham wykonają Twisted. A ja pięknie Państwu dziękuję za uwagę i za bardzo miłe listy. Mówił Tomasz Giemza, realizował Grzegorz Muranowicz. Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem zaprosiłem do kina Witolda Szabłowskiego, czyli reportażystę, autora sławnej książki Kucharze dyktatorów, która stała się podstawą do scenariusza filmowego sprzedanego do Hollywood. I to chyba pierwszy taki przypadek, że polska książka będzie filmowana w Hollywood. O wszystko go zapytam i będą Państwo to wiedzieli z pierwszych ust.
1: Do usłyszenia już dziś po godzinie 19.
0: Zapraszam do kina z Witoldem Szabłowskim. Tomasz Raczek.
2: Jest 15. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące związków jednopłciowych. Osoby pozostające w małżeństwach zawartych za granicą będą mogły dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Mijają dokładnie 3 miesiące od opublikowania rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 różne formy dokumentów uzależnionych od tego, kto zawarł związek małżeński – kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Policja z Krakowa aresztowała kobietę, która miała przekazać 200 tysięcy złotych lekarzowi z Dolnego Śląska za wypisanie recept na leki opioidowe. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma związek z wydarzeniami w 2024 roku, gdy w Krakowie dochodziło do tajemniczych zgonów młodych kobiet. W listopadzie ubiegłego roku zatrzymano lekarza wypisującego recepty. Następnie opioidy trafiały do dealerów i ich ofiar.
3: Monika K. usłyszała zarzuty brania udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Nakłaniała lekarza do wystawienia recept.
2: Mówił TVN24 Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Paraliż norweskich lotnisk. Linie Norwegian odwołały 72 loty, w tym do Krakowa, z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Kilka godzin zamknięte było największe lotnisko w Oslo. Spór dotyczy przede wszystkim warunków pracy i płac. Pracodawca nie zgadza się na spełnienie żądań protestujących. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydreński. Z serca zapraszają na 2 godziny muzyki szczęśliwej. Dzisiaj jest fiesta. Po raz ostatni płynie w Państwa stronę w istocie słonecznej wciąż jeszcze Italii. I po prawdzie ja się schroniłem na balkonie, dlatego że w mieście, w którym zatrzymałem się na czas jakiś, jest w istocie wrząco i dlatego wnętrza mają bardzo silnie hałasujące klimatyzacje. Także z całą pewnością ten warkot wściekły by się nanosił na naszą rozmowę o muzyce, a tak to pozostają nam tutaj rozmowy przechodniów, czy od czasu do czasu dźwięk skutera. Wierzę, że Państwu to specjalnie przeszkadzać nie będzie. A zatem jestem na balkonie w mieście, które nawiasem mówiąc ma dosyć poważną tradycję, piękną, wielowiekową tradycję pląsania na balkonach, ale o tym w drugiej odsłonie, a teraz myślę tylko o tym, jak bardzo jest gorąco. I ta myśl przywołała mi jedną z bardziej zmysłowych, a jednocześnie zabawnych piosenek Cola Portera. Piosenka ta świętuje właśnie swoje 80. urodziny. Cole napisał ją i skomponował do musicalu Kiss Me Kate w 48. A chciałbym, by ją nam przypomniał gość z siestowego festiwalu w tym roku, Anthony Strong.

Anthony Strong narzekał na zbyt być może wrzące niedzielne popołudnie, ale robił to, proszę przyznać, z wdziękiem, a co najważniejsze, arcymistrzostwem muzycznym i przed mikrofonem, i przy klawiaturze. I wszystko to przywoła na naszym 16. Święcie Muzyki Szczęśliwej Energia Siesta Festiwalu w Gdyni. Anthony Strong w Teatrze Muzycznym 8 listopada, to także będzie niedziela, a chwilę przed nim nasz nadzwyczajny w tym roku koncert specjalnie na siestę przygotowany, czyli Luis Caracoli i Ola Jazz w Lisbon Connection. Ale nie o tym, tylko o tym, że Anthony Strong nam otworzył dzisiaj taki tryptyk, z jednej strony porterowski, a z drugiej strony tryptyk jakże uzdolnionych i przystojnych młodych ludzi, którzy potrafią, co wcale nie jest takie proste, śpiewać grając na fortepianie. I jedno i drugie robią po prostu doskonale. Harry Connick Jr. ma dla Państwa piosenkę, którą Cole Porter ułożył do filmu Rosalie w 1937 roku. A jak dobrze się trzyma na swój wiek.

Harry Connick Jr., a cóż on porabia ostatnio? Poprawdzie nie mam pojęcia. Odnoszę wrażenie, że porzucił nagrywanie płyt, co zresztą stało się udziałem wielu drogich nam artystów. Dlaczego? No to już niech każdy z Państwa sobie w cichości serca to wytłumaczy. Zaczynając ode mnie, bo ja też szperam po muzykę w internecie, a coraz rzadziej sięgam na półki z płytami. Ale też nie wiem, czy gra w filmach, a może po prostu się plażuje, może po prostu cieszy się życiem rodzinnym, bo tę rodzinę, nawiasem mówiąc, ma zachwycającą. Harry Connick Jr. Chętnie bym go jeszcze raz usłyszał na żywo, ale on do Europy, jak rozumiem, przyjeżdża tylko na wakacje. Pewnie zresztą do Italii właśnie, jak wszyscy. A na koniec tego tryptyku zdolnych śpiewających pianistów o znacznym męskim powabie jeszcze Jamie Cullum i oczywiście klasyk Cola Portera.

Ależ żar, prawie taki jak ten, który teraz mnie spowija na włoskim balkonie w odległym mieście. Jamie Cullum i klasyk z 1935 roku z musicalu Jubilee. Żegnamy Cola Portera, żegnamy naszych młodych, zdolnych, śpiewających pianistów, ale z upałem siłą rzeczy się nie żegnamy. Nie ma tutaj na niego sposobu. Więc skoro o upale mowa, to może byśmy do Afryki zajrzeli. Co Państwo na to? Jest świetna dziewczyna, która śpiewa grając na basie. To oczywiście zdarza się świetnym dziewczynom i świetnym chłopakom, by zacząć od Paula McCartneya na Stingu czy Richardzie Bona kończąc. A nawiasem mówiąc, dziewczyna jest, jak się zdaje, o kameruńskich, jak Richard czy Etienne Mbappé na przykład, korzeniach. Tam najwyraźniej wszyscy nieomal śpiewają, grając na basie, ale po prawdzie znajdą ją Państwo prędzej w Paryżu czy w Londynie. Mawia się o niej artystka francuska, ale ona z dużym entuzjazmem fotografuje się na tle kameruńskiej flagi, stąd czuję, że ma ten silny związek z ojczyzną praojców. Emi Gadiaga jest dzisiaj z nami i będzie z nami, czy też z Państwem, jeśli zechcą się Państwo wybrać do klubu Jasmine bodaj 12, ale proszę to jeszcze sprawdzić, 12 września w Warszawie. To będzie z całą pewnością zachwycający wieczór. Emi już dzisiaj na Syjeście.

Emiga Diaga, śpiewająca kontrabasistka z kameruńskiej rodziny we Francji. Może na taką definicję się zgódźmy. Otworzyła nam wątek afrykański. Jest z nami też Gwendolyn Absalon, dziewczyna z wyspy Réunion. Sporo się ostatnio mówi. Bardzo Państwu polecam film Ricka Beato. Filmik, okej, kilkunastominutowy na ten temat. Rick udowadnia, jak to Rick bardzo sprawnie, przejrzyście, sugestywnie, że aby dzisiaj zrobić karierę w muzyce, by w ogóle muzykować, by sobie na to pozwolić, trzeba być z bardzo bogatej, uprzywilejowanej rodziny. I w istocie przykład, zwłaszcza kilkorga dziewcząt, skądinąd zdolnych i zachwycających, które teraz robią karierę, tezę tę potwierdza. Wszelako Emi to jedno, ale Gwendolyn, o której teraz mówimy, jakże odmienne ma korzenie. Jej tata jest murarzem, a mama przedszkolanką. A jak widać, jej muzyka dociera nawet w tak odległe rejony jak Siesta właśnie.

Gwendolyn Absalon z, jak mniemam, bo nigdy nie byłem, bujnej w zieloność obfitującej wyspy Réunion, a zatem teraz, nie opuszczając afrykańskiego kontynentu, skierujmy się na ścieżki jakże bliskie mówiącemu te słowa, czyli na wyschnięte, płowe, kamieniste bezdroża Etiopii. To Yema po raz pierwszy w naszych spotkaniach.

Jema z Etiopii, tak. Ja opowiadałem o tych bezdrożach Abisynii czy pustynnym pejzażu Afaru, ale po prawdzie Jema jest z Addis Abeby, więc niewykluczone też, że tych pejzaży, o których mówię, nigdy na własne oczy nie widziała, bo też nie jest to, szczerze mówiąc, tak bardzo proste dotrzeć tam. I co najważniejsze, wrócić w jednym kawałku. Jema, pewnie spodziewalibyśmy się po artystce z Etiopii pulsu reggae. No, inną miała dla nas propozycję, ale ci za zmysłowym kołysaniem reggae stęsknieni teraz będą mieli chwilę frajdy. To Alpha Blondy, nasz przyjaciel z Wybrzeża Kości Słoniowej, ale obok niego dziewczyna, na którą wszyscy czekamy na tegorocznym Energia Siesta Festiwalu, Angelique Kidjo. Alpha i Angelique.

Angelique Kidjo z Alpha Blondie. Angelique będzie z nami na Siestowym Festiwalu. To poniedziałek, 9 dzień, czy też wieczór właściwie listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A tego samego dnia mamy też wielką ucztę z muzyką kubańską, proszę nie zapomnieć. Aidee Milanes z przyjaciółmi, a wśród nich fenomenalny pianista Luis Guerra. Ale my wciąż nie na Kubie, a w Afryce błąkamy się. No jest tam, gdzie się błąkać. I z wybrzeża Kości Słoniowej do Gambii to się da przejść w kilka miesięcy, jak sądzę. I spotkamy tam w okolicach Banjulu Sone Jobartek i jej zachwycający, tradycyjny instrument kore.

Sona Jobbertech, jak ja lubię, kiedy ona wraca do nas, bo też brzmienie Kory jest unikatowe, jedyne w swoim rodzaju, ale częstokroć sięgają po nią grioci, tacy tradycyjni bardowie tamtej okolicy, wybrzeża zachodniego Afryki. I wówczas, nie wiem, czy Państwo się zgodzą, ale dla mnie przynajmniej ta muzyka, te historie pozostają jednak dosyć hermetyczne. A Sona ma w sobie, no cóż, nazwijmy to wprost, pewien dar do przebojowego muzykowania, co przynajmniej w czas wakacji tu w Swieście sprawia nam frajdę. Z Gambii do Bissau to krok zaledwie. Powitajmy Remne. What?

Remna, nasz gość z Siesta Festiwalu sprzed paru lat, zachwycający był to koncert, prawda? Pamiętają Państwo, podczas Nocy Afrykańskiej tradycyjnej w klubie Parlament na zamknięcie festiwalu. Zostańmy w Gwinei-Bissau na tych ostatnich parę minut pierwszej odsłony i Remna niech z nami pozostanie, ale obok niego niech pojawi się nasza dobra siestowa przyjaciółka Karina Gomesz.

Karina Gomesz gościnnie u Remny. Jesteśmy zatem w Gwinei Bissau, mile umoszczeni. I po prawdzie te dwa poprzednie utwory, a właściwie cały wątek afrykański dzisiaj w Sieście, prowadzi nas do jednej szczęśliwej wiadomości, z którą zwlekałem, ale nie mogę czekać już dłużej. To jest wiadomość naprawdę szczęśliwa. Otóż zaczynamy nasz 16. Energa Siesta Festival, nowoświatowe święto muzyki szczęśliwej, dzień wcześniej, 6 listopada, i wyjątkowo nie w Gdyni. Ten koncert odbędzie się w sali jakże drogiej siestowym sercom, w sali Filharmonii w Wejherowie, i tam po raz pierwszy na siestowej scenie być może najważniejszy głos tej części świata, z całą pewnością najważniejszy głos Gwinei Bissau. Eneida Marta, którą Państwo pamiętają od pierwszych siestowych płyt, wreszcie pojawi się na naszej scenie. I dzisiaj Eneida Marta już w Sieście, z którą proszę pozostać, bo powrócimy w stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę otwierającą drogę do utworzenia Panteonu Narodowego. Decyzja wywołuje w Polsce kontrowersje i obawy, że wśród upamiętnionych mogą znaleźć się osoby odpowiedzialne za zbrodnie ludobójstwa. Tylko Ukraińcy będą decydować o tym, kto jest dla nas bohaterem, stwierdził wczoraj ukraiński przywódca. Informacja o podpisaniu przez Zełenskiego ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego została dziś opublikowana na stronie Rady Najwyższej Ukrainy. Zgodnie z dokumentem, w Panteonie Narodowym będzie można uhonorować osoby, które pełniły funkcje naczelnych dowódców lub stanowiska z nimi równorzędne w siłach zbrojnych, w tym także UPA. W serwisie teraz dyskusja o zablokowaniu przez prezydenta ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki nie podpisał dokumentu, skierował go do TK i przedstawił swój projekt. Propozycja prezydenta może jest skuteczna, ale po fakcie, oceniła w TVN24 Barbara Oliwiecka z Klubu Centrum.
1: My chcieliśmy zapobiegać po pierwsze dezinformacji, a po drugie właśnie działalności szarlatanów. Pan prezydent zwrócił uwagę na to, że niektóre firmy mogą się poczuć zagrożone. Po pierwsze, w tej ustawie nie było ani słowa o ograniczaniu, zamykaniu działalności medycyny naturalnej, legalnie działających podmiotów z zakresu, nie wiem, ziołolecznictwa. Tego nie było. Manipulujecie w uzasadnieniu, powołując się właśnie na ten argument, a to prawda jest taka, postawiliście na szali życie i zdrowie.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w TVN24 mówił dziś tak.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe, zmiany w kodeksie karnym, by skutecznie i chirurgicznie odcinać od przestrzeni publicznej, od kontaktu z ludźmi chorymi, zdesperowanymi, szarlatanów, szamanów, zwykłych bydlaków. Te propozycje dotyczą artykułu 160a, czyli nowej propozycji penalizacji czynów związanych z nakłanianiem do stosowania tak zwanych alternatywnych metod leczenia, nie mających żadnego pokrycia w badaniach naukowych.
0: Projekt prezydenta trafił już do Sejmu. Dziś na przeważającym obszarze kraju pogoda mniej gwałtowna niż w ostatnich dniach, ale na północy znowu zagrzmi. Alerty IMGW pierwszego stopnia obowiązują w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też grad. Tymczasem na Podlasiu dziś rano nadal kilkanaście tysięcy odbiorców nie miało prądu. To skutki szkód wyrządzonych przez wichury. Łącznie w całym kraju strażacy interweniowali ponad 8 tysięcy razy. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kiedreński, który skrywa się przed łomocącą, jak kości umarłych miotane o szyby w czas deszczu, klimatyzacją. To nie mój zaiks, to Krzysztof Warga z jednej z jego zachwycających powieści. No więc, żeby ten dźwięk się nam nie nanosił na mikrofon, ja jestem na balkonie w odległym włoskim mieście i co być może Państwa zaskoczy, widzę przed sobą wielometrowe popiersie Tutenchamona. A za nim, i to jest naprawdę przejmujące, za nim widzę Koloseum, tylko jakby troszkę mniejsze. Więc pewnie Państwo już się domyślają, jestem w Weronie, gdzie trwa właśnie 103. festiwal operowy. I cóż, ten Tutenchamon, jak mniemam, zwiastuje dzisiejszy zresztą spektakl Aidy. Aida się tutaj pojawia w czasie festiwalu wielokrotnie w dwóch reżyseriach. Verdi zresztą ma dobry czas w tym roku w Weronie. Jest tutaj Traviata, jest Nabucco, a także radzi sobie Puccini z La Bohème i z Turandot. Ale ja bym chciał ten dzisiejszy drugi fragment siestowy otworzyć z ukłonem w stronę innej niż Aida Verdiego. Aidy, otóż Aidy musicalu, który skomponował i napisał przed laty Elton John. I chciałbym, żeby jeden ze zgrabniejszych momentów muzycznych z tego dzieła przypomniał nam ukochany siestowy artysta, który już za moment w sieście będzie świętował swe niedowiary 75.

Sting i fragment otwierający, o ile pamiętam, musical Aida Eltona Johna. A my jesteśmy w Weronie, na balkonie, bo mówiłem w pierwszej odsłonie naszego programu, że miasto, w którym jestem, ma piękną balkonową tradycję. I pewnie się już Państwo domyślają, po jaki moment muzyczny sięgnę teraz. Wielki saksofonista włoski Stefano Di Battista zagra Państwu temat miłosny z Romea i Julii Minoroty.

0: Z balkonu w Weronie, jakżeby inaczej, słucham wraz z Państwem motywu Ennio Rotty do filmu Franka Zeffirellego Romeo i Julia. A jak tam listy do Julii obejrzane? No, ja myślę. Dzisiaj, jeśli Państwo przyjadą do Werony, to ten zakątek zwany tradycyjnie ogrodem z balkonem Julii jest już dostępny wyłącznie za okazaniem kosztownych biletów. Proszę o tym pamiętać, gdyby się Państwo wybierali, bo codziennie widzę tutaj tłumy rozczarowanych turystów, którzy nie są w stanie dostać się w to w sumie jednak dosyć magiczne miejsce. Ja, będąc w Weronie właściwie każdego roku na koniec włoskiej wędrówki, mam jednak skojarzenia nie tyle z dramatem Szekspira, co ze wzruszeniami natury operowej. Wielokrotnie słyszałem tutaj muzykę w lub zza muru areny, bo zawsze mieszkam tak blisko, by dotknąć dłonią tych starożytnych murów. Nawiasem mówiąc, jest to przejmujące, bo człowiek myśli sobie, okej, oswajamy to miejsce sztuką wysokiej próby, ale to jednak tradycyjnie miejsce kaźni, cierpień, tortur i śmierci. No ale w tym miejscu kaźni doznałem olśnienia parę lat temu, będąc na koncercie Placido Domingo, który śpiewał tradycyjne pieśni hiszpańskie, i poniekąd o to chciałem dzisiaj Placida poprosić. Wszelako nie będą to wiekowe zarzuele, a temat, czy ja wiem, końca lat 60., początku 70. może, Juan Manuel Serrat, to chyba 71. rok, napisał tę pieśń jako pieśń protestu, jako taki buntowniczy utwór. Wszelako, ilekroć sięgają po niego artyści tak lirycznie jak Placido Domingo, to nam się to wydaje po prostu czułą arią.
1: Quizá por

A pamiętam też Mediterraneo w jakże doskonałym wykonaniu naszej swiestowej przyjaciółki Andrei Motis. No ale przyznajmy, że i Placido wzrusza i wstrząsa. Słowem pozostaje wielką sztuką. Chciałbym, by Placido wzruszył i wstrząsnął nami raz jeszcze, tym razem w utworze, który pamiętamy wszyscy od zawsze i na zawsze w niedościgłym wykonaniu Jasmin Levy. Ale wierzę, że ta pieśń sefardyjska w wykonaniu Placido też Państwu we wdzięczną pamięć zapadnie.

przejmująca to pieśń o pożegnaniu ojczyzny, może nawet bardziej niż pożegnaniu ukochanej, co poniekąd na jedno wychodzi. Pieśń Żydów sefardyjskich wygnanych z Półwyspu Iberyjskiego i wielki Placido Domingo, który niech swój tryptyk dzisiaj w Swieście zakończy w przewybornym towarzystwie Wintona Marsalisa i przyjaciół na plaży w Rio de Janeiro. I niech tym samym do Brazylii nas przeniesie.

Ach, być tam wtedy na plaży w Rio, to słuchać septetu Wintona z Placido Domingo. To musiało być przeżycie. Do Brazylii nas panowie zabrali i w niej w istocie pozostaniemy z jednym ze zgrabniejszych, jak się zdaje, brazylijskich chorinho. Geniusz brazylijskiej mandoliny Hamilton de Holanda będzie z nami, ale towarzyszyć mu będzie ensemble Gurufio, który to zespół jest w istocie wenezuelski. To jest zespół, który dba, by tradycja wielkiej muzyki wenezuelskiej, ludowej, klasycznej nie obumarła w tych naszych czasach wielkiego łomotu. No cóż, ten utwór, proszę nie próbować tego w domu, jak to się mówi. Albo przeciwnie, proszę zacząć próbować dziś i może nie minie 10-12 lat i Państwo to jakoś ugrają.

Ależ rozkosznie wierzga ta muzyka, prawda? Ensemble Gruffio z Wenezueli i wielki Brazylijczyk Hamilton de Hollanda, który niech zostanie z nami i pojawi się teraz u boku nieodżałowanego, cudownego Arlindo Cruza.

Wielki Arlindo Cruz, król pagodzi, takiej szczególnej odmiany samby, nieodżałowany. Pożegnaliśmy go przed chwilą zaledwie i już mi za nim tęskno bardzo, tak liczyłem na kolejne jego nagrania. Obok niego Hamilton de Hollanda, który dzisiaj ma swój czas w Sieście, niech zostanie z nami na koniec poniekąd własnego, tradycyjnego naszego tryptyku. Tym razem pojawi się u boku Zeki Pagodinho. No właśnie, to też jest przecież pseudonim od stylu pagodzi. Ten temat, jak mniemam, Państwo rozpoznają i być może uniosą brwi w zdumieniu, myśląc, przecież to polska piosenka. No i tak i nie, bo muzyka jednak z oryginalnym tekstem powstała w Brazylii, ale w istocie słowa Jonasza Kofty poniekąd ten temat polskim po latach uczyniły.

0: apelu Badena Powella, który państwo, jak mniemam, pamiętają jako sambę przed rozstaniem w niezrównanym wykonaniu Hanny Banaszek z Januszem Stroblem i ze słowami, rzecz jasna, Jonasza Kofty. Żegnamy wielkiego Hamiltona de Hollande, ale pozostajemy w Brazylii, bo choć siedzę na balkonie w mieście Romea i Julii, to jednak zabrałem państwa do Brazylii i w niej jeszcze przez chwilę pozostaniemy. I pokłońmy się królowi, największemu z wielkich, Antonio Carlos Jobim i jego muzyka do filmu z końca lat 50. Czarny Orfeusz.
1: Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardim.

0: As I know they feel. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve.
1: Olha que beleza!
0: Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim.
2: Ścieżka dźwiękowa do filmu Orfeł Negro, rok 1958, proszę mnie poprawić, jeśli coś mylę. I Antonio Carlos Jobim, tak, on jest współautorem tej muzyki, którą pewnie Państwo i wielu z nas, mnie nie wyłączając, jednak kojarzy z postacią Luisa Bonfy, bo też on skomponował temat z tego filmu, bez wątpienia najsłynniejszy. I tak wiele postaci po tę piosenkę sięgało, nieodmiennie ze skutkiem wybornym, bo z tą piosenką jest trochę tak jak z Bachem, że nuty są ułożone w taki sposób, że tego nie można zagrać źle, że to po prostu zdaje się od razu muzyką konieczną, bezwarunkowo idealną. A chciałem, by dzisiaj ten temat nam przypomniał dawno niesłyszany, mój serdeczny, miniony niestety przyjaciel Kenny Rankin, a obok niego Toots Thielemans z harmoniką ustną.

I jakże mogłem zapomnieć, Kenny Rankin, Toots Thielemans, ale z gitarą przede wszystkim nasz ukochany Oscar Castroneves. To wielkie trio, które miałem szczęście spotkać i współpracować z nimi, już tak bezpowrotnie i dramatycznie minione. I skoro w nastrój liryczny na włoskim wpadłem balkonie, to kończmy powoli to nasze spotkanie tak, jak rozpoczęliśmy, a drugą odsłonę z Siesty dzisiaj, czyli muzyką filmową. Przypomnę, Stefano Di Battista grał temat Nino Roty z Romea i Julii, jakżeby inaczej, w Weronie. I chciałbym, by Nino Rota raz jeszcze powrócił w, ktoś powie, zaskakującym wykonaniu orkiestry z Pragi, ale to tak naprawdę, ale nie Pragi z prawej strony Wisły, tylko z czeskiej stolicy, praskiej orkiestry. No, tak czy inaczej. Więc orkiestra z miasta Hrabala, tak może się zgódźmy. Przypomnij Państwu temat, który Nino Rotę unieśmiertelnił i wierzę, w nas dzisiaj trąci czułą stronę.

Nino Rota i nieśmiertelny motyw z filmu Ojciec Chrzestny. O, ktoś ciągnie walizki po bruku, jak rybia łuska, być może Państwo to słyszą. No cóż, balkon Werony nie tylko tęskne, miłosne wyznania niesie ze sobą, a także po prostu dźwięk ulicy nieuchronny. No i dzisiaj to już wszystko. A skoro żegnamy się z Italią, muzyką do włoskich filmów, to chciałbym, by tak, w końcu Pat Metheny w każdym z naszych programów ma się pojawić w tym roku. Chciałbym, by Pat Metheny przypomniał wraz z przyjacielem Państwu temat, od którego przecież nie możemy się od lat uwolnić i nie mamy zamiaru. Dzięki wielkie, Kajetan Strzelczyk, Marcin Kiedryński. Na za tydzień słyszymy się już z kraju nad Wisłą. Tymczasem.

0: Jest 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W ten weekend w życie weszły nowe przepisy penalizujące tzw. patostreaming za transmitowanie w internecie treści przedstawiających m.in. poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą, a także przemoc wobec zwierząt będzie groziła kara 3 lat pozbawienia wolności. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę miesiąc temu, podkreślając przy tym, że nie jest ona bez wad.
1: Niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy. Podpisując ustawę, oczekuję jednocześnie, że jej nieprecyzyjne elementy zostaną poprawione.
0: Teraz w serwisie temat kryzysu demograficznego. Po 8 latach spadków liczba urodzeń w Polsce w końcu przestała maleć, tak wynika ze wstępnych szacunków GUS-u. Współczynnik dzietności może w tym roku wzrosnąć z 1,07 do około 1,11. To wciąż fatalny wynik, jeden z najgorszych na świecie, ale jest to też pierwszy sygnał zatrzymania zapaści, tak twierdzi Rzeczpospolita. Współczynnik dzietności to liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę w wieku rozrodczym. Aby populacja kraju się nie kurczyła, współczynnik ten musi wynosić co najmniej 2 z kawałkiem. A na koniec zajrzyjmy do kalendarza. Dziś, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dokładnie 87 lat temu III Rzesza i ZSRR zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow. Był to układ o nieagresji między krajami. Ten tajny protokół dzielił Europę Środkową na strefy wpływów. Wielu historyków skutki tego paktu dla naszego kraju określa mianem czwartego rozbioru. Kilka dni później, 1 września, Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. 17 września od wschodu wkroczyła Armia Czerwona. Nazwiska tego paktu pochodzą od polityków, którzy podpisali go w imieniu swoich zwierzchników. W imieniu Adolfa Hitlera zrobił to ówczesny szef MSZ Joachim von Ribbentrop. W imieniu Stalina podpis złożył przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Wiaczesław Mołotow. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na audycję zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
3: Dalej niż północ.
4: Dzień dobry, Jan Janczy, zapraszam do godziny 18, a zaczniemy od małego przypisu do naszego zeszłotygodniowego spotkania i tak właściwie to też do spotkania z minionego piątku, ale o tym za parę minut.

Tak jest. Może Państwo pamiętają, jak to przed tygodniem spotkaliśmy się w Brazylii, w São Paulo. Był z nami wtedy Maciej Biesiada. Rozmawialiśmy sobie o tym, jak niezwykłe to jest miasto, jak wielowymiarowe, kolorowe, głośne też pewnie, jak pachnące, jak smakujące. Ale to było przed tygodniem, a nie dalej jak 3 dni temu. Też była okazja, żeby wrócić myślami do Brazylii, bo spotkaliśmy się między innymi do Brazylii, bo spotkaliśmy się przecież w piątek w Sopocie na Festiwalu Literacki Sopot, którego tegoroczna 15. już edycja poświęcona była literaturze właśnie krajów portugalskojęzycznych, czyli między innymi Brazylii, ale też i wszystkich tych, w których Portugalczycy niegdyś byli obecni. Jeśli mieli Państwo okazję być na miejscu z nami w trakcie programu Cały Nasz Świat, albo może wysłuchać go, to bardzo nas to oczywiście cieszy. A jeśli nie, to też nic straconego, bo zakładka podcasty na naszej stronie i w aplikacji czeka oczywiście na Państwa. A dokąd dziś się wybieramy? Będzie to miejsce zupełnie inne, to od razu mogę powiedzieć, ale jednocześnie to też jedyne, co mogę powiedzieć. Jak zawsze mam dla Państwa przygotowaną pewną korespondencję od naszej towarzyszki podróży, która dziś wybrała się w takie o rejony. Jeśli mają Państwo jakieś, podejrzenia, skojarzenia, co to za miejsce, gdzie ono jest, co się z nim wiąże, no to oczywiście proszę pisać adres dalej niż północ-małpa-nowy-świat.online. Właśnie oddaję do Państwa dyspozycję.

0: Godzina na zegarze po 15. Jest dość chłodno, a ziemia gdzieniegdzie paruje. Chyba muszę przetrzeć okulary, albo i oczy, bo naokoło widzę kolorowe zbocza. Stoję w dzikim terenie, wokół mnie nie ma nic poza naturą, która z każdym kolejnym krokiem coraz bardziej mnie zaskakuje. Mam ze sobą prostą i zarazem skomplikowaną mapę. Jest na niej kilkanaście punktów, które mają wskazywać drogę. Niby wszystko jasne, a mimo to nie do końca mam pewność, gdzie iść. Idę więc przed siebie, tak jak wskazuje szlak. Te kolorowe zbocza to nie jest wytwór mojej wyobraźni. Inni ludzie też je widzieli. Przeważają tu odcienie żółci, czerwieni, różu, zieleni i brązu. Para natomiast wychodzi z ziemi, pod którą płyną gorące źródła. Słyszałam, że dawniej funkcjonowała tu tradycja, według której kawę przygotowywano z wody z ciepłego strumienia. Przypisywano jej nie tylko dobry smak, ale i właściwości lecznicze. Trochę się rozpadało, ale tutaj to zupełnie normalne. Pogoda potrafi zmienić łatwy spacer w sytuację awaryjną w bardzo krótkim czasie. Na szczęście to tylko drobny deszcz, na który ciężko zwracać uwagę, kiedy kolorowe wzgórza zaczęły znikać na rzecz surowości ziemi. Wszystko zrobiło się szaro-czarne. Już rozumiem, o co chodziło, kiedy przewodnik mówił mi o krajobrazie nieustannie zmieniającym swoją tożsamość. Chyba powoli zaczynam czytać tę mapę ze zrozumieniem. Jestem w miejscu, w którym na mapie jest kropka. Trasa, którą idę, biegnie pomiędzy dwoma ogromnymi pokrywami lodowymi, a te kropki to kopce nawigacyjne. Stoję właśnie obok jednego. W ten sposób ludzie od wieków wyznaczali sobie trasy po tym szlaku. Moich kilkanaście kropek to jest nic. Najdłuższy historycznie oznakowany tutejszy szlak miał prawie 800 kopców. Deszcz ustał, ale wciąż czuję kropelki wody na twarzy. Teraz to woda opadająca z wysokiej skały. To pierwszy z wielu wodospadów, jakie mogę spotkać na tej trasie. Swoją drogą znów zrobiło się zielono. Czuję, że przede mną jeszcze wiele takich zmian krajobrazowych. Gdzieś za kilkanaście kilometrów czekają mnie jeszcze lasy brzozowe i wartkie nurty rzek. Byle tylko nie wystraszyć się jakiegoś trola. Legendy głoszą, że jest ich tu całkiem sporo.
1: Mało wątpliwościom nie ulega w takim razie, że to nie jest Portugalia ani nawet południe. A co to może być? Proszę pisać, jeśli mają Państwo jakieś pomysły. Spróbujemy nad tym wspólnie podumać. Dalej niż północ, @nowyswiat.online. Pod tym adresem będę czekał na Państwa propozycje. No i myślę, że wspólnymi siłami jakoś nam się uda tę zagadkę rozwiązać. Zrobimy to za parę minut, a do tego czasu Ana Frangu Elétrico, czyli jeszcze raz Brazylia, brazylijska piosenka, piosenkarka, multiinstrumentalistka, poetka, artystka wizualna, a na dziś nam wybrałem coś z tytułem, no nie budzącym żadnych wątpliwości, że to muzyka, no właśnie, z kraju portugalskojęzycznego, czy jakiegoś związanego w każdym razie z Portugalią.

0: Saudade, choć w wersji brazylijskiej to wymawiają nieco inaczej. No i ma to sporo sensu oczywiście, bo z Brazylii właśnie Anafrengo Elétrico pochodzi. No ale dobrze, to nie są rzeczy, które nas dziś będą zajmować. A co w takim razie? Piszą Państwo różnie. Peru to jedna z propozycji od pani Dagmary. Była też propozycja Argentyny od pani Marii, ale jak pisze, trole zmieniły kierunek. No i to prawda, troli raczej nie ma się co spodziewać tam akurat. Mieliśmy Norwegię, no i Islandię, a tę Islandię zostawiam na koniec, bo to właśnie ta trafna odpowiedź, propozycja Islandii, ale wyjątkowo będziemy rozmawiać o turystyce. To jest chyba najlepszy sposób na określenie tego tematu. Dwa szlaki, trekking na Islandii, Laugavegur i Fimmvörðuháls. Może przyjdzie Państwu kiedyś do głowy taki pomysł, żeby wybrać się na wyspę ognia i lodu, przejść tu i tam. No i jeśli tak, to chyba dziś coś na ten temat będziemy mieli do powiedzenia. Konkrety za moment, jak zawsze, na początek zawieszamy w przestrzeni hasło Islandia i co nam po głowie chodzi, gdy właśnie to hasło słyszymy.
1: Islandia kojarzy mi się z obłędną przyrodą, z moim niezrealizowanym marzeniem podróżniczym do tej pory i oczywiście z fantastyczną muzyką.
2: Björk, do tego Björk, Sigury i Björk.
3: Sigur Rós, zimno, zorza polarna.
0: To jeszcze dodajmy, że taki najlepszy okres na jej obserwację to jest od końca września do początku kwietnia. Czasami jeszcze pod koniec sierpnia ponoć można ją zobaczyć, ale to światło słoneczne wciąż utrzymujące się sprawia, że widoki nie są tak spektakularne jak później. Dziś będzie z nami Emiliana Konopka, historyczka sztuki, skandynawistka i co będzie dla nas dziś najważniejsze, autorka strony, bloga poświęconego Islandii Utule Tule. Skojarzenia z Ultima Thule jak najbardziej słuszne. I tak się składa, że Emiliana ma w nogach, można powiedzieć, oba wspomniane szlaki, więc będzie o czym rozmawiać. To nasze spotkanie i rozmowa już niebawem, a skoro usłyszeliśmy o Björk i to w kilku nawet egzemplarzach, właściwie parę razy, no bo cóż, no to jest taka rzecz, która najbardziej kojarzy się z tą wyspą lodu i ognia, muzyka Björk i muzyka w ogóle. No a skoro tak, to niezbyt wypada nam zacząć inaczej. To było jeszcze przed jej solowym debiutem.

O The Sugar Cubes Rolling Stone pisał kiedyś, że to największy, najwspanialszy zespół, jaki kiedykolwiek powstał na Islandii, choć to już było parę lat temu, może w międzyczasie sytuacja się zmieniła, a pewnie w przyszłość, spoglądając się, na pewno też zmieni. Finnvir the Hals i Laugavegur, te dwa szlaki piesze, będą dziś tematem naszego spotkania. Spotkania, które, no mam nadzieję, pokaże Islandię z jednej z jej wielu stron. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że to są najpiękniejsze szlaki. Właściwie Laugavegur to jest jeden z najpiękniejszych szlaków trekkingowych w Europie. Sprawdzimy, bo jeśli tak, jeśli interesują Państwa wędrówki po górach, no to być może będzie warto zapamiętać sobie to hasło. Choć też warto pewnie pamiętać o tym, że góry islandzkie, no, są jednak zupełnie inne to góry niż te, które znamy my, choćby z naszych polskich krajobrazów. I o tym też porozmawiamy już za parę minut z Emilianą Konopką, a wprowadzeniem do tej rozmowy niech będzie muzyka innej Emiliany. No, jeśli mowa o Islandii i o Emilianach, to pewnie takim najbardziej muzycznie oczywistym skojarzeniem jest Emiliana Torini, wcale nie artystka jednego przeboju. Myślę tu o Jungle Drum, co oczywiście dziś postaramy się udowodnić.

0: I nic się nie zmienia, zgodnie z zapowiedzią jest z nami Emiliana Konopka. Cześć Emiliano.
1: Cześć.
0: Ale się dawno nie widzieliśmy, prawda?
1: No, trochę minęło czasu.
0: Jak wspominałem wcześniej, autorka strony Utule Tule, tulisz tę Ultima Thule od lat. No i też o tej granicy świata będziemy dzisiaj rozmawiać za sprawą takiej rocznicy, która ci się przytrafiła, tej wyprawy twojej islandzkiej wielkiej. Dwa szlaki turystyczne, którymi przeszłaś i o których też pisałaś na swojej stronie. O tym będziemy rozmawiać, ale zanim zaczniemy, to ja w ogóle muszę zacząć od takiego pytania, jak długo ty się nosiłaś z tym pomysłem, żeby przejść te dwa szlaki, bo tak jak pisałaś, to był taki trochę test i dowód twojej miłości do Islandii. A to dodajmy, nie jest szlak też krótki, łączony, ten, którym ty przeszłeś, bo to jest 100 z kawałkiem kilometrów, prawda?
1: 112 kilometrów, tak. No ja od razu powiem, że jestem taką typową mieszkanką miasta. Rzadko chodzę w góry, tym bardziej na długie szlaki, tym bardziej z dużym sprzętem. Więc tę Islandię zawsze kojarzyłam z Reykjavikiem. Jeśli wyjeżdżałam w dzicz, to też autem. Więc w bardzo taki, powiedzmy, wygodny sposób. No wiadomo, że tam trudno ominąć warunki naturalne i pogodowe, ale faktycznie to zmierzenie się ze szlakiem, z tą naturą, tak wprost można powiedzieć, no oko w oko, to było moje marzenie. Ale tak naprawdę ono się pojawiło w mojej głowie dzięki Monice Guzik i Maćkowi Budzichowi, którzy oprowadzają już od lat znajomych po tym szlaku. Mają takie swoje sprawdzone miejsca noclegowe i w ogóle też robią ten szlak na odwrót niż zazwyczaj się go robi, bo my skończyliśmy na Laugavegur, czyli właściwie w Landmanna Laugar, a zazwyczaj tam się zaczyna, a kończy w Skogar, gdzie my zaczęliśmy. Więc ja po prostu słysząc ich opowieści, oglądając ich prezentację, miałam takie, że może

0: I niestety na razie to jeszcze się nie zrealizowało.
1: No tak, ale te polskie góry, czy nawet te z naszej okolicy, no one są chyba jednak inne pod względem charakteru od tych islandzkich, prawda?
0: No to tutaj na pewno, znowu, nie mam takiego dużego porównania, ale myślę, że no, jeśli chodzi o same szlaki, to jest ich mniej, są też tak, jeśli chodzi o infrastrukturę, mniej przygotowane na turystów i też raczej chyba wciąż więcej Islandczyków wchodzi po tym szlaku niż turystów zagranicznych, chociaż oczywiście z roku na rok jest ich więcej. Zazwyczaj jest tak, że jeśli chodzi o cel, czy właśnie początek tej wyprawy, czyli te tak zwane tęczowe góry Landmannalaugar, no to one... Do nich można właśnie dojechać na czterech kołach, czy autobusem, więc jeżeli ktoś chce tylko zobaczyć te piękne widoki, no to nie musi koniecznie iść już w dalszą wędrówkę. No i właśnie, ponieważ Islandczycy częściej tam bywają, to oni też troszeczkę inaczej są przyzwyczajeni do chodzenia po szlakach, więc to a propos tych różnic.
1: A z no i drugiej... też częściowo mają to na co dzień.
0: Tak, chociaż to też jest bardzo ciekawe, że Islandczycy wbrew pozorom nie podróżują po własnym kraju, tylko spędzają wakacje za granicą, ale na pewno są przyzwyczajeni bardziej do tych warunków pogodowych, których my no, mimo wszystko nie mamy padającego poziomu deszczu i takich wiatrów, że czasem trudno w ogóle iść, bo wiatr zatrzymuje. Ale też nie chodzi o to, żeby teraz tutaj tworzyć taką historię, że to było po prostu nadludzki wyczyn, no bo nie wiem, Monika z Maćkiem robił to wiele razy w roku. Jak najbardziej da się przejść ten szlak. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że oni chcą do niego wracać. Ja miałam takie poczucie, że zrobiłam ten szlak raz i jeśli wrócę do Islandzkie Góry, a planuję za rok, to już w ogóle w inne miejsce, ale to może opowiem później jakie.
1: Porozmawiamy o tym za rok, no ale właśnie to hasło Laugavegur, dosyć stresujący moment dla mnie, ale chyba poszło okej. Okay. To jest ten szlak, o którym tutaj mówimy. Jest jeszcze jeden, o którym za moment, ale zostańmy na razie przy tym, bo ja oczywiście oglądając sobie różnego rodzaju relacje, czy twoje chociażby, z przejść tego właśnie szlaku, to mam takie wrażenie, że to jest oczywiście dość niezwykłe miejsce, czy szereg miejsc, ale są też i takie osoby, które twierdzą, że to jest w ogóle najpiękniejszy szlak trekkingowy w Islandii, a kto wie, może i nawet w Europie.
0: No znowu, nie jestem w stanie powiedzieć na podstawie moich doświadczeń i jestem nieobiektywna, bo oczywiście uważam, że Islandia jest najpiękniejsza i islandzkie góry tym bardziej, choć one przecież nie są wcale wysokie. To nie są norweskie góry, to nie są Alpy, to nie są właśnie nawet Tatry, które dają inne widoki, ale wydaje mi się, że tutaj poza właśnie tym, że to są niskie góry, to jednak dodaje tego charakteru właśnie taki lawowy, wulkaniczny charakter tego krajobrazu. To, że my tak naprawdę chodzimy po pustyni i często nie widzimy za wiele. To, że oczywiście te warunki pogodowe, no była połowa lipca, my mieliśmy i deszcz, i śnieg, i mgłę, i wiatry naprawdę hulały. Więc to też na przykład zdałam sobie sprawę z tego, że te różne opowieści, wierzenia ludowe nie wzięły się z niczego, bo ja naprawdę zaczęłam też widzieć w tych skałach.

0: drzew. To mi się bardzo podobało. No też nie jestem jakąś wielką fanką Tolkiena, ale podobno to tak sobie właśnie fani wyobrażają dokładnie te miejsca z jego książek. A jednocześnie ogromne wrażenie zrobiło na przykład też na mnie przechodzenie między lodowcami, bo widzieliśmy z bliska na przykład Mýrkalsjökull. Byliśmy na jednym ze szczytów takich jakby takich marsowych trochę wzniesień, które powstały po erupcji tych ostatnich, znaczy tej, nie ostatniej, ale po erupcji Eyjafjallajökull.
1: Czyli tego słynnego wulkanu, który sprawiał problemy dziennikarzom paręnaście lat temu.
0: Tak, i mimo, że to już było... Oj, ile? 15 lat temu ten wybuch?
1: 15-16 nawet.
0: No właśnie, to fajnie mimo stanąć na takiej górze, mając wrażenie, że to ta góra ma właśnie tylko 15 lat, a jest taka cała czerwona właśnie od tego, co tam się wytoczyło spod ziemi. Więc dużo było takich momentów. Nawet bym może powiedziała, że teraz jakoś inaczej na mnie działają wyobraźnie niż sam ten, sama ta... meta, no ale też chyba poza konkretnymi miejscami, no to po prostu te różne rzeczy, które były nie do zaplanowania, czyli to, że po prostu no czasem zwiewa ci namiot, wpadasz, budzisz się niemalże w rzece, bo wszystko zjechało w dół, albo po prostu jest tak zimno, że nie można wbić śledzików do namiotu i tak dalej, więc mnóstwo ciekawych przygód.
1: No tak, ale z tego składają się w końcu w dużej mierze nasze wyjazdy. Emiliana Konopka dziś z nami jest. Robimy sobie przerwę, przysiadamy na brzegu lodowca. Może tak zrobimy, za moment wyruszymy oczywiście w dalszą część naszej podróży.

0: Podróżujemy dziś po Islandii, w szczególności tym szlakiem właśnie, o którym opowiadaliśmy, czyli Laugavegur, ale był jeszcze ten drugi, prawda, którym też szłaś?
1: Fimvörðuháls. On się zaczyna właśnie w Skógar. Nie, przepraszam. O, już nie wiem dokładnie, jak się dzielą te trasy, bo teoretycznie...
0: Ale one są łączone jakoś ze sobą w jakikolwiek sposób? Czy...
1: Znaczy one, no właśnie, dla nas, my przeszliśmy oba w 9 dni, więc one też nie są jakieś bardzo długie i ja też nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że tą granicą jest właśnie Forsmark, czyli ta zielona tolkienowska kraina, bo tam można też podjechać niezależnie i tam zacząć właśnie jeden z tych dwóch szlaków. Więc nie chciałabym teraz wprowadzić słuchaczy i słuchaczek w błąd, ale faktycznie ten, którym my zaczęliśmy, zaczyna się nad wodospadem Skógar, nad Skógafossem, więc to też jest niesamowite, bo znałam ten wodospad wcześniej, ale z dołu, a nagle wchodzimy, wspinamy się i idziemy już nad nimi, oglądając setki innych wodospadów swoją drogą. Więc jakby z mojej perspektywy ja też nie wiedziałam, że to, znaczy wiedziałam, nie wiedziałam, no jakby dla mnie to jest jeden długi szlak, którym przeszłam, ale nie funkcjonował on w mojej wyobraźni wcześniej jako dwa oddzielne, chociaż faktycznie tak jest. No ten Laugavegur z kolei to też jest bardzo ciekawe, bo w gruncie rzeczy można by było powiedzieć, że szlak Laugavegur zaczyna się jeszcze w Reykjaviku, bo to jest główna ulica miasta. I tak naprawdę skąd w ogóle nazwa? No od tego, że tamtędy do wód ciepłych się szło robić pranie. I faktycznie ten szlak z kolei jest związany z Landmannalaugar, czyli z tym miejscem z gorącymi źródłami. No i to też jest wspaniały pomysł na to, jak skończyć ten szlak, bo te widoki kolorowych gór to jedno, ale są też tam ciepłe źródła. Więc po kilku dniach intensywnego marszu z dużym ciężarem, to takie wejście do ciepłego źródła jest
0: tak nagroda.
1: Tak.
0: To jak nagroda. Powiedz, bo to oczywiście nie był twój pierwszy wyjazd na Islandię, absolutnie, bo zajmujesz i jesteś związana z tym krajem od lat już. To dało ci jakieś też takie nowe spojrzenie na Islandię?
1: Tak.
0: Coś nowego cię jakby nauczyło?
1: Przede wszystkim takie jakieś pokory i chyba też taki sprawdzian, czym ta Islandia naprawdę jest, bo jednak zazwyczaj, tak jak już wspomniałam, zajmowałam się sztuką, a więc raczej bywałam w miastach, czy jak Islandczycy twierdzą, jedynym mieście Islandii, czyli Reykjaviku i w jego muzeach. Ale z drugiej strony to moje zainteresowanie wierzeniami ludowymi i to zderzenie się z tą naturą w taki sposób, no jednak właściwie polegania na tej pogodzie i na tej przyrodzie, to bardzo zmieniło we mnie jakieś takie... Znaczy, ja może nigdy nie miałam takiego podejścia zbyt naukowego w takim sensie, że te wszystkie opowieści są wyssane z palca i Islandczycy są wariatami, że wierzą w elfy i trolle, bo gdzieś tam chciałam sprawiedliwie przyznać, że jeżeli chcą wierzyć w takie istoty, to czemu nie? Ale naprawdę, będąc tam na tych pustkowiach, widząc

0: mapie świata, na ile to przejście, właśnie to bycie w naturze, w pośród przyrody, twoim zdaniem jest jakimś takim, nie wiem, odzwierciedleniem w ogóle życia wyspy?
1: Myślę, że właśnie samo to, że spodziewałabym się na szlakach górskich naprawdę takiej zaawansowanej infrastruktury, że wszędzie są poodgradzane na przykład, nie wiem, jakieś spadki, tak, czy liny, czy jakkolwiek te szlaki oznaczone. Tam widać właśnie minimum, żeby chyba jak najmniej ingerować w tę naturę. Oczywiście znaleźliby się tacy, którzy uważają, że i tak jakby z perspektywy czasu to dużo się zmieniło, ale ja byłam często zaskoczona, że tak naprawdę ta natura jest pozostawiona sama sobie. I jak na taki wciąż najbardziej popularny jednak turystycznie szlak, to tam właściwie za bardzo nic nie ma. I też nie ma takich chociażby ułatwień jak toalet, czy jakiś, nie wiem, możemy sobie wyobrażać, że w wielu takich miejscach na świecie już ktoś by wymyślił sposób na zarabianie pieniędzy, jakieś, nie wiem, kawiarnie. A tutaj tak naprawdę są te schroniska.
0: Z pamiątkami wytwarzanymi w Chinach na przykład.
1: Dokładnie. A tu oczywiście są schroniska, są pola namiotowe i tyle. I też te, powiedzmy te miejsca, w których my się zatrzymywaliśmy, też są takie bardzo minimalistycznie urządzone. Można sobie zjeść, wziąć ciepły albo nie zawsze prysznic i tyle w sumie. Więc myślę, że to... Znaczy nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, bo nie wiem, czy to jest właśnie odzwierciedlenie wyspy w takim sensie, jaką ona jest pod względem tego, że Islandia dzisiaj też kojarzy nam się z zarabianiem na swojej naturze i jednak właśnie ta monetyzacja pięknych widoków, można bardziej ją krytykować niż się nią zachwycać, ale jeżeli pomyślimy o tym, z czym Islandia jest pierwotnie, czyli po prostu wyspą naturalną, dziewiczą, która wbrew pozorom wciąż w kontekście, nie wiem, w porównaniu z całą resztą Europy bardzo mało się zmieniła i człowiek jej nie przekształcił aż tak za bardzo, to tu faktycznie mogę przyznać, że miałam przed oczami taką Islandię, jaką prawdopodobnie widzieli malarze, których badam na co dzień te 200 lat temu i faktycznie ta góra Tindafjöll, którą ja widziałam, wygląda praktycznie tak samo, jak widział ją Ásgrímur Jónsson, więc dla mnie to było jakieś doświadczenie właśnie takie duchowe wręcz.
0: No i musi być to bardzo fajne doświadczenie, tak myślę. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za to, że pokazałaś nam ten, i tutaj będą różne zdania, albo marsjański krajobraz, albo krajobraz jak nie z tej ziemi. Niewątpliwie Islandia jest takim miejscem absolutnie wyjątkowym na mapie nie tylko Europy, ale i całego świata. I o tym końcu świata i tej granicy świata, Ultima Thule, dziś rozmawialiśmy. Emiliana Konopka, czyli Utule Thule. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.

0: dalej niż północ.
1: Podróżowanie po Islandii i na Islandię, piękna sprawa, choć oczywiście też ze swoimi urokami i tym, co może urokiem bardzo nie jest, przede wszystkim dla osób tam mieszkających. Choć wiadomo, taka turystyka, gdzie to pojedyncze osoby wyjeżdżają, aby przejść czy ten szlak, czy jakikolwiek inny, czy po prostu Islandię zobaczyć, to nie jest problem. Problem zaczyna się w momencie, kiedy ten ruch turystyczny zaczyna się na skalę większą niż możliwości samej wyspy Islandii. No i to widzieliśmy chyba bardzo dobrze przy okazji tego, co działo się w połowie sierpnia, czyli zaćmienia słońca. 130 tysięcy osób z całego świata, mniej więcej na tyle oszacowała Islandzka Izba Turystyczna ruch turystyczny w tych dniach właśnie między 10 a mniej więcej 13 sierpnia, kiedy można było, no 12 sierpnia dokładnie można było to zaćmienie podziwiać, ale wiadomo, już wcześniej turyści i turystki się szykowali. No i nam się to oczywiście podoba, bo to miejsce piękne, no ale ci, którzy mieszkają tam na co dzień, być może mają zdanie nieco odrębne. Do końca tej godziny oczywiście spędzamy czas z muzyką Islandii. Były i zespoły znane, i te mniej znane, jak supergrupa, chociażby GCD, między innymi Bubi Mortens. Tam grało nazwisko państwu znane, jeśli słuchają państwo klimatów północy, a ten gentleman chyba wszystkim jest znany bardzo dobrze.

A najlepsze zostawiliśmy na sam koniec, oczywiście, jak sądzę, najlepsze guzguz, czyli to taki towar eksportowy Islandii. Pięknie Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Grzegorz Muranowicz, Maria Zamachowska, Jan Janczy. Dobrego niedzielnego popołudnia i do usłyszenia już niebawem, jeśli wszystko dobrze pójdzie i zgodnie z planem, to we wtorek po 14:00. Do usłyszenia i dobrego popołudnia.

0: Na audycję zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem zaprosiłem do kina Witolda Szabłowskiego, czyli reportażystę, autora sławnej książki Kucharze dyktatorów, która stała się podstawą do scenariusza filmowego sprzedanego do Hollywood. I to chyba pierwszy taki przypadek, że polska książka będzie filmowana w Hollywood. O wszystko go zapytam i będą Państwo to wiedzieli z pierwszych ust.
0: Do usłyszenia już dziś po godzinie 19.
1: Zapraszam do kina z Witoldem Szabłowskim. Tomasz Raczek.
2: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Śmiertelne pobicie w Krakowie. Nie żyje 36-letni kibic Hutnika. Grupa pseudokibiców zaatakowała mężczyznę w nocy z czwartku na piątek w osiedlu willowym w Nowej Hucie.
3: Policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
2: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury w Krakowie. Życia 36-latka nie udało się uratować. Zajrzyjmy do kalendarza. Dokładnie 3 lata temu w katastrofie samolotu zginął twórca grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn. Maszyna, na której pokładzie się znajdował, rozbiła się niedaleko Moskwy. Zaledwie 2 miesiące wcześniej Prigożyn zorganizował szarżę na stolicę Rosji, która zakończyła się po jednym dniu w wyniku negocjacji z Władimirem Putinem. Eksperci uważają, że była to zemsta za otwartą krytykę polityki rosyjskiego dyktatora. Wyniki nowego sondażu w temacie bezpieczeństwa Polski. IBRIS zapytał Polki i Polaków o to, co sądzą o obecnym przygotowaniu wojska w razie W. Prawie 2 na 3 pytanych twierdzi, że wojsko i służby nie są obecnie przygotowane, by skutecznie zareagować w przypadku bezpośredniego ataku lub zagrożenia granic naszego kraju. Odpowiedziało tak ponad 63% badanych. Przeciwnego zdania jest co czwarta osoba, 26%. Na koniec o pomyłce w Zamościu. Dziś rano w mieście zawyła syrena. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazał, że podczas zaplanowanych ćwiczeń zamiast cichego testu omyłkowo uruchomiono sygnał dźwiękowy. To zaledwie kilka tygodni po problemach z uruchomieniem alarmu podczas rzeczywistego zagrożenia. Przypomnę, pod koniec lipca polska przestrzeń powietrzna naruszona została przez rosyjską rakietę. Wówczas syreny nie zawyły w części objętych alarmem powiatów. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Co to za ziewanie? Jest 18.07. Dobry wieczór Państwu. Właściwie dzień dobry. Jeszcze Mateusz Andruszkiewicz i Wojtek Ratasiewicz za konsoletą. Meldujemy się jak co tydzień o tej porze. Te cuda i dziwy, które przed chwilą słyszeliśmy, to najnowszy jazzowy album, uwaga, nie jazzmana, chociaż może trochę już jazzmana, Juicy J. Wydał płytę The Clock Don't Go Back. 31 lipca to wydał, ale nam się chwila zeszła, żeby do tej płyty się zabrać. To jest trzeci jazzowy album w jego dorobku, stąd moja konstatacja, że może jednak już jazzman, tak trochę. No, a wcześniej członek z 36 Mafia, czyli składu z całkowicie innego muzycznego kierunku, bardzo południowego, jeżeli chodzi o Stany i lokalizacyjnie, i brzmieniowo. No tutaj mamy jazz, mamy Georgia Ann Muldrow na syntezatorach, mamy Keona Harolda na trąbce, jest sześcioosobowy band Paula Cornisha, który wyprodukował tę płytę. I w ogóle cały album to jest spoken word w akompaniamencie jazzu właśnie, chociaż w pierwszym numerze Juicy J trochę sobie porapował, co słyszeliśmy. Słowem, bardzo przegadana płyta i takie też lubimy w tym programie. To tyle z muzyki przegadanej. To nie koniec muzyki rodzinnej, jeżeli chodzi o treść tego utworu, ale to w swoim czasie dojdziemy do tego. Bo teraz będzie coś z kategorii muzyka wyczekiwana, a nawet bardzo wyczekiwana. I nawet bardzo duża gapa ze mnie, bo nie dałem znać Wojtkowi, że tu będą wulgaryzmy w tym utworze, więc ja to zrobię. Uwaga, uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

nie umniejszając oczywiście powagi tej mantry powtarzanej wiele razy, to akurat powtórz bardzo sobie wziąłem do serca, bo słuchałem znowu i znowu i znowu i znowu nowego Szczyla i oglądałem też teledysk wiele razy. Jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze tego zrobić, to gorąco polecam sprawdzić, najlepiej z właśnie warstwą wizualną, bo Szczyl w całej swojej kreatywności, jeżeli chodzi o obrazek, również nie zawiódł. Powrócił po latach przerwy i opowiada nam, co się działo podczas jego nieobecności, może nie dosłownie, bo to nie jest timelapse z jego życia z kilku ostatnich lat. Mówi raczej o emocjach, o stanach psychicznych, przez jakie przechodził, z jakimi musiał sobie radzić. Podobno ten kawałek powstał już 3 lata temu, ale przeleżał sobie w szufladzie, zanim ujrzał światło dzienne. A w ogóle też Szczyla nie było 5 lat. Nie wiem, kiedy to minęło, ale tak wskazują dane, więc można się było stęsknić za nim. No i teraz czekamy na cały album zatytułowany Przedwczoraj, dzisiaj pojutrze. Szczyl nowy oficjalnie wyszedł, więc odliczamy do kolejnych premier singlowych zapewne. Zmienimy trochę kierunek i szerokość geograficzną. Crazy that you laugh.

takiego szczera też nie spodziewałem na Wisłę Michałów Grupy Patronów. Takiego dobrego, mam nadzieję, że to w tym duchu wiadomość. Bardzo dziękuję za korespondencję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, Grupa Patronów się poleca. Mail też się poleca. mateusz.andruszkiewicz@nowyświatonline. A do słuchania to poleca się teraz pan, o którym miałem już okazję opowiadać, konkretnie o jego zeszłorocznej płycie Love is the New Gangsta, której autorem jest oczywiście Black. To jest album z pogranicza rapu i R&B, orbitujące, jak nazwa wskazuje, w jakiejś części przynajmniej wokół miłości rozumianej nie tylko romantycznie i wokół życia rodzinnego. Tak mówiłem, że do wątków rodzinnych wrócimy dzisiaj w programie. Gdyby stało się tak, że komuś Black w tym nowym wydaniu spodobał, albo w ogóle gdyby ktoś lubił muzykę tego pana, to 12 września gra koncert w warszawskiej Stodole i można sobie wpisać kalendarz z tą muzyką przyjedzie.

0: pieces of you, pieces of me. Let's piece it up until it's fixed, you know. Got it out the mud, built it up with bricks, you know. They cannot get in between, I might flip, you know. Like pull up with a stick, let it hit real east side shit. Zone 6, it's another love letter, but never switch. Never switch, no, I'm never in the mix, but you got me on a high, I think you the right pitch. I could be your pusher if we use the right clips. Let me get your levels right, shit you might miss. Yeah, they might do it, but they don't do it like this. Yeah, they might do it, but they don't do it like
1: this. Nie Six Luck, jakby się intuicyjnie chciało powiedzieć, tylko Black. Za nami i przed nami też był, jak wspominałem, będzie występował we wrześniu 12 konkretnie w warszawskiej Stodole. Raczej bez Odila, w przeciwieństwie do numeru sprzed chwili. A propos zapowiedzi koncertowych, wszyscy wiemy, że będzie nowa Eryczka. Wiemy też już kiedy, 28 sierpnia wychodzi nowy album i wiemy, że będzie koncert Eryki Badu 25 października w Katowicach i wiemy też, że patronujemy jako Radio Nowy Świat temu, co się będzie działo. No i wszystko już chyba wiemy o Eryce i nowy singiel też znamy, a jak nie znamy, to poznamy właśnie w tej chwili. Witch Doctor, oczywiście, że z Alchemistem, podobnie jak i cały album nagrany. Prominentny hip-hopowy producent, legenda neosoulowej sceny w kilku dość cierpkich słowach na temat mediów i czarownic. To będzie długie Witch Doctor.

nadchodzącego albumu Szczyla. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze ma zastosowanie do Eryki Badę również. No bo pojutrze, nawet pojutrze za jakiś czas ona będzie koncertowo. Dzisiaj jest na antenie, a przedwczoraj jakiś czas temu występowała w Polsce przecież w ramach jubileuszowych koncertów na 25-lecie wydania płyty Mama's Gun. Nasłuchałem się sporo zachwytów, ochów i achów w kontekście właśnie jej występów na żywo ówczesnych. A wspominam o nich również dlatego, że parafraza Mama's Gun pojawia się dzisiaj w playliście też. I nie Eryka, bynajmniej to będzie, a Paulina Przebesz. I choć scena polska, to muzyka angielska. Mama's Car, czyli najnowszy singiel soulowy Pauliny, miał swoją premierę. Niedawno pięknie to płynie, proszę posłuchać.

oczywiście nie w pojedynkę. Paulina Przybysz odpowiedzialna jest za to dzieło, bo jeszcze i Marek Pędziwiatr, i Wiktoria Jakubowska, Tymon Kosma, Max Mucha, cały zestaw muzyków Mama's Car, to spod tego szyldu nowy singiel, wyszedł niedawno. A jeżeli chodzi o scenę jazzującą, to wydarzyła się rzecz przedziwna, amerykańska rzecz jasna, tę scenę, tę część sceny. Mianowicie Mick Jenkins, zamiast wydać 78 albo Bóg wie którą zwrotkę gościnną, nagrał autorski materiał, krótki, ale konkretny, i tytuł ma tak konkretny, że ja nie mogę wymówić go w pełni. Brzmi Type coś tam, coś tam. Epka ma 5 numerów, a to jeden z nich.

0: się naprzeklinał. Mick Jenkins, mam nadzieję, że ulżyło panu. Nie jest to nic przełomowego, jeżeli chodzi o Micka Jenkinsa. Nie jest to Jenkins, którego byśmy się, nie wiem, nie spodziewali. Nie jest to Jenkins, którego byśmy wcześniej nie słyszeli. I z jakiegoś powodu zupełnie nie szkodzi. Mam z nim trochę tak jak z Jungle, pomimo tego, że to któraś już podobna płyta, różniąca się może niuansami, to i tak lubię wracać raz na jakiś czas do tego brzmienia i znajduję w tym coś elektryzującego, choćby delikatnie. Bardzo solidna dyskografia. To jest z chicagowskiej sceny jazz-rapowe połączenie. Ja wiem, że trochę psioczyłem na jego gościnne zwrotki, których nagrywa nie wiadomo ile, ale jeżeli chodzi o jego autorskie albumy, to jest tam sporo solidnych pozycji. Zresztą a propos jeszcze tych gościnnych występów, był kiedyś Mick Jenkins i na polskiej scenie, jak na człowieka z Chicago przystało. Gościnnie wystąpił w numerze Quebo na Fide. Macza Latte, jak jeszcze krążyły teorie spiskowe, że może Quebo na Fide ma gdzieś w szufladzie cały album z zagranicznymi gośćmi. Teoria się nie potwierdziła. A dlaczego odbiłem w tym kierunku? Nie mam zielonego pojęcia. Miało być o Micku Jenkinsie, bo to jego nowa epka wyszła i z Mickiem Jenkinsem jeszcze chwilę zostaniemy.
1: Tight shit.

Long time coming, Mick Jenkins. Wychodzimy z tego jazzu i rapu. Jazzu i rapu, przenosimy się do R&B i muzyki pościelowej na chwilę wprawdzie, ale jednak bardzo przyjemna. To będzie pieśń, zabiją mnie państwo za to słowo, ale wavy linia basu się pojawi, syntetyczny wokal Audrey Rim, bo mowa o jej nowym singlu. Miałem okazję bardzo pozytywnie wyrażać się na antenie i nie tylko o zeszłorocznej płycie Eriki de Cassier, która była bardzo ambientowa, w stylu down tempo, trochę psychodeliczna i myślę sobie, że jeżeli komuś spodobało się to dzieło kopenhaskiej wokalistki, dosyć głośne, jeżeli chodzi o zeszłoroczne premiery, zachwalane przez prasę muzyczną, to nowa Audrey Rim też całkiem może trafić w gust.

No przyznają państwo, że ma to w sobie coś z Ricky de Cassier. Poza tym to chyba bardzo bezpieczna rzecz, żeby w tym programie powiedzieć, że jeżeli coś ma w sobie coś z Ricky, to jest dobra propozycja, bez względu na to, o jaką Erykę chodzi. OJ Ring to była i Top Down, czyli jej najnowszy singiel, to już za nami, a my, jeżeli chodzi o kierunek, to UK teraz mamy na mapie. Nowa płyta Everything is Recorded, czyli projektu Richarda Russella, odpowiedzialnego za jedną z najbardziej kultowych, niezależnych wytwórni brytyjskich, XL Recordings. Wiem, że powtarzam to do znudzenia. Chociaż nowa płyta to dużo powiedziane, bo to jest epka, cztery utwory i zanim posłuchamy tego numeru, tego konkretnego numeru, gdzie spotykają się Russell i Peter Gabriel, ten Peter Gabriel i rapera IDK, to sprawdzimy jeszcze inny numer z tej płyty, gdzie gościnnie śpiewa Roses Gabor, to ta Roses, którą znają państwo, choćby z singla Gorillaz There.

to wielka radość usłyszeć Roses Gabber. Zapowiem, że nie ostatni raz dzisiaj, ale do tego przejdziemy za chwilę, bo teraz to, co zapowiadałem, że będzie, czyli ten numer, projekt nosi nazwę, projekt w sensie cała płyta, Everything is Recorded, nosi nazwę Cut of Your Nose. I to nie jest pierwsze spotkanie Petera Gabriela i Richarda Russella, rzecz jasna. Producent pracował przy jego utworze Four Kinds of Horses z 2023 roku z płyty IO, bardzo przez Państwa lubianej, na co mamy potwierdzenie w danych z naszej listy przebojów. Peter Gabriel trochę tam zabawił jednak z wtedy przynajmniej nową muzyką. No a kolejna odsłona współpracy tych dwóch panów to single Beyond the Brilliant Haze. No i razem z nimi nie zapominajmy rapera IDK.

Wracając jeszcze do Roses Gabor, to jest artystka, o której zwykło mówić podobnie jak o Kelly, że jest gdzieś na styku alternatywnego R&B i muzyki elektronicznej. No i jest to też kolejna artystka po Miko Jenkinsie z dzisiejszej selekcji, która może się pochwalić szerokim katalogiem gościnnych występów. Może nie tak jak Mick, w sensie nie tak obszernym, ale kilka wyjątkowo udanych. Współpracę udało się zrealizować. O Gorillaz i Der wspominałem. Ma jeszcze fenomenalny, house'owy, mroczny nieco utwór z Black House. Wystąpiła na płycie Subtract. No i jeżeli chodzi o scenę elektroniczną, 4 lata temu dograła się producentowi o pseudonimie Parallel.

roztańczyliśmy się trochę na koniec dzisiejszego spotkania. Nie inaczej będzie w przypadku utworu, który zamknie tę godzinę, ponieważ będzie to Collect 200, więc trochę słowa mówionego i trochę muzyki tanecznej. W takiej kombinacji dziękuję Państwu pięknie za wspólną godzinę. Polecamy się z Wojtkiem jak zwykle za tydzień po 18. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radasiewicz, dzięki piękne. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tak.

Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Prezydent Ukrainy podkreśla, przeprowadzenie wyborów w czasie wojny z Rosją byłoby dla kraju zbyt niebezpieczne. Wołodymyr Zełenski napisał w tej sprawie oświadczenie, po tym jak o taki ruch zaapelował były minister obrony Michał Fedorow. O dymisji szefa resortu obrony Zełenski zdecydował w lipcu ze względu na konflikt w kierownictwie służb. Zdaniem wielu Ukraińców nie uzasadnił jednak dostatecznie swojej decyzji, w związku z czym przez ukraińskie miasta w ostatnim czasie przeszła fala protestów. A teraz w serwisie. Kenia. W kraju wybuchła gorączka złota. Stało się to po tym, jak jeden z tamtejszych pasterzy kóz znalazł 3-gramową grudkę, którą sprzedał za prawie $300. Po tym, jak informacja się rozniosła, na miejsce zjechało się 10 tysięcy osób. Mogę potwierdzić, byliśmy tam, rozmawialiśmy.

0: poszukiwaniu złota na Alaskę. Większość z tych osób zginęła w drodze. Była to jedna z największych i najbardziej ekstremalnych migracji w historii ludzkości. Ciekawym faktem jest to, że to właśnie w tym wydarzeniu wzbogacił się Friedrich Trump, dziadek prezydenta USA Donalda Trumpa. Nie bezpośrednio, co prawda, założył tam bowiem na trasie restaurację, w której posilali się poszukiwacze złota. A na koniec kącik wydarzeniowy. W stolicy rozpoczął się festiwal Warszawa Singera, poświęcony kulturze i tradycji żydowskiej.
1: Tak naprawdę, kiedy festiwal zaczynał się 23 lata temu, mogliśmy mówić w pewnym sensie o odtwarzaniu trochę kultury żydowskiej tej przedwojennej. Dzisiaj, kiedy patrzymy z perspektywy 23 edycji, możemy mówić nie tylko o patrzeniu za siebie, możemy absolutnie mówić o dzisiejszej kulturze, która jest tworzona przez twórców związanych z kulturą żydowską.
0: Już za godzinę uroczyste otwarcie festiwalu, z kolei jutro koncert Artura Żmijewskiego z piosenkami Leonarda Coena. Warszawa Singera trwa do końca przyszłego tygodnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Partnerem audycji jest Kinoteka i ekran Tomasza Raczka.

0: Idę do kina z Witoldem Szabłowskim. I znowu jestem w kinotece, bo zaprosiłem do kina ciekawego gościa. Witold Szabłowski.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Autor książki, która właściwie tu właśnie w kinie powinna zostać omówiona. Kucharze dyktatorów, tak wygląda ta książka, nie tylko jest do czytania po polsku, ale w różnych językach, a wydanie amerykańskie, wydane kilka lat temu, zrobiło taką sensację w Stanach Zjednoczonych, a New York Times napisał taką recenzję, że zwrócili się do ciebie producenci filmowi, żeby to sfilmować. I oto, proszę państwa, ta książka Kucharzy dyktatorów to jest pierwsza polska książka reporterska, która stała się podstawą filmu w Hollywood, tak?
1: Tak się stało. Ja wciąż nie do końca, jak mówisz o tym wszystkim, to ja siedzę, słucham, wciąż nie do końca wierzę, że to się wydarzyło, ale rzeczywiście ten mój amerykański sen się ziścił.
0: I kiedy to się stało dokładnie? Jak to było z tym New York Timesem?
1: New York Times napisał przepiękną recenzję. Książka wyszła w najgorszym możliwym momencie, bo wyszła w COVID-zie, ale New York Times napisał, że gdyby Franz Kafka i Antoine Bourdain mieli dziecko, to te dziecko pisałoby takie książki.
0: Więc to byłbyś ty.
1: To byłby autor, tak, to byłbym ja. I że ty, owocowałby to taki związek Kafki z Bourdain takimi książkami. Więc po takich recenzjach siłą rzeczy w New York Timesie budzi się Hollywood, budzą się różni producenci i zaczynają się zastanawiać, okej, no zobaczmy, co to za książka, czy prawa do niej są wolne i tak dalej. I ja w ciągu kilku pierwszych tygodni po tej recenzji dostałem kilkanaście zapytań od różnych producentów hollywoodzkich. Kompletnie nie miałem pojęcia, co się robi. Nie wiem, nie wiedziałem wtedy, co się robi, jak pisze do ciebie Hollywood. Jak pisze do ciebie ktoś, kto mówi, nazywam się tak i tak, mam firmę producencką w Los Angeles, porozmawiajmy. No i musiałem jakoś nauczyć się w tym poruszać.
0: Pierwsza podobno była wdowa po Steve Jobsie, tym od Apple.
1: I to jeszcze było tym trudniejsze, dlatego że ja jestem z chłopakiem z Ostrowi Mazowieckiej, do którego nigdy Hollywood nie pisało. I nie było mi łatwo sobie to poukładać w głowie, że tutaj nagle pisze do mnie dyrektor firmy pani Jobs, i chcą ze mną film robić. To w ogóle nie mieściło mi się w głowie. No, na szczęście szybko się otrząsnąłem, zacząłem z nimi rozmawiać. Akurat pani Jobs, rzeczywiście jej firma, która się nazywa Concordia Studio, bo w Hollywood, jak dobrze wiesz, to działa tak, że dużo ludzi, którzy mają inne biznesy, robi sobie jako taką wisienkę na torcie, jako

0: taką firmę, która niekoniecznie musi zarabiać, ale ma dawać przyjemność, a jak coś zarabia, to też świetnie, zakłada sobie studio producenckie w Hollywood. No, to na przykład pierwszy biznes, który Barack Obama, jak przestał być prezydentem, założył, to była firma producencka w Hollywood, która zresztą działa, produkuje filmy, nawet za swój dokument dostała Oscara. I wielu ludzi, którzy są znani z czegoś innego, zakłada taką firmę producencką w Hollywoodzie, jednym idzie lepiej, drugim idzie gorzej. No i pani Jobs była właśnie w tym gronie, tylko niestety ta propozycja od jej firmy Concordia Studio była strasznie słaba. Nie mówię tu o wymiarze finansowym, bo rozmawialiśmy o dokumentach, na dokumentach się nie zarabia milionów, ale mówię o mojej pozycji.
1: Ja? I dzisiaj właśnie jak ciebie słucham, to sobie myślę, że ty tutaj tak nam zarzuciłeś, że chłopak ze Ostrowi Mazowieckiej, a ty masz duszę biznesmena, ponieważ znakomicie sobie dajesz radę w takiej nieoczekiwanej sytuacji. Doskonale wiesz, co jest dla ciebie dobre, czego chcesz, i te twoje negocjacje z kolejnymi producentami trwały parę lat, aż doprowadziłeś do czegoś takiego, co by się nawet nie przyśniło marzącym o karierze w Hollywood.
0: Ostrów Mazowiecka to jest miasto biznesu, wiesz, to jest, my mamy bardzo dobre filmy w Ostrowi Mazowieckiej. Forte na przykład, producent mebli świetny, notowany na giełdzie warszawskiej, ale żartuję oczywiście, natomiast ja bardzo szybko musiałem okrzepnąć.
1: Tak.
0: Ja bardzo szybko musiałem się pozbierać i jakoś się zacząć w tym poruszać i bardzo szybko, też dzięki dobrym ludziom, którzy mi dobrze podpowiadali, zrozumiałem, że no, mam po prostu mocną pozycję, że jest sporo ludzi, którzy chcą ten film ze mną zrobić, a skoro tak, to ja też mogę troszeczkę podnieść poprzeczkę swoich oczekiwań.
1: Czyli?
0: Pani Jobs odmówiłem nie dlatego, że tam za mało pieniędzy na stole leżało, bo tak jak mówię, na dokumencie się nie zarabia wielkich pieniędzy. Mm-hmm. I to od razu wiedziałem, że to nie jest tak, że ja wyjdę z tego wszystkiego, wiesz, dwa razy bogatszy i z jakąś fajną willą na Florydzie. Natomiast ja chciałem dla siebie, chciałem być koproducentem tego filmu, najlepiej jednym z producentów wykonawczych i chciałem być współscenarzystą. Co oczywiście dla producentów, którzy wykładają pieniądze, autor książki jako współproducent i scenarzysta, niech bardzo im się to uśmiecha, to są potencjalne problemy, bo ktoś taki może blokować jakiś sposób, w jaki oni chcą film poprowadzić. Oni mogą chcieć, żeby film był bardziej komercyjny, mogą chcieć zrobić z tego operetkę, mogą chcieć zrobić tysiąc rzeczy, a ja jako producent wykonawczy mam prawo weta.
1: A wiesz, jak w teatrze się mówi, jak zabierają się za realizację sztuki nowej i jest pierwsze spotkanie z aktorami i reżyser przedstawia swoją koncepcję i mówi, no proszę państwa, autor sztuki jest niestety żyjący. No, z tych powodów.
0: Więc widziałem to właśnie w każdej rozmowie z producentami, że oni by bardzo chcieli, oni nawet są mi gotów dać jakiś tam tytuł producencki, ale raczej taki z niższej półki. Mhm. A ten tak zwany executive producer, który daje największe prawa, największe możliwości i też sprawia, że jestem współwłaścicielem tego, co powstanie, to tego już tak hojnie nie przyznają. Więc bardzo szybko tak, rzeczywiście bardzo szybko, jak już okrzepłem i zobaczyłem, że tego executive'a tak bardzo wszyscy bronią, to zrozumiałem, że to jest to, co trzeba walczyć.
1: I wywalczyłeś.
0: I wywalczyłem. Podpisywałem dwie umowy z Hollywoodem i to też nie jest czymś oczywistym, że firmy, które kupowały te prawa czy licencje do mojej książki, zgodziły się na coś takiego, bo udało mi się sprzedać tę książkę i jako pomysł na dokument i jako pomysł na serial fabularny. I w obu tych projektach jestem producentem tym wykonawczym najwyższym.
1: I ten film dokumentalny już powstał. Jego premiera odbyła się dopiero co, w czerwcu w Nowym Jorku na festiwalu Tribeca. Zostałeś zaproszony przez Roberta De Niro. I jak słyszałem, to był jeden z kilku tylko pokazów filmowych na Tribece, gdzie były wyprzedane wszystkie bilety.
0: Mieliśmy tę przyjemność, że rzeczywiście wszystkie trzy pokazy były pokazywane przy pełnych salach i to jest, no to jest duża rzecz dla mnie, jak sobie idę po Nowym Jorku i tam przed wejściem na festiwal są takie bramki, gdzie sprzedają tak zwane rush tickets. To znaczy, jeżeli ktoś nie przyjdzie, to mamy te wejściówki, bilety w ostatniej chwili i widzę, że jest projekcja mojego filmu. i widzę, że pod te bilety Rush Tickets stoi tak ponad 100 osób i sobie myślę, kurczę, no fajnie, fajnie wyszło. I przed każdym pokazem mieliśmy taką kolejkę po te Rush Tickets. Wyszło to bardzo dobrze.
1: To teraz się stawiamy wśród tych, co stoją po Rush Tickets i koniecznie chcą zobaczyć ten film i też przeczytać książkę, bo temat tak ich zainteresował i te twoje opowieści są jakaś abstrakcyjna historia. Kucharze dyktatorów? Skąd? Dlaczego taki pomysł? I w ogóle jak dotarłeś do kucharzy dyktatorów, którzy no, z racji tego, kim są lub byli, no to pewnie raczej nie szukają rozgłosu.
0: Powiem więcej. Kucharze dyktatorów przed rozgłosem się chowali. I ja, gdybym zaczynając pracę taką koncepcyjną nad tą książką, był sobie w stanie wyobrazić skalę problemów, które to przyniesie, to myślę, żebym się nigdy w życiu nie zdecydował. Bo ja nie miałem bohaterów, którzy nie chcą rozmawiać, którzy są trudni. Ja miałem bohaterów, którzy się przede mną chowali. Kucharz Saddama Husajna, do którego docierałem ponad 3 lata, on się przede mną autentycznie chował. Wiedział, że jest jakiś dziwny facet z Polski, który próbuje go znaleźć, który próbuje z nim zrobić wywiad, który próbuje mu zadawać pytania. I on autentycznie robił wszystko, żebym ja go nie znalazł.
1: A nie bali się na przykład, czy ty nie jesteś agentem służb specjalnych?
0: Ja myślę, że oni się mogli bać tysiąca różnych rzeczy. Ja myślę, że oni przede wszystkim, mniej tego, czy ja nie jestem agentem, to się bali tego, że zwyczajnie znają tak tajne historie i mają wiedzę na temat w dyktaturze łańcuch dostaw jedzenia, czyli to, skąd dokładnie dyktator bierze posiłki, skąd bierze rybę, skąd bierze mięso, skąd bierze sałatę, no to jest tajemnica wagi państwowej, bo od tego zależy życie dyktatora. Druga rzecz jest taka, że w wielu krajach myślę, że mogli obalić dyktaturę, ale te łańcuchy dostaw pozostały te same, więc ten kucharz ma naprawdę wiedzę, która z perspektywy państwa jest wiedzą potencjalnie bardzo groźną. Oni wszyscy podpisywali, no kucharz Saddama Husajna miał normalnie w umowie o pracę paragraf, że jak on zacznie gadać o tym, co wie i co widział, to zostanie powieszony. To jest punkt kontraktu o pracę. Pokazywał mi swoją umowę o pracę i tam było, że jak zacznie gadać, to go powieszą. Więc on do tego stopnia bał się mówić komukolwiek, że jego żona przez pierwsze 3 lata jego pracy nie wiedziała, gdzie on pracuje. To znaczy on chodził codziennie, gotował dla Saddama. Żonie mówił, że chodzi pracować do jednego z ministerstw. I dopiero po 3 latach szef ochrony Saddama dał mu wyraźną zgodę, mówi dobrze, Abu Ali, no już cię sprawdziliśmy, już wiemy, że jesteś tutaj wierny, nie gadasz. Możesz powiedzieć żonie.
1: A czy taki kucharz może powiedzieć w pewnym momencie, sorry, jestem przebodźcowany, już dosyć tego, nie mam siły w tych warunkach pracować, odchodzę.
0: Tego nie wiemy, bo żaden nie próbował. To znaczy oni myślę, że nie może. Najbliżej takiej próby był kucharz Saddama Husajna też, bo on po 20 latach pracy dla Saddama dokładnie poczuł się tak, jak powiedziałeś. To znaczy on stwierdził, że jest przebodźcowany, że jego praca jest zbyt trudna, że za dużo się od niego wymaga. No możesz sobie wyobrazić, jak to było przy Saddamie. Tu wojna, tu embargo, tu kolejna wojna, tu świszczą kule, tu jedziemy na front, tu jakiś zamach stanu. Cały czas się coś działo. On cały czas żył w stresie i on w którymś momencie rzeczywiście chciał, jak się mówi, rzucić papierami. Ale nie odważył się przy Saddamie. Nie odważył się. Saddam Husajn tworzył taką aurę takiego człowieka, któremu się nie odmawia. I Abu Ali kilka razy próbował tymi papierami rzucić, no ale nigdy się na to nie odważył.
1: No ale podobno co roku dostawał samochód od szefa.
0: Nowy, mógł sobie wybrać, dostawał cały katalog, prawda, co tam Mercedes wypuścił w tym roku i mógł powiedzieć, ten poproszę. I ten Mercedes miesiąc później był dostarczany pod rezydencję. Więcej, 2 razy do roku, przyjeżdżał krawiec z Włoch, brał dokładne, mierzył dokładnie wszystkich ludzi, którzy pracowali w kuchni Saddama i po kilku miesiącach statkiem przypływały, no nie można było utyć od tego momentu, tak, ani schudnąć za bardzo, bo przyjeżdżał uszyty na miarę garnitur. Saddam miał bardzo mocno takie podejście, że wszyscy ludzie, którzy dla niego pracują, mają być szczęśliwi i wszyscy ludzie, którzy dla niego pracują, są jakby przedłużeniem jego majestatu. Mhm. Znaczy, jeżeli pracujesz dla prezydenta, ojca narodu, on się uważał absolutnie za ojca narodu, to masz być dobrze ubrany, masz jeździć dobrym samochodem i wszyscy, którzy wiedzą, że ty pracujesz w Pałacu Prezydenckim, mają mówić, kurczę, dobrze jest pracować dla naszego prezydenta, dobrze jest pracować dla ojca naszego narodu.
1: Czy tak patrząc na wszystkich kucharzy, z którymi rozmawiałeś, dyktatorów, czy znalazłeś jakąś cechę wspólną? Czy kucharz dyktatora musi mieć coś, żeby nim został? I czy ci dyktatorzy różnili się oczekiwaniami między sobą?
0: Cecha wspólna była taka, że to nigdy nie byli chłopcy z dobrych domów. To zawsze były jakieś takie niespokojne duchy i zawsze to byli, i to było chyba moje najciekawsze odkrycie, że to są wszystko ludzie, którzy emanują dobrą energią. Mam wrażenie, że dyktatorzy jakoś podskórnie, no jednak jako dobrzy manipulanci, ale też ludzie, którzy rozumieją trochę ludzką psychologię, nawet podskórnie, ale rozumieją, czują przez skórę też, że to jest ważne, kto cię karmi. I to jest ważne, kto dla ciebie gotuje i że musi to być osoba, od której emanuje dobra energia.
1: Ale chyba też muszą budzić zaufanie.
0: A to jest kolej...
1: No kucharz może otruć swojego pryncypała i zrobić przewrót w ten sposób.
0: Ale to od zaufania to już są służby specjalne. Aha. I absolutnie każdy z tych kucharzy, to wrócę do przykładu kucharza Saddama Husajna, Abu Ali nie miał pojęcia, że jest szykowany na kucharza Saddama Husajna, a służby specjalne chodziły za nim przez 2 lata. I przez 2 lata sprawdzali absolutnie wszystkie, z kim on się spotyka, czy ma romans, czy nie ma romansu, czy w jego rodzinie są jakieś powiązania z Irańczykami, z Kurdami, z Zachodem. Sprawdzili go od każdej możliwej strony i dopiero po 2 latach, kiedy służby już miały jego pełne portfolio, wiedziały wszystko o jego zachowaniach, to jeszcze na koniec kompletnie niespodziewanie zaprosili go do Saddama. On nie miał pojęcia, że idzie do samego prezydenta. Postawili go przed Saddamem twarzą w twarz i kazali mu gotować. I on musiał przed obliczem Saddama, no, był zestresowany niesamowicie, no, ale jakoś udało mu się danie przygotować i dostał pracę, o którą wcale nie prosił. Więc muszą im ufać, ale od tego, żeby ufać kucharzowi, to są służby specjalne. Mm-hmm. To służby mają go prześwietlić na 40 sposobów. Natomiast sam kucharz ma być w dobrym nastroju, ma promieniować dobrą energią, bo dyktatorzy rozumieją, że nastrój kucharza wpływa na to, jakie potem wychodzi jedzenie spod jego rąk.
1: Ale wiesz, co nie padło ani razu w naszej rozmowie? Nie powiedziałeś ani razu, że oni muszą dobrze gotować.
0: No, to nie byłoby źle, gdyby dobrze gotowali.
1: A zdarzyło się, żeby ktoś, kto nie jest zawodowym kucharzem, został kucharzem dyktatora?
0: No, jest bardzo ciekawa historia w książce. Pana, która się nazywa Erasmo Hernandez, i którego przygoda z gotowaniem, był kucharzem przez ponad 50 lat, osobistym kucharzem Fidela Castro. Jego przygoda z gotowaniem zaczęła się od tego, że był 16-latkiem znudzonym szkołą, który usłyszał, że gdzieś w jakichś górach odbywa się jakaś rewolucja i wydało mu się to dużo ciekawsze od chodzenia do szkoły. Wziął więc swojego najlepszego przyjaciela, wymknęli się z domu, uciekli. Prawie się utopili w rzece, bo się przedzierali, żeby się przyłączyć do oddziału partyzantów, ale nie utopili się, rzeczywiście następnego dnia znaleźli ich partyzanci. I historia Erasmo zaczęła się od tego, że trafił zupełnie przypadkiem do oddziału Che Guevary. Che, jak zobaczył, że jakiś 16-latek uciekł z domu, żeby przyłączyć się do jego oddziału, zrobił go swoim ochroniarzem, więc chodził wszędzie z Che Guevarą i spędził ponad lata życia z Che Guevarą jako nastolatek, ale ponieważ Che był bardzo chaotyczny, a Erasmo pochodził z domu, gdzie jednak regularnie jadało się posiłki, to zaczął gotować dla Che, ale tak naprawdę gotował nie dlatego, że się troszczył o to, czy Che zjadł, czy nie zjadł, tylko dlatego, że sam chodził głodny, ale nie mógł tego powiedzieć, że gotuje tak naprawdę sam dla siebie, tylko gotował dla Che Guevary. Okazało się wtedy, że ma do tego gotowania dryk. Kiedy rewolucja zwyciężyła, Erasmo został przekazany w prezencie jako ochroniarz Fidela, no a ponieważ już pokazał te swoje umiejętności kulinarne, więc został przez otoczenie Fidela zapytany, czy nie chciałby pójść do szkoły kulinarnej. Bo mu powiedzieli, że ochroniarzy to my mamy dużo, ale kucharzy, którym możemy ufać, to już tak dużo wcale nie mamy. No i nagle się okazało, że w tej szkole kulinarnej on się okazał jakimś objawieniem. Skończył ją z wyróżnieniem. No, okazał się fantastycznym kucharzem. W książce jest przepis na jego autorską potrawę, rybę w sosie mango. No, to jest taki przepis, który po prostu nie można przestać tego jeść.
1: Ale zrobiłeś według tego przepisu?
0: Zrobiłem. Muszę od razu powiedzieć, że z tym mango, które jest na Kubie, wychodzi trochę lepiej niż z tym, które mamy w Polsce w supermarketach.
1: No bo tam jest świeże, a to, które my mamy, to musi być jakoś konserwowane na podróż.
0: Ale da się zrobić, ale da się zrobić. Ja zresztą z każdym z tych kucharzy gotowałem. I to udało się przenieść do filmu. To znaczy, to co robi ekipa, robili dokładnie to co ja. To znaczy, szliśmy z tymi kucharzami do kuchni i oni historię swojego gotowania, swojej pracy dla dyktatorów opowiadają gotując.
1: Bo ty masz w ogóle w swojej biografii pracę w kuchni.
0: Mam.
1: Jesteś kucharzem.
0: Biografia to takie duże słowo, ale pracowałem w Kopenhadze kiedyś, jak skończyłem studia. Pojechałem do Kopenhagi.
1: Studia dziennikarskie notabene.
0: Politologiczne, ale ten sam wydział, budynek obok. Jak skończyłem studia, to nagle się okazało, że nie ma tyle pracy dla humanistów i dla politologów, co mi się wydawało, że, i co miałem nadzieję, że będzie, więc miałem taki epizod, że pojechałem do Kopenhagi troszkę popracować. Robiłem dużo zabawnych rzeczy tam, natomiast taką najciekawszą, którą robiłem, było gotowanie. I tak, nauczyłem się pracy w kuchni, wiem na czym to polega, wiem jaki jest podział, kto

0: Stres nie dający się znieść na co dzień. Wśród tych, którzy medytują, są dwie grupy zawodowe, które dominują. Najwięcej jest chirurgów, no bo oni pracują w stresie wewnętrznym, a druga grupa to są kucharze. Dlaczego?
1: Bo to jest straszliwie stresująca praca, bo jest to praca w dużej mierze artystyczna, to znaczy musisz to pięknie ułożyć, musisz to dobrze ugotować i tak dalej. I jeden błąd może sprawić, że jakaś pozycja, którą budowałeś przez lata, momentalnie się zawala. A druga rzecz jest taka, że jest bardzo dużo pracy w pośpiechu, to znaczy siedzisz w tej restauracji, przez 2 godziny nie ma absolutnie nikogo, nie przychodzi nikt, jest cisza, wiesz, po prostu chodzisz, nie wiem, palisz papierosy i nic się nie dzieje i nagle przychodzi ci 40 osób, nagle z niczego, zaczyna się godzina lunchu, ludzie wychodzą z pracy i nagle masz 40 osób. Więc wszystko się zaczyna tak z takiego, wiesz, bardzo powolnego, no, takiej narracji w stylu śmierć w Wenecji. Nagle w ułamku sekundy wchodzisz w kino akcji i wszystko musisz podać szybko, wszystko jest na już, ci ludzie się spieszą i nie możesz zejść z poziomu, tak? To nie jest tak, że oni zrozumieją, że jak ich przyszło nagle 40, to ten 39 już może dostać danie gorszej jakości.
0: Nie, cena jest taka sama dla wszystkich.
1: Więc oni oczekują, że ta jakość zostanie utrzymana. I ty masz, ja wiesz, ja potrafię to sobie wyobrazić, bo ja w tej Kopenhadze tego doświadczyłem, że nagle w ułamku sekundy wszystko się zmienia, wiesz, tu się coś pali, tu coś cię parzy w ręce, tu ktoś krzyczy, tu już jest jakiś pierwszy wkurzony klient, który nie dostał dania na czas i ty masz to wszystko, wiesz, jak jeszcze jesteś szefem kuchni, to cała twoja pozycja zawodowa, wiesz, i codziennie walczysz o życie. Codziennie walczysz o przetrwanie i twój każdy dzień tak naprawdę może być twoim ostatnim dniem, bo jak coś schrzanisz, a co chwila, to wiem to z perspektywy kuchni, że tam co chwila jesteś o pół kroku od tego, żeby coś się schrzaniło. Tak? Jesteś o pół kroku, bo jeszcze jest dużo rzeczy, których się nie wie, jak się w tej kuchni nie pracuje, ale kuchnia to jest miejsce, gdzie regularnie ktoś nawala, bo nie wiem, ktoś zapije i nie przyjdzie do pracy. I wtedy ten biedny szef kuchni, nie dość, że ma to wszystko, o czym powiedziałem,
0: za niego
1: to jeszcze
0: pracować.
1: Pracuje za dwóch albo za trzech, bo dwóch zapiło razem albo nie przyszli, bo znaleźli lepszą pracę. I myślę, że jest to praca, ja osobiście, moja przygoda z kuchnią skończyła się w taki sposób, że szef, który mnie tam podkupił z innej restauracji, który mnie sobie szykował na takiego asystenta i kto wie, być może pracowałbym dzisiaj jako kucharz w Kopenhadze i byśmy nie rozmawiali, bo on mnie szykował na swojego zastępcę, potem prawdopodobnie następcę, na kogoś, kto być może po nim poprowadzi biznes. Był straszliwym cholerykiem, ale potrafił tą swoją choleryczność kontrolować. To znaczy nigdy nie krzyczał na mnie, zawsze krzyczał na kelnerki, na innych ludzi. Broń Boże, tego nie pochwalam, no, ale wtedy nie miałem wiele do gadania. Natomiast na mnie nie krzyczał nigdy, bo jak mi kiedyś powiedział, my pracujemy we dwóch na 8 metrach kwadratowych, powiedział, jesteś ostatnią osobą, z którą chcę mieć konflikty, ale któregoś dnia nie wytrzymał i wydarł się na mnie w sposób tak straszliwy, że nie miałem wyjścia, po prostu rzuciłem fartuchem i wyszedłem. I od tamtej pory nie pracowałem już w restauracji. I później dopiero z książek Antoine Bourdain, Nomen Omen, dowiedziałem się, że to jest tak naprawdę prawdziwy test na kucharza. Znaczy albo zdasz.
0: Wytrzymasz i nie rzucisz.
1: Wtedy możesz gotować dalej, możesz pracować i potem się już przyzwyczajasz i potem już tego nawet nie zauważasz, bo w kuchni jest bardzo dużo krzyczenia, emocji, a później ci ludzie, którzy wcześniej na siebie krzyczeli, wieczorem idą na wino i w ogóle nie pamiętają tego, co się wydarzyło. No okazało się, że do kuchni byłem za miętki.
0: No widzisz, ja to świetnie rozumiem, bo też mnie to spotkało, tylko ja byłem nie kucharzem, a piekarzem i też rzuciłem fartuchem i uciekłem, bo rozumiem, co to są emocje. Ale wiesz, chcę wrócić jeszcze do książki Kucharze dyktatorów, bo mówimy cały czas w rodzaju męskim, kucharze, a zdarzają się kucharki przecież. I teraz zastanawiam się, no, raczej należy się domyślać, że jeżeli to jest kucharka, to może być też jakiś aspekt, nie wiem, romansowy na przykład. Czy to jest w ogóle dopuszczalne, żeby dyktator podkochiwał się w swojej kucharce?
1: Nie wiem, czy jest dopuszczalne, ale wiem, że taką sytuację w książce opisałem. I powiem więcej, bo to historia, która dla mnie była najtrudniejsza emocjonalnie do uniesienia.

0: odniesienia, ponieważ była to historia pani, która miała romans i która się kochała w ludobójcy. W absolutnie najgorszej postaci, z bardzo złych postaci, które opisuje w książce. Absolutnie najgorszą był Pol Pot, człowiek, którego rządy kosztowały życie ponad 2 milionów ludzi. I kiedy jechałem do kucharki Pol Pota, pani, która się nazywała Yang Mwen, też gotowała dla niego przez wiele, wiele lat, była z nim blisko, to spodziewałem się, że ona go będzie bronić, spodziewałem się, że będzie w jakiś sposób usprawiedliwiać to zrobił, spodziewałem się, że będzie próbował to umniejszać, ale nie spodziewałem się, że spotkam panią, która ponad 20 lat po śmierci Pol Pota będzie o nim mówić z miłością, będzie wspominać, jak ją brał za rękę, będzie wspominać, jak jej patrzył głęboko w oczy, będzie wspominać, jaki ma piękny uśmiech. I to było dla mnie niesamowicie trudne. Znaczy, z jednej strony uważam to za chyba najciekawszą rozmowę z książki i chyba taką...
1: Od niej się rozpoczyna książka.
0: Tak, bo uważam, książka w ogóle się trochę tak rozwija, wiesz, że niektóre te przypadki gotowania dyktatorów są, nie chcę powiedzieć lajtowe, ale no lżejsze. No lżej było gotować dla Wojciecha

0: nam opowie, to na podstawie tego montażem, dźwiękiem, muzyką, ale musimy bazować na tym, co człowiek nam powiedział, a w fabule to już tam możemy sobie popłynąć.
1: No nie możemy, tylko możesz, bo to ty jesteś współautorem scenariusza.
0: Tutaj współautorem, tutaj mamy stworzony writer's room, w którym ja jestem tylko jednym z pioneczków, ale i tak jest to bardzo ciekawa praca, no bo jestem jednak w hollywoodzkim writer's roomie i oni dzwonią i konsultujemy, jak to ma dalej wyglądać. W dokumencie taka praca nad scenariuszem wyglądała tak, że ponieważ film bazuje na tym, co jest w książce, więc ja napisałem zarys tego, co moim zdaniem się powinno jedno po drugim wydarzyć. Oczywiście rzeczywistość nas kilka razy zaskoczyła, bo jakżeby inaczej, ale to było dużo łatwiejsze, no bo w dokumencie nie pisaliśmy dialogów, bardziej bazowaliśmy na tym, co ludzie mówią. A tutaj już wszystko, co aktorzy powiedzą, muszą mieć napisane, więc robi nas to kilku.
1: Ale to już jest realizowany serial, czy jeszcze jesteście na etapie scenariusza?
0: Jesteśmy na etapie scenariusza i jest nakręconych pierwszych 10 minut pilota i producent, a tutaj akurat te prawa kupiła firma aktora Channinga Tatuma, i producenci, którzy tam chodzą za tym, szukają w tej chwili pieniędzy, żeby to realizować dalej.
1: Dobrze, to teraz chciałem zapytać Cię o kolejną rzecz związaną z Tobą, która jest dla mnie zaskakująca, mianowicie Twoja miłość do Turcji. Wiem, że studiowałeś też w Stambule, wiem, że pracowałeś dla CNN Türk, czyli tureckiej agendy CNN-u, i że uwielbiasz Turcję. Dlaczego? Skąd ta miłość do Turcji? Czy masz w rodzinie może jakieś geny tureckie?
0: Podejrzewam, że mogę mieć jakieś tatarskie. W ogóle to było dla mnie wielkie odkrycie, że byli Tatarzy, którzy mieli na nazwisko Szabłowski. Był słynny dowódca z czasów króla Sobieskiego, Lechtezar Szabłowski. Ale nie mam pojęcia, czy jestem z nim w jakikolwiek sposób spokrewniony. Natomiast trafiłem do Turcji, mając lat 20 kilka, na jakiś wyjazd studencki. I jest to tak piękny, tak fascynujący, tak nie mieszczący się w głowie kraj, że mnie pochłonął całkowicie. Stambuł, nie wiem, czy byłeś, ale Stambuł...
1: Byłem kilka razy.
0: Stambuł wygląda jak plan filmowy. Znaczy tam jest czasami tak pięknie, chodzisz po tym mieście i nie wierzysz, że to się dzieje naprawdę, że naprawdę może być miejsce tak ładnie oświetlone, tak te chmurki, zawsze jakiekolwiek by nie były, to i tak to wygląda pięknie.
1: I często słyszysz język polski, bo Turcy, no w części handlowej to oni uczą się po polsku, żeby lepiej sprzedać, ale też Turcja ma w sobie, w swojej historii takie miłe dla Polaków przypadki, kiedy była jedynym krajem, zdaje się, który nigdy nie zaakceptował rozbiorów Polski.
0: Ale też Roxolana, czyli żona Sulejmana Wspaniałego, czyli sułtana, który ma w Stambule meczet z najlepszym widokiem, i tam przy tym meczecie jest jedno türbesi, czyli grób Sulejmana, a tuż obok jest türbesi Hürrem, czyli Roxolany. No była Polką. To była dziewczyna, która została wzięta, zabrana w Jasyr przez Tatarów, zawieziona do Stambułu, sprzedana na targu niewolników. Akurat ktoś z ludzi sułtana ją tam kupił. I która miała, była z jednej strony tak piękna, a z drugiej strony miała taką charyzmę, że stała się największą miłością życia Sulejmana Wspaniałego i kobietą, która de facto razem z nim współrządziła tym imperium. Więc takich wątków ciekawych mamy dużo w historii polskiej i tureckiej. No, mamy tą słynną wieś. Ja trafiłem później, po tym moim pierwszym zakochaniu i tym pierwszym wrażeniu tureckim, pojechałem na stypendium do Turcji, żeby pisać pracę magisterską o polskiej wsi pod Stambułem, gdzie od 170 lat mieszkają nasi rodacy.
1: To z czasów Mickiewicza jeszcze, tak?
0: Z czasów, konkretnie to księcia, znaczy to mniej więcej się pokrywa, ale wieś założył książę Adam Czartoryski, który sobie wymyślił, że stworzy polski legion, który będzie wspierał sułtana w tym, żeby walczyć z Rosją. No mamy wspólnego przeciwnika, więc wspierajmy się. Z tego legionu koniec końców nic nie wyszło, ale ci ludzie tam zostali. Żyją tam do dzisiaj, ich potomkowie, i do dzisiaj mówią po polsku.
1: No ale ty napisałeś książkę nie o tym, tylko o tych okrutnych mordach rodzinnych, które są popełniane z miłości na kobietach niechcących zrealizować woli swoich rodziców.
0: To jeden z reportaży w książce. Książka się nazywa, to był to mój To był mój debiut książkowy. Książka się nazywała Zabójca z miasta Morelii, ale rzeczywiście

0: rzeczywiście ta część dotycząca honorowych zabójstw była takim jednym z najważniejszych rozdziałów w tej książce. No i to też był bardzo trudny rozdział do napisania, bo siedziałem wtedy przez ponad miesiąc na wschodzie Turcji, rozmawiałem z kobietą, którym udało się uciec przed honorowymi zabójstwami, którym udało się ocaleć. W skrócie wygląda to tak, że z jakiegoś powodu rodzina uznaje, że zazwyczaj młoda dziewczyna splamiła honor tej rodziny. No a na wschodzie Turcji ceną za splamienie honoru, cokolwiek by to znaczyło, bo to dla różnych rodów może znaczyć coś innego, ale ceną za splamienie honoru jest śmierć. I to są takie okrutne sytuacje, w których zbiera się starszyzna i wydaje taki wyrok śmierci na dziewczynę, no i później ktoś, na przykład ojciec, brat, mąż, dostaje za zadanie zamordowanie tej dziewczyny. I ja wtedy z jednej strony rozmawiałem z kobietami, którym udało się ocaleć i przedstawiałem ich perspektywę, ale zostałem też wpuszczony do więzienia na wschodzie Turcji i rozmawiałem z ludźmi, którzy takiego zabójstwa dokonali.
1: Bo prawo jednak na to nie zezwala i ci, którzy to robią z powodu rodzinnego obowiązku, jednak podlegają prawu i trafiają do więzienia.
0: I na szczęście, mimo że Turcja jest rządzona przez rządy konserwatywne, to na szczęście również prezydent Erdoğan walczy z tym zjawiskiem i tych facetów, to są zawsze mężczyźni, którzy dokonują honorowych zabójstw z pełną bezwzględnością, wtrąca się za to do więzień i oni dostają bardzo wysokie wyroki i na szczęście Turcja z tym walczy, przynajmniej próbuje.
1: A dotarłeś do kucharza Erdoğana?
0: Nie, ale byłem na kolacji z Erdoğanem.
1: Dlaczego? I co podawano?
0: Byłem na kolacji, którą Andrzej Duda wydał na rzecz prezydenta Erdoğana, ponieważ jestem dziennikarzem, literatem, który się Turcją zajmuje rzeczywiście już kawałek czasu, to ambasada turecka zaprosiła mnie jako jednego z gości. Było nas łącznie 40. I nie podano nic dobrego. To znaczy ja mam wręcz wrażenie, że Polska trochę nie potrafi w taką dyplomację kulinarną, bo podano do wyboru, wiesz, mieliśmy gęś albo łososia. To znaczy naprawdę nic nadzwyczajnego. Żeby nie było.
1: Nie no, to jest bardzo dobre i gęś, i łosoś, umówmy się, eleganckie dania.
0: Ale umówmy się, że są taki, no wiesz, średni obiad w restauracji, no jak idziesz na kolację dwóch prezydentów, z czego jedno jest mocarstwem regionalnym, jeden kraj jest mocarstwem regionalnym, mówię o Turcji, drugi aspiruje, to spodziewasz się, że coś tam naprawdę
1: zjesz.
0: No to co,
1: bażant powinien być?
0: No na przykład, nie? No rosół z bażanta to już by mi lepiej weszło, niż żeby nie było. Kocham gęś, w ogóle wspaniały ptaki
1: no
0: i tak
1: dalej.
0: Jak
1: kochasz gęsi, to nie powinieneś jeść gęś.
0: Nie zjadłem. Tylko relacjonuję, co było na stołach. Natomiast druga ciekawa obserwacja była taka, że prezydent Erdoğan, ja już coś wiedziałem wtedy na temat żywienia dyktatorów, głuch państw i tak dalej. I bardzo mnie ciekawiło, czy on w ogóle coś będzie dziubał na tym talerzu, czy nie, bo wiem, że dyktatorzy, czy też szanujący się przywódcy państw, jeżeli nie mogą w stanie skontrolować całego procesu, jaki jedzenie powstaje, to zazwyczaj nie jedzą. Po prostu biorą ze sobą jedzenie w pudełkach, albo jeżeli to jest krótka wizyta, to rano się najadają i potem wieczorem jedzą kolejny posiłek. I rzeczywiście tak było z Erdoğanem. To znaczy on był jedyną osobą, która nie jadła. 40 osób siedziało, zajadało gęś, łososia, cokolwiek tam było. Erdoğan był jedyną osobą, która nie jadła. I jeszcze jedna śmieszna rzecz bardzo, bo zawsze ja już mam za sobą ileś takich uroczystości polsko-tureckich i zawsze te przemówienia i opowieści są bardzo podobne. Myślę, że ten biedny Erdoğan się musiał tego nasłuchać w życiu już bardzo dużo, więc jak Andrzej Duda opowiadał o tej, wiesz, wielowiekowej przyjaźni polsko-tureckiej, to widziałem Erdoğana, który siedział tak, nie? Znaczy mistrz energetycznej drzemki. Za 5 minut sobie przyciął komara. No i potem jak trzeba było, żeby on wstał i coś powiedział, to jak gdyby nigdy nic, wstał, powiedział, ale no, ciekawie się takie rzeczy obserwuje, siedząc w pierwszym rzędzie i widząc to wszystko, o czym do tej pory tylko czytałem albo słuchałem od świadków, ciekawie się to widzi na własne oczy.
1: Ale miałeś okazję z nim zamienić parę słów, tak?
0: Nie.
1: Pomiędzy wami po
0: Nie.
1: prostu.
0: O wywiad z Erdoganem staram się bezskutecznie od wielu, wielu lat. Myślę, że też dlatego zostałem zaproszony na tę kolację. Tam byli też ludzie z jego otoczenia, byli jego asystenci, byli jego doradcy. Jakby przypominałem się, że ja się o taki wywiad staram już od dawna. Odpowiada, że tak, wiemy, czyli jakby wiedzą, kogo zaprosili, dlatego pewnie byłem w ogóle na tę kolację zaproszony. Natomiast
1: obserwują na razie.
0: W sprawie wywiadu żadnego postępu nie dokonaliśmy na tej kolacji.
1: A tak a propos, skoro mówimy o kolacji i o kucharzach dyktatorów, to słyszałem, że też w teatrze mają się kucharze dyktatorów pojawić.
0: I to całkiem niedaleko miejsca, w którym siedzimy, ale na razie jeszcze nie za wiele mogę powiedzieć. Ustalamy szczegóły.
1: Okay.
0: Jest duża szansa. I to w ogóle, bo jeżeli tu wypali wszystko, to będzie bardzo fajnie, bo mamy jeden teatr z Polski, ale też teatr na Tajwanie, i który pracuje i który już ma napisaną tę wersję sceniczną. A pojawili się już w teatrze w Pradze. Kucharze dyktatorów. I to bardzo fajna sztuka, która się nazywa Jak nakarmić dyktatora. Bardzo fajna i ciekawa, bo aktorzy gotują. I na koniec, i to w ogóle, to było niesamowite doświadczenie, dlatego że na koniec sztuki to wszystko, co oni ugotowali, jest wystawione na wspólny stół. Widzowie schodzą, częstują się i nagle sobie uświadamiasz, kto tu jest dyktatorem w tym momencie. Dla kogo kucharze dyktatorów ugotowali posiłek.
1: A, to dobra przewrotka taka. No to bardzo jestem ciekaw i czekamy na dyktatorów i ich kucharzy. Ale chciałem cię zapytać o jeszcze kolejne elementy twojego życia zawodowego, bo ono jest bardzo kolorowe i ciekawe. Pracowałeś w Gazecie Wyborczej w wielkim formacie, chyba jako najmłodszy reportażysta wielkiego formatu.
0: Chyba tak. Wtedy na pewno, tak.
1: I była o tobie, było takie przekonanie, że jesteś człowiekiem od specjalnych zadań, od specjalnych tematów i w każdej sytuacji sobie poradzisz, bo potrafisz nawiązać kontakt i rozmawiać z napotkanymi ludźmi, nawet jeżeli mówią oni w języku, którego ty nie znasz.
0: Ja rzeczywiście, jak miałem te 26 lat i trafiłem do dużego formatu, to było zaraz po tym epizodzie kopenhaskim. Ja rzeczywiście tam robiłem szalone rzeczy. To znaczy ja, żeby napisać reportaż o takim zjawisku, jakim były wesela bezalkoholowe, były i dalej są, zapisałem się na kurs wodzirejów wesel bezalkoholowych, pojechałem do Katowic, skończyłem, jestem certyfikowanym wodzirejem wesel bezalkoholowych, poprowadziłem takie wesele.
1: A czym się one różni od alkoholowych?
0: Że się nie pije.
1: No właśnie. Ale czy to się przekłada też na to, co się robi?
0: Tak, bo wesela bezalkoholowe zazwyczaj trwają dłużej, bo wiesz, jak masz wesele z alkoholem, to bardzo często gdzieś tam godzina 12, to już tam co niektórzy
1: połowa
0: z twarzą w sałatce, a tak. Jak jest godzina druga, to z każdą godziną jest coraz gorzej. A wesele bezalkoholowe no jest weselem, gdzie ludzie są trzeźwi, więc dużo dłużej wytrzymują i na parkiecie, i się bawią, i rozmawiają. A jeżeli jeszcze jest dobrze poprowadzone to wesele, czyli ma dobrego wodzireja, to w ogóle jest zabawa, wiesz, do 7 rano.
1: Czyli co, prowadziłeś...
0: Taki mój mistrz wodzirejstwa, taki Marek z Białegostoku, który mi później pozwolił na w kilku weselach, jeździłem z nim później, powiedział, że na weselu bezalkoholowym to ja jestem wódką. I to zdanie mi się bardzo spodobało, bo zrozumiałem, że to on ma sprawić, że ludzie się dobrze bawią, że normalnie to przerzucamy trochę odpowiedzialność za dobrą zabawę na alkohol. Nie, czy jest fajnie, czy nie fajnie, tam ludzie se dziabną, każdy będzie zadowolony. A tutaj to, czy każdy będzie zadowolony, zależy od tego faceta, który to wszystko ma wprawić w ruch.
1: I co, biegasz wtedy i prowadzisz korowód, jak jeżdżysz sztur w wodzireju?
0: Trochę jesteś takim szturem, tylko jeszcze bardziej. Tak?
1: Bo, no to co to znaczy jeszcze bardziej?
0: No musisz wszystkie ciotki obtańczyć, wiesz, musisz sprawić, żeby każdy na tym weselu się poczuł dobrze, żeby jakoś tam sprawić, że masz te 100 osób i każdy w jakiś sposób, no to oczywiście nie masz szansy do każdego pójść i zagadać, ale żeby każdy jakoś tam się poczuł wyróżniony. I masz do tego zabawy, wiesz, gry, które jednym się wydają mniej żenujące, drugim bardziej, ale te wesela, które ja widziałem robione przez naprawdę, bo to jest naprawdę gałąź wiedzy. Ci ludzie, którzy się tym zajmują, to są naprawdę profesjonaliści. I jak jest dobrze zrobione wesele bezalkoholowe, to naprawdę fajnie się na to patrzy i fajnie się bierze udział w takiej zabawie i potem jest żal, jak przychodzi ta siódma rano i naprawdę już wypada zejść z parkietu i naprawdę już trzeba. No więc robiłem takie rzeczy, ale też poleciałem na Kubę i ponieważ sam na studiach bardzo dużo jeździłem autostopem, to był taki moment, kiedy się wydawało po raz pierwszy, że Fidel jest o krok od śmierci. I trudno się na Kubie zbierało materiały, bo za każde chodziła za tobą bezpieka i ja widziałem, że ci ludzie cały czas gdzieś tam mnie obserwują, to po prostu widać, oni się z tym nawet nie kryją, więc wypożyczyliśmy z fotografem samochód i stwierdziliśmy, no po prostu pojedziemy w interior, zobaczymy, co się wydarzy i bardzo szybko się okazało, że na Kubie jest bardzo duży, do dzisiaj, bardzo duży problem z transportem. Ludzie stoją po wiele godzin czekając na autobusy, próbują łapać przejeżdżające samochody i tam już nie ma bezpieki. Bezpieka jest w Hawanie, bezpieka jest w dużych miastach, a jak wyjeżdżasz poza miasto, to możesz tych ludzi brać do samochodu, więc przez 2 tygodnie pobytu na Kubie wzięliśmy ponad 100 autostopowiczów i napisałem reportaż, który był zebrany z takich rozmów na autostopie. Takich rozmów, które ludzie nam rzucają jakieś myśli. Wiesz, no to jak z człowiekiem, tak? Jeden rzuci coś i to jest płytkie. Tego się nie da wykorzystać, ale niektórzy mieli naprawdę niesamowite przemyślenia, naprawdę ciekawe refleksje. Naprawdę opowiadali w sposób niesamowity o tym swoim życiu na Kubie.
1: To genialny pomysł. Genialny pomysł. A napisałeś też rzecz wspaniałą, ale zaskakującą w kontekście obecnych klimatów i nastrojów. Mianowicie napisałeś o Wołyniu, o Ukraińcach z Wołynia, ale o tych, którzy ratowali Polaków.
0: Tak, to taka, trochę bym powiedział, że to taka książka, którą uważam za dzieło swojego życia, za najważniejszą rzecz, jaką napisałem. Bo ja od wielu lat jeżdżę na Ukrainę, mam tam wielu przyjaciół, jest to kraj bardzo dla mnie ważny i w którymś momencie dowiedziałem się, że w czasie rzezi wołyńskiej były tysiące Ukraińców, którzy ratowały swoich polskich sąsiadów i że robili to ryzykując życiem. Znaczy, banderowcy tak samo jak zabijali Polaków, zabijali Ukraińców, którzy próbowali Polakom nieść pomoc.
1: Traktowali to jako zdradę.
0: I przez całe lata w Polsce miałem wrażenie, że nie mówi się o tym w ogóle. Że tak. Z jednej strony bardzo słusznie, jesteśmy dumni z tego, że Polska ma najwięcej drzewek, wiatwaszem, że ma najwięcej medali sprawiedliwych wśród narodów świata i tak dalej, ale z drugiej strony, jak mamy odwrotną sytuację, czy to nas ktoś ratował, to mamy to zupełnie wygumkowane. Nie mówi się o tym, nie dajemy żadnych medali, nie dajemy orderów, nie sadzimy drzewek, nie robimy nic, żeby tych ludzi uhonorować. I pomyślałem sobie, że wielka szkoda, że tego nie robimy i pomyślałem sobie, no, że jedyne, co ja mogę zrobić, wziąłem się za tą pracę 12 lat temu, stwierdziłem, że jedyne, co mogę zrobić, to napisać książkę, odnaleźć tych ludzi, a ponieważ wziąłem się 12 lat temu, to jeszcze ci ludzie żyli. To już było ich mało, ale jeszcze żyli ludzie, którzy mogli mi opowiedzieć, jak to było w 1943 roku, zaryzykować życiem swoim, swojej rodziny, swoich najbliższych, zaryzykować, że UPA może spalić wioskę i mimo wszystko spróbować uratować swojego sąsiada.
1: Jak oni po latach do tego podchodzili? To znaczy, czy utwierdzali się w przekonaniu, że dobrze zrobili, czy czasem mieli wątpliwości, że na przykład nie odpłacono im tym samym?
0: Myślę, że ludzie, którzy mają taki naturalny odruch, bo to byli ludzie, którzy często mieli na podjęcie decyzji 3 sekundy. To znaczy tam nie siedzisz i nie rozkminiasz. A jak pomogę, to się wydarzy to, a jak nie pomogę. Po prostu widzisz człowieka, którego życie jest zagrożone i albo reagujesz, albo nie reagujesz. I nie spotkałem nawet jednej osoby, która by się zastanawiała, czy warto było, czy ja dobrze zrobiłem. Oni to traktowali jako coś najbardziej naturalnego na świecie. Zobaczyłem człowieka w potrzebie, więc zrobiłem wszystko, żeby mu pomóc. Jeżeli byli czymś rozgoryczeni, to myślę, że byli rozgoryczeni tym, że inni nie widzą świata tak jak oni. Tym, że inni po latach, mając już możliwość spojrzenia na historię z takiej dłuższej perspektywie, nie myślą tak jak oni, że nie przyznają, że tak, że to ty postąpiłeś się właściwie. Często oni są dosyć mocno, no uchodzą, mam kilku takich bohaterów, czy bohaterek, którzy uchodzą za takich lokalnych dziwaków w oczach lokalnej społeczności.
1: No a jak reagują rodziny tych, którzy za to, że pomogli Polakom, zginęli? Ich nie ma, ale ich rodziny o tym pamiętają.
0: Jest taka historia, którą opisuję w książce, z którą jakoś się czuję też osobiście związany, rodzina Parfeniuków, gdzie dwóch braci i ciotka w miejscowości Kisielin pomagali Polakom, no łącznie uratowali kilkadziesiąt osób. I banderowcy ich potraktowali okrutnie, bo większość tej rodziny została wymordowana. Tak naprawdę ocalał tylko jeden z tych braci, to dlatego, że uciekł na polską stronę i ocalała córka tej ciotki, która do dzisiaj żyje i z którą rozmawiałem na temat tej historii rodzinnej. No oni przede wszystkim żyją w traumie. To jest trauma, to jest rana, która się nigdy nie zabliźniła i nie ma szansy się zabliźnić. To są ludzie, których dotknęło coś bardzo okrutnego i którzy, jak dla mnie, to oni są symbolem pojednania. To te rodziny, te historie rodzinne, te historie, które są, no, dzieją się po obu stronach granicy, to są takie przykłady, że, no, że ludzi dobrej woli jest więcej.
1: A nie myślisz, że ta właśnie książka to jest tak, że powinna być podstawa filmu dokumentalnego, chociażby takiego jak Kucharze dyktatorów, tylko zrobionego nie w Hollywood, a tutaj?
0: Myślę, że ten sposób mówienia o rzezi wołyńskiej i o trudnej polsko-ukraińskiej historii jest sposobem, jest dobrym sposobem, żeby o tym rozmawiać i uważam, że tak, że dobrze było, żeby taki film powstał. Bo to jest takie, wiesz, mamy z Ukrainą historię, jaką mamy. Tego nie zmienimy. Historii nie jesteśmy w stanie zmienić. Natomiast jesteśmy w stanie spróbować wypracować język, w którym będziemy mogli o tym rozmawiać. Jak na ten moment, to jesteśmy chwilę po takim naprawdę wybuchu emocji, bardzo dużym, po obu stronach granicy.
1: Teraz ta sinusoida się już opuściła i mamy teraz...
0: Na razie to my na siebie krzyczymy.
1: No tak?
0: Na razie to każdy tam ma taki moment, że musi wykrzyczeć wszystko, co go złego spotkało w historii. Tak. Polacy krzyczą o roku 43, Ukraińcy krzyczą o tym, że się czuli obywatelami drugiej kategorii, w drugiej RP. To ma bardzo dużą temperaturę, ale jest w tym też jakaś wartość. No ale teraz pytanie, czy my będziemy umieli przekuć to w jakąś narrację, która nas połączy? Bo jeżeli nie będziemy umieli, no to dajemy Rosji idealny przyczynek do tego, żeby nas dzielić i będą nas tak dzielić do końca świata.
1: A myślisz, że to jest zadanie, bo tego politycy nie zrobią, czy to nie jest zadanie właśnie ludzi sztuki? Kultury?
0: Myślę, że tak, ale z drugiej strony dobrze by było, żeby państwo chociaż tam mały paluszek dołożyło, żeby chociaż państwo wskazało kierunki, że to jest ważne. Rzeczywiście, jak patrzę na dialog polsko-ukraiński, to im mniej tam jest polityków i polityki, tym lepiej, ale fajnie by było, żeby państwo, gdyby państwo dostrzegło chociaż tych ludzi, którzy ratowali, to już by było bardzo dużo. Gdyby państwo dostrzegło, że można o rzezi wołyńskiej mówić również w taki sposób, że może dobrze by było dawać te medale. Był taki krótki moment, chyba przez 4 lata pod rząd Polska jakieś medale zaczęła dawać, ale...
1: No ale wiesz, dawać medale to jest ryzyko, że odeślą ci te medale.
0: Cóż mogę powiedzieć? No, z tych medali żaden nie został odesłany. To były medale dla Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Nie tylko dla Ukraińców, to w ogóle dostawali ludzie różnych nacji. Więc z tych medali żaden nie został odesłany. Myślę, że to już jest bardzo dużo, że żaden z tych medali nigdy odesłany nie został.
1: No i jeszcze chcę cię zapytać o coś, co mnie zupełnie wytrąciło z mojej linii myślenia o twojej twórczości. Mianowicie dowiedziałem się, że zamknąłeś się z żoną w M3 i postanowiłeś przez pół roku żyć jak w PRL-u, z czego książka zresztą wynikła. I, i, I w jaki sposób ty, urodzony już po upadku PRL-u, roczek 80, prawda?
0: To jeszcze w PRL-u.
1: A tak, to jeszcze był stan wojenny za chwilę, tak. No ale to sama końcówka, nic nie pamiętasz z tego.
0: Coś tam pamiętam, wiesz, z byłą już żoną to zrobiliśmy, co tylko może świadczyć, jak trudny był to projekt do przeprowadzenia.
1: Ryzykowny.
0: I miał... Rzeczywiście z byłą małżonką wpadliśmy na taki szalony pomysł, że zamknęliśmy się w takich okolicznościach, w jakich mniej więcej wyobrażaliśmy sobie, że żyli nasi rodzice, kiedy my byliśmy mali.
1: Czyli w bloku z wielkiej płyty.
0: Z meblościanką. Ja kupiłem malucha, który się wiecznie psuł, od jakiegoś pana, który tam mi obiecywał, że jeździł tylko na ryby tym samochodem, a potem się okazało, że miał bardzo dużo wad utajonych. Mieliśmy meblościankę.
1: Ale wiesz, maluchy od nowości miały wady utajone.
0: No więc nie kłamał. No, nie. Chociaż tak. Tyle dobrze. I próbowaliśmy zrobić trochę taki z przymrużeniem oka, bo oczywiście my wiedzieliśmy, że tam w roku 2015 czy 16 nie jesteśmy w stanie odtworzyć PRL-u, ale próbowaliśmy z przymrużeniem oka zrobić bilans zysków i strat, co nam w tej całej transformacji poszło dobrze, co nam poszło źle, więc ja robiłem na przykład takie eksperymenty, że wchodziłem do sklepów spożywczych i pytałem, co dzisiaj rzucili. I wiesz, i w tych sklepach gdzieś półki uginają od wszystkiego, te ekspedientki patrzą, przyszedł jakiś wariat, o co temu panu chodzi. Ja jeszcze miałem wtedy wąsa, nosiłem zaczeskę a la Aleksander Łukaszenko. Straszny moment, w życiu bym tego nie powtórzył. Natomiast myślę, że tak było to dosyć zabawne doświadczenie. Wyszło nam z tego, że większość jest lepiej. Większość rzeczy jest lepiej, większość spraw wygląda, warto było robić tę transformację. Jedyna rzecz, która nam wyszła na minus, to było takie życie towarzyskie.
1: A no właśnie, o to chciałem zapytać. Wiesz, imieniny, urodziny, jak się siadało przy stole, wykładało się najlepsze rzeczy, które można było zdobyć w sklepach i no, jakaś wódeczka też było i się gadało.
0: I się nie uprzedzało nikogo, wiesz, że musisz zadzwonić do kogoś, powiedzieć, że przyjdziesz. Po prostu przechodzisz obok miejsca, gdzie mieszka jakiś twój kumpel, koleżanka, dzwonisz domofonem albo wchodzisz, stukasz, jak jest, to cię wpuści, pogadacie, nie ma, to cię nie wpuści. I wszystkie takie rzeczy, które mam wrażenie kiedyś były naturalne i działy się same, myśmy teraz obudowali jakimś całym rytuałem, że jak chcesz kogoś odwiedzić, to musisz go tam tydzień wcześniej uprzedzić, żeby akurat pasował mu biorytm, żeby akurat był odpowiedni moment, to mam wrażenie, że towarzysko, to oczywiście nie jest tylko związane z tym, że się skończył komunizm, to jest też związane z tym, że rozwinęła się technologia i pewne rzeczy się stały naturalne, ale myślę, że towarzysko, że w żaden sposób, na żadnej niwie bym się na ten PRL nie zamienił, poza życiem towarzyskim.
1: No, ale rozumiem, że jak tam byliście w tym M3, to komórek nie używaliście.
0: Nie używaliśmy komórek, nie używaliśmy internetu, udawaliśmy w ogóle... Ja nosiłem wtedy do tego swojego dużego formatu teksty napisane na maszynie.
1: O, przez kalkę?
0: Ja jeszcze pisałem przez kalkę. Nie, nosiłem tak i mój fantastyczny szef Paweł Goziński.
1: A jaka to była maszyna, Eryka?
0: Łucznik. Więc tak, no ale to polegało na takim ciągłym podpuszczaniu ludzi dookoła. No, jak zapytałem się pierwszy raz pani, mieszkaliśmy na Ursynowie i szła pani z taką wielką paczką papieru toaletowego. I ja, no jak człowiek PRL-u, no podszedłem i zapytałem, gdzie ona to kupiła. To wiesz, to tak biedna kobieta nie wiedziała, gdzie ma przede mną uciekać. Myślała, że jakiś wariat, wiesz, z zaczeską zaraz ją będzie gonił. Było dużo śmiesznych sytuacji. Myślę, że gdyby... To robiliśmy to jeszcze zanim powstał Instagram. Dzisiaj myślę, że byłby to strasznie śmieszny projekt instagramowo-książkowy. Ale to nie było jeszcze wtedy Instagrama, więc nie mogliśmy tych wszystkich śmiesznych sytuacji nigdzie wrzucać.
1: A z sąsiadami uprzedziliście sąsiadów, że wy żyjecie teraz inaczej?
0: To było jeszcze ciekawiej, bo my się przeprowadziliśmy, ponieważ nasze mieszkanie nie wyglądało PRL-owsko, ale nasz bardzo dobry znajomy wynajmował mieszkanie, które wyglądało PRL-owsko, więc myśmy się zamienili na pół roku na mieszkania. Sąsiedzi absolutnie nie byli przygotowani. Tam jest jedna z pierwszych scen naszego życia w PRL-u jest taka, że my robimy to, co ludzie w PRL-u, jak się gdzieś wprowadzili, to znaczy upiekliśmy ciasto i poszliśmy się przywitać. I To było straszne. Znaczy ludzie po prostu nam zatrzaskiwali drzwi przed nosem i patrzyli się na nas bardzo dziwnie i bardzo podejrzanie. Nie udało nam się, wiesz, my się do jakichś komitetów blokowych zapisywaliśmy. Wiesz, ja chodziłem, jakieś spotkania jakiegoś, no chciałem jakiś aktyw sobie znaleźć i jakieś takie aktywności prospołeczne. No i chodziłem z jakimiś takimi, wiesz, dwoma panami w wieku już bardzo zaawansowanym i tam rozmawialiśmy o tym, co można ulepszyć na naszym osiedlu. Dużo śmiesznych historii, no ale powtarzać bym tego nie chciał.
1: Muszę ci powiedzieć, że jak tak opowiadasz o swoim dorobku i o swoim życiu, to nie wiem, czy świadomie, ale już od dawna jesteś producentem. Jesteś producentem może jeszcze nie serialu, ale swojego życia. I tak do tego podchodzisz.
0: Czyli w napisach końcowych mogę się tam napisać, że executive.
1: Absolutnie tak. Zapracowałeś sobie na to. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Choć początek przyszłego tygodnia zapowiada się tak jak teraz, czyli chłodno, to pod koniec temperatura ma już wzrosnąć. Upały wrócą do Polski w piątek. Temperatura ma przekroczyć 30 stopni na południu szczególnie. To prawdopodobnie wpłynie na ogólną chęć zażycia ostatnich wakacyjnych kąpieli. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie apeluje o przestrzeganie zasad nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Od 1 kwietnia łączna liczba utonięć w kraju wzrosła do 189. Zerknijmy na pylony. Do jutra za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,54 zł, za olej napędowy 7,59 zł za litr. Ceny te wzrosły w ostatnim czasie, a pod koniec sierpnia kierowcy mogą zapłacić za paliwo jeszcze więcej.
3: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej. Żadna ze stron konfliktu nie ma gotowości do tego, żeby wznowić rozmowy pokojowe. Są zakłócenia w żegludze przez cieśninę Ormus i również na Morzu Czerwonym, takim alternatywnym szlaku transportowym.
2: Mówiła Magdalena Robak z ePetrol. Regulacja cen ma związek z obowiązującym do końca miesiąca pakietem CPN. Już w czwartek w Sokołowsku startuje festiwal filmowy o Masza Kieślowski. W programie znalazły się filmy inspirowane twórczością polskiego reżysera na całym świecie.
4: Cieszę się, kiedy możemy budować ten program, inspirując się jego ideami, biorąc filmy z całego świata i jakoś tak w ogóle czasami fabularnie niepowiązane. Ale te nowe odczytania, przyznam szczerze, tak po ludzku, najbardziej jakoś mnie interesują i też budują właśnie takie, jak to teraz może wyglądać, kiedy ktoś przymierza te buty, ale potem już chodzi w nich, prawda, o własnych siłach.
2: Mówiła dyrektorka festiwalu Diana Dąbrowska. Gośćmi festiwalu będą m.in. Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Olaf Lubaszenko i Mirosław Baka. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Zdecydowanie wierzę w to, że świat cały czas potrzebuje miłości. Dobry wieczór, Weronika Wawrzkowicz przy mikrofonie, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Audycję wydaje Maria Zamachowska. Budowanie, moi drodzy, jest trudne, burzenie łatwe, ale osoby, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, zdecydowanie skupiały się na tej pierwszej czynności, czyli na budowaniu. Dzisiaj w Niezapominajkach zrobimy wszystko, żebyście poczuli energię panów Mariana Turskiego i Władysława Bartoszewskiego. Ludzi, którzy zdecydowanie znali wartość życia. Dobrze po 90-tce dawali dużo młodszym od siebie siłę i nadzieję. A słowa pana Mariana Turskiego, nie bądź obojętny, i zdanie przypominające, że Auschwitz nie spadło z nieba, to jest to zdanie, które weszło do potocznego języka. Tak samo jak wypowiedź profesora Bartoszewskiego, która brzmiała: rzadko się opłaca, ale zawsze warto być przyzwoitym. I tutaj też zwracam uwagę na niesamowitą precyzję językową obu panów. A dzisiaj razem z nami Marek Zając, publicysta, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, autor książek, o których będziemy rozmawiać, Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego i Pędzę jak dziki tapir, Bartoszewski w 93 odsłonach, a wiem, że jest też wersja poszerzona w 123. Dobry wieczór, panie Marku.
1: Dobry wieczór. Wszystko idealnie się zgadza.
0: Panie Marku, zacznę od tej miłości. Cat Power za nami. Czy, jak pan przypuszcza, czy panowie by się zgodzili z tym motywem przewodnim, który otworzył audycję, że świat potrzebuje miłości?
1: Na pewno by się z tym zgodzili i wielokrotnie swoim życiem dowodzili, że nie są tylko drogowskazami wskazującymi jakiś kierunek, ale też przez całe życie w tę stronę podążają. Z reguły nie używali wielkich słów, chociaż gdzieś na samym dnie zawsze myśleli o miłości. Charakterystyczne są te słowa przez panią przywołane na samym początku. Warto być przyzwoitym. Rzeczywiście niezwykła precyzja Władysława Bartoszewskiego co do właściwie każdego, a mówiąc już bardzo precyzyjnie, 2/3 słów w tym krótkim sformułowaniu. Bo była już o tym mowa, a dla Władysława Bartoszewskiego było to bardzo istotne. Często powtarzał: warto to nie znaczy opłaca się. I przywoływał wtedy czasem, jak miał dobry humor, taką anegdotę, przez siebie zresztą skonstruowaną. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że umarliśmy i na nasz grób przychodzą dzieci z wnukami, no i tym wnukom chcą coś o ich dziadku, a swoim ojcu opowiedzieć. No i czy chcielibyśmy usłyszeć na przykład: dziadziuś to był najlepszym złodziejem w całym mieście. Dzieci, ile on się nakradł. My teraz żyjemy w świetnych warunkach, wszystko to zawdzięczacie dziadziusiowi, bo to był nieprawdopodobny złodziej, krętacz i oszust. No nie, wolelibyśmy usłyszeć: patrzcie, tu leży wasz dziadziuś, to był szlachetny człowiek, prawdomówny, ludzie dobrze go pamiętają, zrobił w życiu wiele dobrego i powinien być dla was wzorem. I to jest różnica między warto a opłaca się. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to ostatnie słowo, przyzwoity. Jak się nad tym głębiej zastanowimy, to przecież jest to w gruncie rzeczy plan minimum.
0: Taka baza, podstawa, prawda?
1: Absolutna podstawa, bo no przecież to hasło mogłoby brzmieć: warto być odważnym. Nie, warto być przyzwoitym. Władysław Bartoszewski doskonale wiedział, a wiedział to też na swoim przykładzie, że człowiekowi, większości ludzi, trudno się zdobyć na bohaterstwo. Heroizm to jest coś, co zarezerwowane jest dla promila ludzi absolutnie nieprzeciętnych. Ale w warunkach próby, w niezwykle trudnych okolicznościach, każdego człowieka stać na ową minimum, minimum przyzwoitości. I to już zmienia świat na lepsze. To pochodziło z jego doświadczenia auschwitzowego, kiedy trafił tam jako młody chłopak, 19-letni. kompletnie na to nieprzygotowany, wychuchany przez matkę jedynak, mól książkowy i trafia zupełnie przypadkowo na samo dno piekła, które trudno sobie wyobrazić komukolwiek, nawet do dziś. I on mówi, ja nie byłem w stanie w Auschwitz zrobić niczego bohaterskiego. Ja sobie tylko powiedziałem, nie będę donosił na kolegów ze sztuby, nie będę kradł chleba, będę przyzwoity. Ja w Auschwitz nie byłem bohaterem. Bardzo często to powtarzam. I to jest ta głęboka znajomość ludzkiej natury. Taka prawdziwa znajomość. Szczególnie cenna w naszym kraju, gdzie my uwielbiamy szumne deklaracje. O mój Boże, czego my nie opowiadamy na wiecach, uroczystościach, czego nie piszemy w tekstach, esejach, czego dzieci nie recytują na akademiach. I może nawet to nie byłoby takie złe, bo jakiś ideał, bardzo wysoki ideał trzeba przed ludźmi stawiać. Ale ci, którzy naprawdę przeszli przez próbę ogniową w swoim życiu, są bardzo oszczędni w wielkich i szumnych słowach, a jednocześnie mają sporo wyrozumiałości dla swoich bliźnich. To nie znaczy, że nie oddzielają dobra od zła. To znaczy, że przykładowo, tak jak Władysław Bartoszewski mówią, może nie będziesz bohaterem, ale bądź przyzwoity.
0: Panie Marku, to zacznijmy od strażników pamięci, ale też strażników pamięci o obu panach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Powiedzmy trochę o formule pana książek, bo to są sytuacje, stop klatki, takie mikrokadry, które bardzo dużo mówią o człowieku. I powiedziałabym, że tam są w zasadzie wszystkie pory roku. Od tego, co boli, co mogę, bym nazwała zimą, od tego, co jest trudne, ale jest też tam dużo poczucia humoru. Myślę, że to jest cecha wspólna obu panów. Na pewno nie ma tam tego patetyzmu, o którym pan mówił, tylko takie działanie, nawet ten tytuł, pędzę jak dziki tapir, to jest po prostu coś, przy czym od razu człowiek się uśmiecha. Ale powiedzmy też na pewno o osobach, które zostawiały panu anegdoty, opowieści, wspomnienia, takie stop klatki własnej pamięci, to może od tego zacznijmy.
1: Tak, to formuła obu książek jest bliźniacza. Miałem to niezwykłe szczęście, szczęście to chyba za małe słowo, żeby przez lata ostatnie życia Władysława Bartoszewskiego, jak i Mariana Turskiego, jakoś być blisko tych ludzi. To jest jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze, poza wiarą, doświadczenie mojego życia. I miałem głębokie przekonanie już po śmierci Władysława Bartoszewskiego, że to jest moment, kiedy trzeba zachować taką żywą, anegdotyczną pamięć o człowieku. Bo fakty biograficzne są powszechnie znane. Władysław Bartoszewski ma na koncie kilka książek i wywiadów, rzekł autobiograficznych. Tam znajdziecie wszystko, co najważniejsze, opowiedziane uczciwie i rzetelnie, ale czym innym jest taka żywa pamięć, takie właśnie odpryski żywej pamięci, którą niesie każdy z nas, tyle że kłopot polega na tym, że one bardzo szybko blakną. One bardzo szybko ulegają zapomnieniu. I tak sobie pomyślałem, żeby w przypadku Władysława Bartoszewskiego uchwycić jego portret, portret mozaikowy, złożony właśnie z takich kamyczków, z takich fragmentów mozaiki, które mam nadzieję układają się w jego portret. One z pozoru są chaotycznie ułożone, ale proszę mi wierzyć, że nad układem tych kamyczków i nad ich wyborem, bo ich zawsze jest dużo, dużo więcej, pracowałem bardzo długo, starając się właśnie, żeby koniec końców powstał mozaikowy portret, a nie tylko rozsypane gdzieś przypadkowo stosiki kamieni. Umarł Marian Turski, o, to jak tylko dodam krótko, jak umarł Marian Turski, to pomyślałem, zrobiłeś coś takiego o Władysławie Bartoszewskim, to Teraz siadasz i pracujesz nad takim samym portretem Mariana Turskiego.
0: To jest wspaniałe, bo każdy też z rozmówców ma swojego Mariana Turskiego i swojego Władysława Bartoszewskiego, w zależności od tego, czy opowiadają o nim współpracownicy, przyjaciele, żony. To wszystko jest bardzo ciekawe. Natomiast powiedzmy też trochę, że panowie Marian Turski i Władysław Bartoszewski byli sobie bardzo bliscy. Zanim tutaj będziemy ich rozdzielać i opowiadać te życiorysy trochę osobno, to powiedzmy o tym, jak wiele ich łączyło i jak ważni byli dla siebie.
1: To jest paradoks, bo można powiedzieć, że jednocześnie bardzo wiele ich dzieliło. I od tego, co ich dzieliło, chciałbym zacząć, bo żyjemy w coraz bardziej szalonych, by nie powiedzieć ohydnych czasach. I może takie rzeczy warto przypominać. Jeżeli popatrzymy na początek ich drogi, łączy ich oczywiście doświadczenie Auschwitz, ale bardzo różne, bo młody Władysław Bartoszewski jest w obozie przez 199 dni w sumie na przełomie roku 1940 i 1941, w czasie, kiedy to jest obóz przeznaczony przede wszystkim, niemal wyłącznie dla polskich więźniów politycznych. Marian Turski trafia do Birkenau, Auschwitz II Birkenau, do tej fabryki śmierci z czterema wielkimi komorami gazowymi i krematoriami latem 1944 roku, jako Żyd deportowany z łódzkiego getta. Ale zasadnicza różnica następuje potem, bo kiedy Marian Turski, ideowy komunista, ideowy w 100%, stara się budować nową, lepszą Polskę, to w tym samym czasie młody wciąż Władysław Bartoszewski siedzi w stalinowskim więzieniu i spędza w tym więzieniu w sumie 6,5 roku. No i biorąc pod uwagę, jak my dziś w Polsce patrzymy na historię, biorąc pod uwagę, jak my dziś robimy to prymitywnie, łopatologicznie, jak my to próbujemy robić czarno-biało, a tak naprawdę robimy to bez sensu i inkwizytorsko, to w świetle właśnie tego nowego, może nie nowego, ale tego coraz bardziej rozpowszechnionego w naszym kraju spojrzenia na historię, jak wytłumaczyć, że tych dwóch ludzi bardzo zbliżyło się do siebie już na przełomie lat 60. i 70., że potem zgodnie, jak przyjaciele, pracowali w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, że łączyły ich zaufanie, najwyższy szacunek i przyjaźń. W świetle tego uproszczonego traktowania historii, tego prymitywnego patrzenia na przeszłość i na ludzi, to jest nie do pomyślenia, prawda?
0: Tak.
1: To jest kompletnie nie do pomyślenia. No gdyby zestawić te dwa życiorysy, to przecież tych dwóch ludzi powinno podchodzić do siebie z nożami w zębach. A darzyli się ogromnym szacunkiem, najwyższym zaufaniem i łączyła ich przyjaźń. To jest dla mnie coś niezwykle ujmującego. Jakoś się to odzwierciedla nawet na okładkach książek, a to kompletny przypadek, proszę mi uwierzyć, bo książki wyszły w dwóch różnych wydawnictwach i na pierwszej okładce, na okładce książki o Władysławie Bartoszewskim, kiedy mamy Władysława Bartoszewskiego w drugim wydaniu, w 123 odsłonach, mamy Władysława Bartoszewskiego uśmiechniętego, patrzącego w obiektyw, czyli nam w oczy, z dłońmi złożonymi na policzkach. A jak popatrzymy na okładkę książki, którą robił ktoś zupełnie inny, w zupełnie innym wydawnictwie, mamy Mariana Turskiego, który opiera swoje policzki na znowu dłoniach, patrzy w obiektyw i patrzy mądrymi, uśmiechniętymi
0: dobrymi oczami, prawda?
1: Tak, no właśnie tak.
0: No to ja teraz uruchomię taką wirtualną oś czasu i chciałabym, żeby pan przypomniał sobie ten moment, kiedy po raz pierwszy skrzyżowały się pana ścieżki z panem Marianem Turskim. Zacznijmy od historii tej znajomości. Nie ukrywam, że zazdroszczę tej znajomości, więc cieszę się, że dzisiaj dzięki panu możemy przywołać energię pana Mariana Turskiego. W jaki sposób nastąpiło to pierwsze spotkanie?
1: To jest ciekawa sprawa, bo tu trzeba powiedzieć coś, co mnie zawsze, powiedzieć o czymś, co mnie zawsze w biografii Mariana Turskiego ujmuje. Otóż ja wiedziałem, kim był Marian Turski. Być może gdzieś tam przypadkowo w większych ludzkich zbiorowościach nasze drogi się przecięły, ale tak naprawdę poznaliśmy się dokładnie 20 lat temu, w roku 2006, kiedy na wniosek Władysława Bartoszewskiego zostałem powołany do Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i zostałem sekretarzem tego gremium. I to jest ważne. Rok 2006. Marian Turski zasiada w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Prestiżowe, międzynarodowe, jako się rzekło, ciało. Ale proszę mi wierzyć, on nie odgrywa tam pierwszorzędnej roli. Jest szanowany, jego głos jest ważny. Wszyscy wsłuchują się w to, co Marian Turski ma do powiedzenia, ale tak naprawdę bryluje tam, mówię o samych byłych więźniach, Władysław Bartoszewski, Izrael Gutman, Józef Szajna. Marian, można powiedzieć, jest w drugim lub trzecim szeregu. I proszę spojrzeć, że przecież nie był postacią szeroko rozpoznawaną jeszcze na początku wieku XXI. Ja przez te wszystkie lata, przez te 20 lat, mając wielkie szczęście zbliżania się do niego, jednocześnie byłem świadkiem, jak wielu z nas, jak on nagle rósł i to rósł do rangi globalnego autorytetu. To wszystko zaczęło się od budowy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie Marian był jednym z głównych, najważniejszych motorów. I wtedy można powiedzieć, to dziwnie zabrzmi, ale to jest precyzyjne sformułowanie. Polska i świat zaczęły odkrywać Mariana Turskiego. No aż wreszcie przyszła ta 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz, kiedy Marian Turski, mamy takie ostrożne szacunki, podkreślam, ostrożne szacunki, przygotowane przez naszych partnerów z Nowego Jorku, to wydarzenie na żywo oglądało minimum 750 milionów ludzi na świecie. To są
0: kolosalna skala, tak.
1: Porównywalne z największymi imprezami sportowymi typu finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 750 milionów ludzi minimum na żywo. I nagle to jego genialne przemówienie z dwoma frazami, które weszły już do światowego dziedzictwa kultury, ba, weszły do języka potocznego. Auschwitz nie spadło z nieba i 11. przykazanie, nie bądź obojętny. Następnego dnia na czołówkach większości światowych gazet mamy albo w tytule słowa Mariana Turskiego, albo jego zdjęcie na pierwszej stronie. I nagle świat go odkrywa i zaczyna traktować jak globalny autorytet. To jest niezwykła historia. Jak się tak chwilę nad tym zastanowimy, jak staniemy z boku, coś absolutnie niezwykłego. Przez całe lata ten człowiek nabiera doświadczenia, mądrości. Przecież on się nie wziął znikąd. I można powiedzieć, to zabrzmi górnolotnie, ale też będzie szczery, że być może w przypadku niektórych ludzi jest tak, że oni muszą przeżyć niemal całe swoje życie, żeby wypełnić to, po co się na świecie pojawili. I w gruncie rzeczy to powinno nas wszystkich podnosić na duchu, prawda? Bo być może to, co najlepsze, jest jeszcze przed każdym z nas.
0: I też dodam jeszcze, jak ważne jest to, żeby oddać tę przestrzeń, mikrofon, głos ludziom mądrym, którzy mogą być właśnie takim drogowskazem, bo nawet teraz złapałam się na tym, kiedy użył pan tego porównania do takich imprez masowych, które zazwyczaj mają ogromną oglądalność. To jest tak istotne, żeby media też dawały właśnie przestrzeń, żeby mówić o rzeczach ważnych i nie zapominać o drogowskazach. Kiedy myślę o panu Marianie Turskim, no to oczywiście myślę też o nim jako o dziennikarzu, redaktorze, działaczu społecznym, fantastycznym historyku. We wstępie do książki Nieobojętny Jerzy Baczyński nazwał go antynarcyzem. Zaraz wytłumaczymy dlaczego. Warto też powiedzieć, że kapituła nagród historycznych polityki od 1958 roku była kierowana przez pana Mariana Turskiego. I niesamowite jest to, że był też światowym ewenementem, o tym pisze Jerzy Baczyński. Przez niemal 7 dekad pozostawał wierny jednej gazecie i jednej redakcji. Mowa oczywiście o polityce. Pracował w redakcji jako pełnowymiarowy kierownik działu historii aż do śmierci. W 99 roku życia był zapewne jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszym, etatowym dziennikarzem i redaktorem w prasie światowej. I nie ukrywam, że bardzo rozczuliły mnie te zwyczaje pana Mariana w redakcji. Powiedzmy trochę, w jaki sposób pasował nowych na takiego prawdziwego dziennikarza. Jak traktował też stażystów, bo myślę, że dorastanie, wzrastanie w takim towarzystwie w redakcji, no to był ogromny przywilej.
1: Faktycznie był antynarcyzem, to jest genialne stwierdzenie redaktora Baczyńskiego. To był człowiek autentycznie pokorny. Dlaczego muszę dodać to autentycznie? Bo powiedzmy sobie szczerze, często spotykamy ludzi, dla których pokora jest pewną pozą, taktyką postępowania, może wynikiem jakiegoś lęku, a u Mariana było to w 100% naturalne. On się po prostu nie pchał do pierwszego szeregu, świetnie skracał dystans i miał taki zwyczaj, to było coś niezwykłego, bo jak kogoś polubił, tak było w redakcji polityki, ale nie tylko w redakcji polityki, jak uznał, że to już jest człowiek w kręgu tych ludzi zaufanych, to dawał kromkę chleba. Z reguły to była kromka chleba z masłem. Mnie kiedyś wręczył właśnie kromkę chleba, jak wracaliśmy z Berlina, z jakiegoś spotkania poświęconego sprawom Auschwitz. Jechaliśmy wcześniej rano z Berlina do Warszawy ekspresem. Ja zasnąłem, budzę się i naprzeciwko siedzi Marian, a obok mnie na stoliku leży kromka chleba, bardzo starannie posmarowana, taka kromka chleba przyniesiona z wagonu Warsa. I on mówi, masz, zjedz, nie wolno być głodnym. Ja nie wiedziałem wtedy, że to jest rytuał. Nie miałem zielonego pojęcia. Dowiedziałem się o tym dużo, dużo później. Jak się Państwo domyślają, za tym rytuałem kryje się doświadczenie, którego nikt z nas sobie nie potrafi wyobrazić. Ja przez 20 kilka lat odbyłem setki rozmów z byłymi więźniami i wielokrotnie słyszałem, nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy głód. Nie jesteś w stanie. On takiego głodu doświadczył w getcie, potem w kolejnych obozach i marszach śmierci między tymi obozami, ale jednocześnie już w getcie doświadczył niezwykłej solidarności. On związał się w getcie jako młody chłopak z komunistyczną organizacją podziemną, stąd był tym komunistycznym ideowcem. Nazywała się Lewica Związkowa i była złożona z ludzi, ja ciągle używam tego słowa, ale to ważne, żebyśmy to zrozumieli. To nie byli żadni staliniści, to nie byli cynicy, to nie byli stalinowscy oprawcy. To byli ludzie, którzy żyli ideami komunistycznymi, nie boję się tego powiedzieć, tak jak pierwsi chrześcijanie żyli nauczaniem Ewangelii. I między innymi w tym getcie, gdzie człowiek od rana do wieczora myśli tylko o jedzeniu, dręczą go obsesyjne myśli. Jest w stanie zjeść wszystko, co mu się tylko nawinie pod rękę, żeby chociaż na chwilę ten głód oszukać. Te chłopaki z lewicy związkowej karnie, zgodnie z dyscypliną, którą sami na siebie nałożyli, odkrawali regularnie po kawałku chleba z głodowej porcji, żeby ten chleb szedł na potrzeby

0: okularów. Funkcjonowanie w Auschwitz to jest wyrok śmierci rozłożony na raty. Nie da się funkcjonować bez okularów, będąc krótkowidzem. Czegoś się nie dostrzeże, nie wykona się dobrze pracy, nie zauważy się zbliżającego kapo czy SS-mana, kiedy człowiek przez chwilę próbuje odpoczywać. No, to jest wyrok śmierci. I w obozie można zorganizować, jak się to mówiło, okulary z magazynów Kanady, gdzie przechowuje się wszystkie przedmioty zrabowane ofiarom. Zresztą do dziś, jak zwiedzamy miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau, to pewnie wielu z Państwa pamięta, jest taki stos poskręcanych okularów. To jest właśnie pozostałość po magazynach Kanady, tak zwanej Kanady. I te chłopaki każdego dnia odkrawają sobie z porcji chleba spory kawałek, żeby jak najszybciej zebrać ten chleb i kupić za to okulary dla swojego kolegi, swojego przyjaciela Mariana Turskiego. I który wtedy nazywa się Moshe Turbowicz. Jeszcze jest to przed zmianą imienia i nazwiska. To w nim pozostało do końca życia. To miało też zupełnie inne wymiary. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby jedzenie przy Marianie się mogło zmarnować. Zjadał wszystko, co było przeterminowane. Zjadał wszystko, co było nadpsute. Nie wyobrażał sobie, że jakiekolwiek jedzenie w jakimkolwiek stanie można wyrzucić. Było też tak, że jeżeli nie miał gdzieś w swoim zasięgu chleba, to miał kłopoty z zaśnięciem. I to są takie rzeczy, które znowu myślę, że poruszają w nas wszystkich coś najgłębszego. Bo na czym polega siła takich ludzi jak Marian Turski i Władysław Bartoszewski? Oni dotknęli jądra ciemności i mieli najświętsze prawo do tego, żeby zgorzknieć. A oni nie zgorzknieli. Wręcz przeciwnie. Oni na skutek tego piekielnego doświadczenia jeszcze mocniej zmobilizowali się do życia, do łączenia ludzi, do robienia dobrych rzeczy, do szanowania innych, do przeciwstawiania się złu. A raz jeszcze podkreślam, mogli zgorzknieć. Jest wielu ludzi, którzy pod wpływem doświadczenia obozowego zgorzknieli. Było wielu ludzi, którzy pod wpływem doświadczenia obozowego na przykład popełnili samobójstwo. Nie zgorzknieli, ale nie potrafili tego udźwignąć. I czasem popełniali samobójstwa, co nam się wydaje dziwne, ale kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat po wyzwoleniu. Ale była taka grupa ludzi, jak właśnie Marian Turski czy Władysław Bartoszewski, którzy z absolutnej ciemności wynieśli światło, które potem nieśli przez całe życie.
1: I to światło faktycznie jest widoczne, tak jak pan wspominał, na okładce w tym spojrzeniu. Kiedy patrzę w ogóle na pana Mariana Turskiego, to ja też widzę w nim trochę takiego zawadiackiego chłopaka.
0: No tak.
1: I pisze pan między innymi o tym, że też istnieje takie poczucie humoru, którego mogą używać tylko te osoby, które ocalały. I poproszę o przywołanie takiej sytuacji, w której usłyszał pan od pana Mariana Turskiego takie zdanie, podobno omyłkowe uznanie za zmarłego wydłuża życie. Bo mamy sytuację, przy której no, kompletnie się nie wypada wręcz uśmiechnąć, a jednocześnie to, co robi, gdzie pana prowadzi Marian Turski, powoduje, że człowiek widzi charakter tego człowieka, który często być może właśnie poprzez poczucie humoru, no to poczucie humoru jest dla niego czymś w rodzaju takiej łodzi, szalupy ratunkowej, żeby się nie rozsypać.
0: To jest ten rodzaj humoru, o którym pani wspomniała, bardzo specyficzny. Taki humor, który w pani ustach, moich ustach, brzmiałby żenująco.
1: Byłby niewybaczalny w ogóle, prawda?
0: Byłby niewybaczalny. Natomiast ci ludzie mieli prawo do tego specyficznego, czarnego, obozowego humoru. Kiedyś nawet nosiłem się z myślą, żeby spisać wszystko.

0: wszystkie tego typu anegdoty, które słyszałem od wielu byłych więźniów, ale wydaje mi się, że to w dużym stopniu powinienem już zostawić dla siebie. Natomiast w obu książkach takie historie zamieściłem. I faktycznie w roku 2013 otwierano tak zwaną nową wystawę żydowską w Auschwitz, w obozie macierzystym, w bloku 27, dawnym bloku szpitalnym. I zawsze jest tak, że Międzynarodowa Rada Oświęcimska najpierw akceptuje scenariusze wystawy, a potem, zanim wystawa jest otwarta, zwiedza tę wystawę, dokładnie tę wystawę sprawdza, no i można powiedzieć, przybija nieformalną pieczęć pozwalającą taką wystawę otworzyć. Notabene to jest bardzo dobra wystawa. Jeżeli będą Państwo w Auschwitz i będą Państwo mieli więcej nieco czasu niż standardowe zwiedzanie miejsca pamięci, bardzo gorąco zachęcam. Blok 27, nowa wystawa żydowska. Tę wystawę przygotowało Yad Vashem, oprowadzał nas jeszcze przed oficjalnym otwarciem po tej ekspozycji ówczesny dyrektor Yad Vashem Avner Shalev. No i już tam w pierwszej sali wygłaszał wprowadzenie, ale Marian do mnie podszedł, złapał mnie za rękę i mówi takim właśnie szelmowskim głosem, z takim szelmowskim błyskiem w oku: słuchaj, na koniec coś ci pokażę. No dobra. Przechodzimy przez wystawę, bardzo skrupulatnie oglądamy wszystko w kolejnych salach. W przedostatniej sali Marian znowu do mnie podchodzi i mówi: chodź, chodź, idziemy do ostatniej sali. No, zeszliśmy jako pierwsi do tej ostatniej sali, a tam jest coś bardzo poruszającego, bo na takich wielkich płachtach, naprawdę wielkich płachtach papieru, zadrukowanych niewielkim drukiem, niewielką czcionką, są imiona, nazwiska i podstawowe dane tych ofiar Holokaustu, których tożsamość udało się ustalić właśnie do 2013 roku. To są ponad 4 miliony osób z 6 pomordowanych, więc proszę sobie wyobrazić te płachty papieru, gęsto ułożone jedna przy drugiej, ciągnące się metrami. I tam można to sprawdzać. Można szukać swoich bliskich, przyjaciół, krewnych, konkretnych ludzi. No i Marian podchodzi do tych płacht, szybko zaczyna te płachty wertować, znajduje odpowiednią literę, znajduje odpowiedni rząd, przejeżdża palcem, takim triumfalnym głosem mówi: czytaj. No ja patrzę, a tam jest napisane: Turbowicz Mowsza, 1926, Łódź, to akurat błąd, ale bardzo częsty w biografii Mariana, bo urodził się w Druskiennikach, ale całe jego dzieciństwo związane było z Łodzią i często ten błąd się pojawia. Miejsce śmierci nieznane. Ja wiem: Marian, ale to jesteś ty. Marian radośnie i zwycięsko się uśmiecha. Mówi: tak, to ja. Ja wiem, ale jak? On mówi: no słuchaj, z mojej rodziny z ponad 60 kilku osób przeżyły 4. Ja po wojnie zmieniłem imię i nazwisko na Marian Turski. Ktoś zgłaszał ofiary z rodziny Turbowiczów do Yad Vashem. Uznał, i było to więcej niż prawdopodobne, że ja też zginąłem. No i mnie wymienił. Ja mówię: no dobrze, ale ty wiesz o tym, no to dlaczego tego nie zweryfikowałeś? I wtedy po raz drugi pojawił się ten szelmowski błysk w oku i padła fraza, którą pani przywołała. A po co? Podobno przedwczesne uznanie za zmarłego wydłuża życie.
1: No i mówiąc, idąc tutaj tym tropem myślenia pana Mariana, wypadałoby powiedzieć, że wszystko się zgadza, bo przecież zmarł w 99 roku życia.
0: To prawda. Ale jeżeli wolno, tak, to oczywiście. Jest jeszcze taka historia, która łączy obu panów, o których rozmawiamy. To było na, i znowu to jest kategoria tego czarnego, obozowego humoru, do którego tylko oni mają prawo. A mianowicie była 60. rocznica wyzwolenia Auschwitz i ona odbywała się pod gołym niebem. było minus kilka w Birkenau, więc jest ta wielka przestrzeń, zaśnieżona, hula lodowaty wiatr, jest minus kilkanaście stopni Celsjusza, to daje odczuwalną temperaturę minus 20 kilka stopni Celsjusza, a wszyscy czekają na początek uroczystości, bo spóźnia się Władimir Putin. To zresztą charakterystyczne. Dziś to pobrzmiewa zupełnie inaczej, a wtedy nikt nie chciał się zgodzić na rozpoczęcie uroczystości, mimo że było to bezpośrednio szkodliwe, groźne dla zdrowia i życia byłych więźniów, dopóki Władimir Putin nie przyjedzie na uroczystość. No i ci byli więźniowie, no rzeczywiście po prostu zamarzają. Są koce, gorąca herbata, wolontariusze starają się pomagać, pracownicy muzeum, no ale to jest fatalne. I obok siebie mamy trzy wielkie postaci. Mariana Turskiego, Władysława Bartoszewskiego i wspomnianego już Izraela Gutmana, byłego więźnia, wybitnego historyka Holokaustu, między innymi autora takiej fundamentalnej encyklopedii Holokaustu. Oni się doskonale znają, przyjaźnią. Gutman i Bartoszewski milczą, a Marian cały czas pod nosem mówi: o Boże, jak zimno, ale tu zimno, ja nie wytrzymam, jak tu zimno. I wtedy Władysław Bartoszewski nachyla się do Mariana Turskiego i takim fałszywie troskliwym, teatralnym głosem mówi: zimno cię, Marianku, patrz jak sobie ubierz. Ale na tym nie koniec, bo w pewnym momencie Izrael Gutman, który siedzi, milczy, jest niebieski z zimna, patrzy na Władysława Bartoszewskiego i mówi: a jednak, Władku, umrzemy w Birkenau.
1: I to jest właśnie tak.
0: Na co? Bo to nie jest koniec. Tak. To jest naprawdę, to jest matrioszka, to jest anegdota wielopoziomowa. Na co Władysław Bartoszewski, który nigdy w Bałmotach nie chciał oddawać pola, po chwili mówi do Gutmana: widzisz, Izrael, nic się na tym świecie nie zmienia. W 45 czekali na ruskich i my czekali na ruskich. I my czekamy na ruskich. I tak sobie panowie rozmawiali w 60. rocznicę wyzwolenia.
1: Też pamiętam taką anegdotę związaną z Helmutem Kohlem, który chciał jako jeden z punktów programu opuścić wizytę w Auschwitz. I co usłyszał?
0: Tak, tak. I rozmawiał wtedy z Władysławem Bartoszewskim, zresztą byli przez lata zaprzyjaźnieni. Bartoszewski namawia, że Kohl musi być w Auschwitz. Kohl się opiera i w pewnym momencie mówi: ale ja już tam byłem. Na co Władysław Bartoszewski lodowatym tonem oświadcza: ja też.
1: I to już jest takie zdanie, które zamyka rozmowę. Panie Marku, to ja teraz wprowadzę oddech muzyczny. Dowiedziałam się od pana, że artystką, którą cenił Marian Turowicz, była Lena Piękniewska. I dzisiaj tak sięgam po Lenę Piękniewską i do utworu Maj 1939. Pomyślałam sobie, że bardzo często mierzymy się z tym, że nie wierzymy, na przykład w latach 30. też nie wierzono, że przyjdzie wojna. I w tym utworze jest tak wiele, bo jednocześnie może przyjść miłość, może przyjść wojna, czasami te rzeczy dzieją się równolegle. Więc teraz oddaję antenę muzyce, a za chwilę opowiemy trochę o takich historiach, które pokazują, że towarzystwo pana Mariana Turskiego powoduje, że człowiek przesiąka jego wartościami. W jaki sposób, o tym za chwilę. Marek Zając dzisiaj razem z nami, a teraz Lena Piękniewska.

0: Lena Piękniewska, a ja przypomnę tym z Państwa, którzy są razem z nami, że dziś gościem Nie Zapominaj, jak jest Marek Zając, publicysta, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, a rozmawiamy o jego dwóch książkach, Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego i Pędzę jak dziki tapir, Bartoszewski w 123 odsłonach. Ktoś z Państwa może mieć też oczywiście wcześniejszą wersję książki, czyli Bartoszewski w 93 odsłonach. Panie Marku, to ja jeszcze przytoczę opinię filozofa i publicysty Jana Hartmana, który napisał piękną rzecz o panu Marianie i ja przypomnę, że w 2020 roku zgłoszono kandydaturę Mariana Turskiego do Pokojowej Nagrody Nobla, a Jan Hartman napisał: Marian jest szagalowskim aniołem, postacią balsamiczną i niezbędną dla istnienia świata. Równie wyjątkowy jak Marek Edelman jest jego komplementarnym przeciwieństwem, jak cywil i żołnierz. No i najważniejsze, Marian prowadzi niestrudzoną działalność na rzecz pamięci o zagładzie jako nieustającej przestrodze, nakazującej nam szukać pokoju, a nie wojny, szacunku i porozumienia w miejsce niechęci i nienawiści. Bo Marian Turski jest prawdziwym posłańcem zaświatów, który po to zstąpił do piekieł, by powrócić i dodawać nam siły. Jego przeżycia są niepojęte w swej grozie, a przecież nie wszystko nam mówi. Zastanawiam się, jaki był stosunek pana Mariana Turskiego do nagród, odznaczeń, których przecież było bardzo dużo. Ta kandydatura do Pokojowej Nagrody Nobla. Odnosił się jakoś do tego? Chciał się gdzieś schować? Jak reagował na tego typu informacje?
1: Reagował oczywiście z wielką wdzięcznością, ale tak jak mówiliśmy, to nie był cel jego życia. Nie pławił się w tym, nie celebrował, ale zarazem rozumiał, że przez to ludzie chcą powiedzieć coś ważnego. Nie tylko o nim, nie tylko wyrazić wdzięczność wobec niego, ale traktował to również w kategoriach szansy na to, żeby wokół określonych wartości budować wspólnotę ludzi. On miał taką ideę fix i o tym też w książce wspominam, a właściwie wspomina wielu jego przyjaciół czy współpracowników. Piotr Zmelonek to powiedział najpiękniej. Jednym krótkim zdaniem. Marian łączył ludzi. On uważał, że jednym z jego zadań jest łączenie różnych ludzi. I to się odbywało na bardzo różnych poziomach, od takich bardzo prozaicznych. Dowiadywał się, że czyjaś córka jest studentką piszącą pracę magisterską na temat X, a przecież tak wiele o tym temacie wie jego dawny przyjaciel mieszkający obecnie w Łodzi. Zaraz znajdę do niego telefon, połączę ich dwoje, coś z tego dobrego wyjdzie. Ale budował te mosty również na dużo większą skalę. Przecież stworzył, czy współtworzył nieprawdopodobną wspólnotę, którą jest Muzeum POLIN. I to nie chodzi tylko o pracowników, o wolontariuszy, ale o ogromną grupę ludzi, która się czuje ideowo z tym miejscem związana. Wokół nagród historycznych polityki też wytworzyła się pewna wspólnota, o którą on zawsze dbał. Relacja z drugim człowiekiem i możliwość zbudowania relacji między jednym i drugim człowiekiem dzięki swojemu pośrednictwu, to było coś, czemu on poświęcał mnóstwo czasu i energii.
0: Panie Marku, to zdążymy jeszcze może opowiedzieć o pewnej wizycie. Był pan z profesorem Tomaszem Szerotą, jego żoną na cmentarzu i dla mnie to jest najpiękniejszy dowód na to, jak obecność ważnego człowieka wpływa na to, co w nas zostaje i jak człowiek się zachowuje. Nie jak opowiada o czymś, tylko co się staje częścią jego zachowania.
1: To znowu jest dwupiętrowa historia, jak najszybciej ją opowiem. Tu na początku pojawi się Henryk Mandelbaum, ostatni żyjący w Polsce przez długie lata, już niestety błogosławionej pamięci, członek Sonderkommando, czyli tej grupy głównie żydowskich więźniów, którzy zostali zmuszeni przez Niemców do obsługi komór gazowych i krematoriów. To był wspaniały człowiek, niesamowity. Kiedyś byłem z nim na ruinach komory gazowej i krematorium numer 5 w Birkenau. Nagrywaliśmy tam rozmowę, ale on też opowiadał, mówił o tym miejscu jako o swoim domu. To było, o ile pamiętam, w listopadzie, późna jesień, strasznie zimno na tych wielkich, pustych przestrzeniach Birkenau, znowu hulał wiatr. Wracaliśmy przemarznięci i on w pewnym momencie mówi, sięga za pazuchę, wyciąga piersiówkę i mówi, masz, pij. Ja mówię, nie, Henryk, dziękuję, wiesz, nie, dziękuję. On mówi, pij, koniecznie pij, nie możesz się rozchorować. Ja mówię, wiesz co, Henryk, nie wypada mi, to jest dla mnie niezręczne. Jak wyjdziemy z obozu, to tak. I on się wtedy naprawdę zirytował, ale tak naprawdę się zirytował. Patrzył na mnie z gniewem i mówi, to ty nic nie zrozumiałeś z tego, co ci ja mam do powiedzenia. Nic a nic. Ja ci tyle mówiłem, a ty nic nie rozumiesz. Nic nie pojąłeś. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że zdrowie i życie są najważniejsze? To we mnie tkwiło bardzo. Opowiedziałem tę historię Marianowi. On słuchał z wielką uwagą i kiedy skończyłem, spojrzał tymi swoimi mądrymi, dobrymi oczami na mnie. Nigdy tego nie zapomnę. I zapytał, mam nadzieję, że już zmądrzałeś. I faktycznie w pierwszą rocznicę śmierci Mariana...
0: Panie Marku, to zrobimy tak, że do tej pierwszej rocznicy wrócimy i do tak. Profesora Tomasza Szaroty, bo to zrobimy właśnie wchodzimy na tę ścieżkę. Ja będę pamiętać, a teraz jeszcze cały czas kierując się tym, co pan mi powiedział, Lena Piękniewska. Dobranoc, już czas na sen, chociaż ten sen, drodzy Państwo, na pewno jeszcze nie przyjdzie. W tym utworze Państwo usłyszą też Michała Pepola i Magdę Umer. Bardzo symboliczny też utwór.
2: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W życie wchodzą dziś przepisy dotyczące związków jednopłciowych. Osoby pozostające w małżeństwach zawartych za granicą będą mogły dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego.
2: Przez lata politykom brakowało odwagi do tego, żeby takie prawo uchwalić, ale też większość w Sejmie zawsze była konserwatywna. To dzięki temu, że mamy wyrok Europejskiego Trybunału, który mówi jasno, że Polska musi dzisiaj uznawać małżeństwa zawarte za granicą. Ta droga rozpoczęła się od tego, że pary poszły do sądu, że ludzie, którzy się kochali, którzy chcieli tu żyć, tu mieszkać, ale chcieli, żeby ich państwo widziało w nich rodzinę, żeby uznało ich małżeństwo.
1: Katarzyna Kotula z Lewicy mówiła o tym w TVN24. Dziś oczywiście jest niedziela, więc w praktyce po nowe wzory aktów urzędnicy sięgną od jutra. Dla kontrastu teraz informacje z parafii w Skórzewie. Na koncie parafii na Facebooku pojawił się wpis, który po prostu Państwu zacytuję. W zeszłym roku wyremontowaliśmy parking przed kościołem. Niestety ze względu na wysokie zainteresowanie jesteśmy zmuszeni wprowadzić opłaty za postój w cenie widocznej na tabliczkach wiszących przy wjeździe. Parkujcie i módlcie się. Ciekawi Państwa pewnie, ile kosztuje takie parkowanie. Już śpieszę z pomocą. Do godziny jedno Ojcze Nasz, 2 godziny Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, do 3 godzin 10 różańca ze wszystkich kierowców, a do 4 litania do Matki Bożej w intencji parafii. Na końcu dopisek cytuję, nie wystawiamy mandatów, sumienie działa całodobowo. A na koniec w serwisie Kraków Andy Warhol tworzył kulturę social mediów, zanim jeszcze powstały. Dziś jego sposób patrzenia na popularność wydaje się zaskakująco aktualny. O tym opowiada wystawa Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki.
3: On chodził wszędzie z kamerą albo z aparatem fotograficznym w późniejszym czasie. On również stworzył pozwolenie pod MTV, pod Instagrama, tworzył po prostu content. Troszeczkę inny niż my teraz go rozumiemy, ale jednak był to codzienny content.
1: Mówił kurator Wojciech Ornak. Wystawę można obejrzeć w krakowskim Pałacu Sztuki do 27 września. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Drodzy Państwo, Dorota Miśkiewicz otwiera drugą godzinę Nie zapominajek, a to jest utwór, który pochodzi z albumu Bigelman Get to Tango, albumu wydanego 6 lat temu. I warto powiedzieć, że jest to płyta poświęcona twórczości Dawida Bigelmana, żydowskiego kompozytora i dyrygenta z Łodzi. I ta Dorota Miśkiewicz też nie przez przypadek. Ja tu mam świetnych informatorów, a ten świetny informator ponownie razem z nami, czyli pan Marek Zając, z którym spędzamy to wydanie Nie zapominajek. Przypominam, że rozmawiamy o książkach Nieobojętne, 100 portretów Mariana Turskiego i Pędzę jak dziki tapir Bartoszewski w 123 odsłonach. Marek Zając, publicysta, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Panie Marku, to wróćmy do tej wizyty. Niech słowa teraz uruchamiają obrazy. Wizyta na cmentarzu, jest pan w towarzystwie profesora Tomasza Szaroty z żoną. No i okazuje się, że odzywa się w panu głos Mariana Turskiego, bo inaczej tego nie nazwę.
1: No tak, to jest luty tego roku. Wszyscy pamiętamy, jaka surowa zima panowała. Absolutna nowość w ostatnich kilku, czy już nawet kilkunastu latach. Profesor Tomasz Szarota był już bardzo słaby, chory, ale absolutnie chciał być na cmentarzu żydowskim przy grobie Mariana Turskiego na takich niewielkich uroczystościach w rocznicę śmierci. No i przywiozłem samochodem profesora z żoną. Szliśmy przez cmentarz żydowski, skute lodem alejki, podeszliśmy pod grób jeszcze przed początkiem tych krótkich uroczystości. Profesor Szarota, znakomity historyk wojny i okupacji, rocznik 1940, ściągnął taką futrzaną czapę, pochylił się do samej ziemi przed grobem Mariana Turskiego, takim głębokim, niemalże sarmackim gestem. I widać, że to było dla niego bardzo ważne. No ale na tym cmentarzu było bardzo zimno. Zaczęły się uroczystości, przemawiała Joanna, córka Mariana. No i widać, że profesor nie był już w stanie wytrzymać, więc mówi do mnie: słuchaj, my już sobie pójdziemy, ty zostań, my już sobie tam poradzimy, zamówimy sobie taksówkę, niczym się nie martw, cześć, idę. I obrócił się na pięcie i odszedł. A u mnie w głowie, no muszę to powiedzieć szczerze, jak na spowiedzi, zaczęła się taka wewnętrzna walka. No przecież powinienem się profesorem zaopiekować. On teraz będzie sam z żoną wracał. Z drugiej strony zaczyna się takie myślenie, tak dziwnie wyjść w środku uroczystości trochę nie wypada. Niestety jest to myślenie, skoro ma być jak szczerze, jak na spowiedzi, trochę też na zasadzie, a co powiedzą inni. I w tym momencie, jak błyskawica, przechodzi mi ta historia przez głowę z Henrykiem Mandelbaumem i Marianem Turskim, który patrzy mi głęboko w oczy i pyta, czy już zmądrzałem, czy już naprawdę zrozumiałem, że zdrowie i życie są ważniejsze niż cokolwiek innego. I wtedy ja się obróciłem na pięcie, przepchnąłem się szybko przez tłum, dopadłem do profesora Szaroty i mówię, nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, a on na mnie spojrzał z taką, znają to Państwo, pani redaktor też to zna, starsi, samodzielni ludzie nie lubią takiej nadopiekuńczości, prawda? Więc też z taką pewną irytacją mówi, no przecież ci mówiłem, że sobie sam poradzę, żebyś został. Na co ja zupełnie spontanicznie mówię, ale Marian mi kazał.
0: To jest wspaniałe. Teraz też sobie o tym pomyślałam, że jeżeli uśmiechamy się, myśląc o konkretnych ludziach, to jest coś, co najlepiej o nich świadczy. Pozostaje to takie ciepłe, bardzo intensywne wspomnienie. Powiedziałam też, panie Marku, że jest pan świetnym informatorem muzycznym, bo ta Dorota Miśkiewicz to była dla profesora Władysława Bartoszewskiego, który lubił jej słuchać. Bardzo do mnie przemawia ten fragment, kiedy mówi pan szczerze, też po raz kolejny, bo tylko tak warto warto, że czasami wymyślał różne powody, żeby wpaść do profesora do gabinetu, bo 5 minut nawet z nim ładowało człowiekowi akumulatory na 5 kolejnych dni. To dla niewtajemniczonych wyjaśnijmy, że panowie blisko współpracowali, więc dla tych, którzy nie wiedzą, w jakich okolicznościach panowie się spotkali i na czym polegała współpraca, to proszę o to wprowadzenie i o te preteksty, które pan wymyślał.
1: To też jest przedziwna historia, bardzo wiele mówiąca o tym, co robił i jaki był Władysław Bartoszewski. Bo ja nie miałem oczywiście z profesorem żadnych związków rodzinnych, towarzyskich, żadnych. Byłem sobie młodym dziennikarzem, jeszcze nieopierzonym do końca, tuż po studiach w Krakowie i pracowałem wtedy w redakcji Tygodnika Powszechnego. I tak się złożyło, że w roku 2006 otrzymałem nagrodę Ślad imienia biskupa Jana Hrabka. Tu nieskromnie powiem, że to była prestiżowa nagroda i bardzo mnie ucieszyła. Dostałem ją, do dziś tak uważam, trochę na wyrost, ale to mnie mobilizowało przez lata do pracy.
0: No i znowu skromność zabrana od na przykład Mariana Turskiego.
1: Nie, to trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Natomiast no, cieszyłem się oczywiście, minęło kilka czy kilkanaście dni, przychodzę do redakcji Tygodnika, wtedy tej legendarnej redakcji na ulicy Wiślnej 12 i patrzę, w mojej przegródce redaktorskiej, dziennikarskiej leży list. Biorę ten list, otwieram, to jest list od Władysława Bartoszewskiego. Gdyż Władysław Bartoszewski pisze do mnie: proszę mi wierzyć, nigdy się nie spotkaliśmy, nigdy nie rozmawialiśmy.
0: A to wspaniałe.
1: Pisze do mnie, że bardzo się cieszy, że dostałem nagrodę Ślad w tak młodym wieku, że czyta moje teksty i to było takie jego określenie charakterystyczne dla niego i odczuwa wspólnotę wartości. To jest taki przemiły list od niego. I w ogóle wydawało mi się, że złapałem Pana Boga za nogi, wygrałem 6 w Totka i co się potem okazało? Że oczywiście złapałem Pana Boga za nogi i wygrałem 6 w Totka, ale Władysław Bartoszewski robił tak bardzo często. Potem, kiedy już blisko współpracowaliśmy, ja nieraz byłem świadkiem, przeczytał artykuł w gazecie dziennikarza, którego nie znał. Ten artykuł go poruszał. Brał papier listowy, pisał: szanowny panie, niezwykle podoba mi się pański artykuł i kilkanaście zdań, proszę do wysłania do redakcji.
0: Jaka to jest wspaniała cecha i rzadka, prawda?
1: Oczywiście. I robił to w wieku ponad 90 lat, będąc ministrem odpowiedzialnym przede wszystkim za relacje z Niemcami, Izraelem i diasporą żydowską, wykonując jeszcze mnóstwo innych rzeczy, on ciągle takie rzeczy robił. To był człowiek tego formatu.
0: No dobrze, to mamy ten list, ale kiedy dochodzi do współpracy?
1: A, no i teraz kiedyś Józef Ratzinger powiedział, że Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych. To teraz już w bardzo wielkim skrócie. Otóż znalazłem się na wyjeździe dla dziennikarzy do Niemiec, takim wyjeździe studyjnym. I na tym wyjeździe przejeżdżaliśmy między niemieckimi miastami, tam mieliśmy spotkania z ważnymi politykami, intelektualistami, zwiedzaliśmy wystawy. Świetny wyjazd. Byłem najmłodszy w tej grupie i w pewnym momencie przysiadł się do mnie, przyjeżdżając z kolejnego niemieckiego miasta do kolejnego miasta, przysiadł się do mnie postawny, brodaty, nieco starszy ode mnie mężczyzna. Zaczęliśmy rozmawiać, od słowa do słowa zeszło na Auschwitz, a Auschwitz było moją wielką życiową fascynacją. Od czasu przeczytania opowiadań Tadeusza Borowskiego ja o Auschwitz czytałem wszystko, co mogłem przeczytać. Jeździłem samotnie do Auschwitz, nie mając z tym miejscem żadnych związków rodzinnych. Znałem na pamięć wystawy, miejsca, jak tylko można było dołączyć do jakiegoś przedsięwzięcia związanego z Auschwitz, także wolontariacko, a czas mi na to pozwalał, to robiłem, ale robiłem to wyłącznie dla siebie. Przegadaliśmy o Auschwitz ze 2 godziny i ten człowiek mówi na końcu: słuchaj, jak wrócimy do Warszawy, to może będę miał dla ciebie propozycję, czy ty byś się ze mną wtedy spotkał. Ja mówię: tak, oczywiście. Tym człowiekiem był Piotr Cywiński, ówczesny sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, który w zaufaniu rzeczywiście spotkał się ze mną w pizzerii w Warszawie i mówi tak: słuchaj, muszę ci w zaufaniu powiedzieć, że w ciągu kilku miesięcy zostanę dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Musisz to zachować dla siebie, to jest na razie tajemnica, ale mamy kłopot, bo jest Międzynarodowa Rada Oświęcimska. Halo? Czy mnie słychać?
0: Słyszymy, tak, tak, jestem za słuchaniem, tak.
1: Aha, bałem się, że coś nie tak. I jest Międzynarodowa Rada Oświęcimska, Rada Międzynarodowa potrzebuje sekretarza. Sekretarz musi pracować za darmo, jest bardzo dużo roboty, musi świetnie znać sprawy Auschwitz, musi być młody i musi mieć bardzo dobre kontakty z mediami, bo sekretarz między innymi za to odpowiada. Nie mogłem nikogo znaleźć przez ostatnie miesiące. No i słuchaj, jeżeli się zgodzisz, to ja pójdę do Władysława Bartoszewskiego, przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, i zgłoszę twoją kandydaturę. Niczego nie mogę obiecać, zobaczymy, jak Władysław Bartoszewski zareaguje, czy ty się zgadzasz. Ja mówię: słuchaj, nie wyobrażam sobie niczego ważniejszego, co mógłbym zrobić w życiu. Oczywiście, że się zgadzam, a tak się składa, że kilka miesięcy temu dostałem list od Władysława Bartoszewskiego.
0: Wszechświat po prostu mówił
1: skurczył
0: do panów.
1: Się. No, tak. Nagle ten wszechświat się skurczył, ale tu muszę jeden tylko przypis dać, bo to było też coś niesamowitego w postaci Władysława Bartoszewskiego. Jego cała wielka droga życiowa zaczyna się od tego, że Zofia Kossak, wybitna pisarka ukrywająca się w Warszawie w czasie okupacji, założycielka, współzałożycielka Żegoty, bierze tego młodego chłopaka, niewiele o nim wiedząc, nic o nim nie wiedząc, nie mając znowu żadnych związków rodzinnych ani towarzyskich, bierze na swojego sekretarza, na swoją prawą rękę. I Władysław Bartoszewski wielokrotnie mi powtarzał, że tak jak jemu ktoś kiedyś zaufał, tak on przez całe życie starał się ufać młodym ludziom i powierzać im ważne zadania. Że dla niego to było doświadczenie kształtujące całe jego życie i myślenie i starał się to potem powtarzać w swoim życiu. I mogę powiedzieć dziś już jako człowiek 47-letni, że takich Marków Zająców na całej przestrzeni jego życia to było sporo.
0: Wspaniała kolejna historia o zaufaniu. Teraz sobie tak pomyślałam, bo przecież i do profesora Władysława Bartoszewskiego i do pana Mariana Turskiego wiele osób zwracało się po radę, kiedy miał jakiś dylemat życiowy, byli takim kompasem. A gdybyśmy mieli powiedzieć, kto dla nich był rodzajem takiego kompasu, do kogo najczęściej się odwoływali, to jakie nazwiska mogłyby tutaj paść w tej przestrzeni?
1: Oni też mieli takich swoich, mistrzów, ludzi, którzy ich ukształtowali i mieli ich przez całe życie w pamięci. Tu jest zresztą, mogę opowiedzieć taką historię, która łączy w niezwykły sposób Mariana Turskiego i Władysława Bartoszewskiego. Otóż jak Władysław Bartoszewski został zwolniony z Auschwitz w kwietniu, 8 kwietnia 1941 roku, wrócił do Warszawy, do domu, przeżył podwójne załamanie. Przede wszystkim załamanie fizyczne, rozpoczęła się walka o jego życie, był wycieńczony i schorowany, ale zarazem przeżył rodzaj załamania psychicznego. Jemu się po prostu pod wpływem doświadczenia Auschwitz świat zawalił. Tak jak wspominałem, to był chłopak z dobrego domu, oczytany, tuż przed wojną była piękna piosenka o maju 1939 roku, to trzeba powiedzieć, że po maturze Władysław Bartoszewski starał się o przyjęcie do zakonu jezuitów. Był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. Był człowiekiem ideowym. I nagle w tym Auschwitzu cały jego świat się rozpadł. To wszystko, w co wierzył, na czym budował, to umarło już pierwszego dnia na placu apelowym w Auschwitz 22 września 1940 roku, kiedy po raz pierwszy stali i słuchali wystąpienia Lagerführera. I on sobie tego nie potrafił wszystkiego poukładać. I ktoś mu powiedział, że jest taki ksiądz w Warszawie, do którego ludzie chodzą do spowiedzi, jak mają takie trudne sprawy związane z wojną, z okupacją, że to jest bardzo mądry ksiądz i że może warto do niego pójść. I Władysław Bartoszewski poszedł się wyspowiadać do tego poleconego księdza i tym księdzem był Jan Zieja. Jeszcze nie ten wielki Jan Zieja, legendarny, absolutnie niekwestionowany przez dziesięciolecia autorytet, ale też nie wziął się znikąd. Już wtedy był człowiekiem szanowanym i tak jak wspominałem, przychodzili do niego ludzie po mądrą radę. I Władysław Bartoszewski spowiada się, ale mówi przede wszystkim o jednej rzeczy, z którą sobie nie potrafi poradzić. To jest taki paradoks często spotykany u byłych więźniów, a mianowicie oni nie rozumieją, dlaczego przeżyli, a inni nie. Oni się zadręczają tym. No i Władysław Bartoszewski w tym konfesjonale powtarza to pytanie, dlaczego? I co ciekawe, Zieja się nie roztkliwia. No, mnie nieraz profesor opowiadał, że to była taka żołnierska spowiedź, bo Zieja mówi, wiesz co, ja nie wiem, dlaczego ty przeżyłeś, a inni nie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. I się w ogóle tym pytaniem nie zajmujmy, bo nie wiemy. Jedyne pytanie, z którym my się możemy zmierzyć, to jest pytanie, po co przeżyłeś? No, to jest sensowne pytanie. Co ty zamierzasz zrobić ze swoim życiem? I oni się zaczynają w tym konfesjonale wspólnie zastanawiać. No, można powiedzieć, że to już nie jest spowiedź, to już jest jakaś rozmowa o sensie życia. No i w pewnym momencie ten młody Władek mówi, no pewnie przeżyłem, żeby zrobić coś dobrego, żeby pomagać innym. No, Zieja mówi, dobrze, no a powiedz mi, a teraz w Warszawie, tu, obok ciebie, kto potrzebuje najbardziej pomocy? Bartoszewski się zastanawia, no w najgorszej sytuacji teraz są Żydzi. Zieja mówi, no to staraj się jakoś pomagać Żydom. Na co Bartoszewski mówi, ale ja jestem nikim, ja nie mam żadnych kontaktów, ja nie jestem w konspiracji, ja nie mam pieniędzy, ja miałem zacząć studia i wojna to przerwała. Co ja mam robić? Na co Zieja mówi, i Władysław Bartoszewski zapamiętał to na całe życie. Zieja mówi do niego, słuchaj, ludzie się znajdą, kontakty się znajdą, tylko nie przejdź obojętnie. Tylko nie przejdź obojętnie, mu powtarza.
0: Tak, a jednocześnie też pan wspomina, jak bardzo często profesor umniejszał swoją rolę, mimo że przecież zrobił tak dużo. Ja tylko przypomnę, że Władysław Bartoszewski otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata od Izraelskiego Instytutu Yad Vashem. I pamiętam, że wspomina pan swoje nagrania z profesorem, który tak naprawdę cały czas mówi o innych, zapominając gdzieś, unieważniając też swoją rolę, jakby nie przywiązywał wagi do tego, jak wiele zrobił.
1: No tak. To była jedna z moich ulubionych historii, bo kiedyś chciałem udokumentować tę pomoc indywidualną Żydom, którą niósł Władysław Bartoszewski, czyli nie to, co robił w ramach Żegoty, w ramach organizacji, można powiedzieć, pewnego systemu. To było oczywiście nie do przecenienia, to miało ogromną wartość. Ale też wiedziałem od różnych ludzi, tyle że nie znałem żadnych szczegółów, że na własną rękę Władysław Bartoszewski, przede wszystkim w swoim mieszkaniu na Żoliborzu przy ulicy Mickiewicza, też ukrywał Żydów. Zresztą najlepszym potwierdzeniem jest to, że Władysław Bartoszewski, można powiedzieć, wkopywał dwa drzewka w Yad Vashem. Jedno w imieniu Żegoty, a jedno ma indywidualnie, jako Władysław Bartoszewski. No i przyszedłem do jego domu przy ulicy Karolinki i to była, proszę mi wierzyć, czysta frustracja. Dwie godziny opowieści o innych. Ja cały czas pytam, panie profesorze, ale pan, ale na Mickiewicza, a tu mam pełne, szerokie, biograficzne rozlewiska o jednej postaci, drugiej, a ten był bardzo ważny, a ten to robił, a to. Po dwóch godzinach już czas dobiegał końca, ja zresztą się poddałem, myślę, no... To no nic, no nic. No i profesor odprowadził mnie do przedpokoju. Ja klękam, żeby zawiązać buty, a profesor tak się zamyśli, mówi, no ci Żydzi, których tam u siebie ukrywałem, no to była niezła historia. Ja mówię, błagam, teraz, w tym momencie, panie profesorze, to ja od dwóch godzin próbuję to wydobyć. Ale nie, to nieważne.
0: Rozumiem, że pan wrócił. Z tego przedpokoju.
1: Tak, ale wiele nie wyciągnąłem. Więcej wyciągnąłem potem, krzyżując różne źródła i różne opowieści. Być może tu grał dodatkowy element, bo Władysław Bartoszewski rzeczywiście też wolał opowiadać o innych niż o sobie. Natomiast tu być może grał jeszcze jeden element i to powinniśmy powiedzieć otwarcie. Otóż Władysław Bartoszewski robił to w sprzeczności z zasadami Polskiego Państwa Podziemnego. Bo on działał zarówno w Armii Krajowej, był też członkiem delegatury rządu na kraj, czyli podziemnych władz cywilnych, działał w Żegocie i generalnie rzecz biorąc, ludzie tak mocno zaangażowani w konspirację, mieli unikać dodatkowego zagrożenia, no bo ich wsypa mogła pociągnąć za sobą całe domino rozbijające ważne struktury państwa podziemnego i tak dalej. I jakkolwiek kuriozalnie to zabrzmi, bo mówimy o państwie podziemnym i konspiracji, w ramach państwa podziemnego Władysław Bartoszewski robił to nielegalnie.

co zrobi Bartoszewski. To w takim razie ten temat rozwiniemy za chwilę. A teraz Stanisław Sojka, bo jakoś nawiążę do tego, od czego zaczęliśmy audycję, kiedy to profesor mówił, rzadko się opłaca, ale zawsze warto być przyzwoitym. No to kontynuujmy tę opowieść, bo są na tym świecie rzeczy, których naprawdę nie można kupić, a jedną z takich rzeczy na pewno jest przyzwoitość.

24 minuty, tyle pozostało do godziny 22, a my jesteśmy razem z Państwem. Wiem, że w wielu samochodach, bo Państwo piszą z podróży, ale też w wielu domach. I wraca energia dwóch wspaniałych ludzi. Myślę tutaj o Marianie Turskim i Władysławie Bartoszewskim. W tej godzinie nie zapominaj, jak przyglądamy się profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu, a opowiada o nim w zajmujący sposób, bo właśnie dostałam tutaj wiadomość od Państwa, że nie można się oderwać od radia, co bardzo cieszy. Opowiada o nich pan Marek Zając, publicysta, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Panie Marku, to ten zapowiadany wątek, czyli ta nieobliczalność

0: profesora Bartoszewskiego. Protokół dyplomatyczny rządzi się niby bardzo konkretnymi regułami, ale to nie były reguły czasami dla profesora.
1: Oj tak, to profesor Bartoszewski był niczym ten pędzący dziki tapir, on tak mówił. Pędzimy jak dzikie tapiry, albo pędzę jak dziki tapir, to było jedno z jego powiedzonek. I on rzeczywiście był w tym uporządkowanym świecie protokołu dyplomatycznego, był tym rozpędzonym dzikim tapirem, który mógł sobie pozwolić na dużo więcej, ale tym samym osiągał dużo więcej. No, miał tak nieprawdopodobną biografię i charyzmatyczną osobowość, że grał wedle własnych zasad, oczywiście doprowadzając protokół dyplomatyczny, pracowników protokołu dyplomatycznego do białej gorączki. Ale był w tym wszystkim naprawdę niezwykle skuteczny. Ja przywołam choćby jedną historię, jak toczyła się bardzo zażarta, polemiczna dyskusja między Polską i Niemcami o budowę tak zwanego Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Pewnie wielu z Państwa pamięta jeszcze taką postać jak Erika Steinbach, pamiętają Państwo te polsko-niemieckie spory na najwyższym szczeblu o to, jak pokazywać historię wypędzonych, jak ją interpretować, jaką rangę nadawać, jeżeli chodzi o część dziejów Europy. I Władysław Bartoszewski rozmawiał na ten temat na przykład z Angelą Merkel. I Władysław Bartoszewski mówi do Angeli Merkel tak. Pani kanclerz, trzeba zrozumieć, że każdy ma inną perspektywę. Dla nas Polaków II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku. Dla Francuzów i Brytyjczyków zaczęła się 3 września tego roku. Rosjanie powiedzą, że wojna zaczęła się 22 czerwca 1941 roku. Amerykanie 7 grudnia 1941 roku. A dla Eriki Steinbach II wojna światowa rozpoczęła się w 1945 roku, jak z okupowanego polskiego Pomorza jako dziecko uciekała ze swoją rodziną. I znowu kto mógł powiedzieć coś takiego? Kanclerz Angeli Merkel. No Władysław Bartoszewski. Jest to dalekie od języka typowej dyplomacji. Jest to bardzo bezpośrednie, ale zarazem niełopatologiczne, bardzo błyskotliwe. Ale to wszystko jeszcze nie ważyłoby tyle, gdyby nie on to mówił. Człowiek z taką biografią.
0: Ja też pamiętam taką historię, która może nie wyszła jeden do jednego za radą profesora, ale chodzi mi o historię, kiedy wysłał jedną z osób do biura Lufthansy z bardzo konkretną misją. No i rady, jakiej udzielił, co powinna ta wskazana osoba powiedzieć, starając się o bilet, zaraz wyjaśnimy dla kogo, przyznaję, że tutaj też no to język dyplomacji na pewno nie był, ale trudno mu odmówić prawdy.
1: Tak, to musiało być gdzieś pod koniec lat 90. Agnieszka Magdziak-Miszewska była wtedy doradczynią prezesa Rady Ministrów do spraw relacji polsko-żydowskich. I powstawał wtedy taki poruszający film Śmierć Zygielbojma. No i chodziło o to, żeby na pokaz tego filmu mógł przylecieć żyjący jeszcze wtedy młodszy brat Zygielbojma. Chodziło o kupno biletu lotniczego. No ale były oczywiście, jak to w Polsce bywa, jakieś kłopoty, nie było procedur, nie było wiadomo, jak zaksięgować takie pieniądze. No były wielkie, wielkie kłopoty, jak zwykle w Polsce biurokracja wszystko blokuje. No i zdesperowana Agnieszka Magdziak-Miszewska poszła wtedy do profesora Władysława Bartoszewskiego porady. No co profesor mówi, no to prosta sprawa, no idź do Niemców, niedaleko stąd jest ambasada, niech Niemcy zapłacą. Ale Agnieszka Magdziak-Miszewska mówi, no ale, no dobrze, no pójdę do niemieckiej ambasady i co mam im powiedzieć? No powiedz im, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj o bilecie Lufthansa, gdyby nie Luftwaffe.
0: Cały profesor.
1: I to był cały Władysław Bartoszewski, ale jest jeszcze jedna historia, którą ja uwielbiam. Byłem tego bezpośrednim świadkiem, tego nikt mi nie opowiadał, ale też potwierdziłem to w innych źródłach. Przy części anegdot starałem się być jednak tak po dziennikarsku bardzo dokładny, chociaż anegdota, wiadomo, rządzi się własnymi prawami, nawet może być pewnie trochę podkoloryzowana, ale w większości przypadków, a zwłaszcza w tych takich przypadkach istotnych i ważnych, zawsze starałem się, żeby wykonać porządną dziennikarską robotę i weryfikować to w różnych źródłach. A historia jest następująca. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński odbywał wizytę w Izraelu. I to była bardzo udana wizyta. Zresztą do dziś, jak przyjeżdżam do Izraela, to czasem się tę wizytę wspomina jako dobrą wizytę. I w ogóle Lech Kaczyński ma w Izraelu dobrą pamięć. Dobra jest pamięć o nim w Izraelu. Ale jak Państwo pewnie pamiętają, Lech Kaczyński miał taki profesorski sposób przemawiania i co mu się chwaliło, ale czasem generowało różnego rodzaju problemy, przemawiał z reguły bez kartek. I podczas jednego z takich oficjalnych rautów przyjęć podczas tej wizyty, przedstawiciele stron zabierają głos, Lech Kaczyński wygłosił a vista bardzo dobre przemówienie, ale w tym przemówieniu en passant użył sformułowania Jerozolima, stolica Izraela. Wiedzą Państwo, jaki ciężar gatunkowy ma to sformułowanie. Nieprzypadkowo polska ambasada jest w Tel Awiwie, a nieprzypadkowo cały świat patrzył, kiedy Donald Trump przenosił amerykańską ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Agnieszka Magdziak-Miszewska, już wspomniana, była wtedy polskim ambasadorem w Tel Awiwie, i otrzymała od Izraelczyków krótko potem nieformalnym kanałem dyplomatycznym sygnał, że się bardzo cieszy państwo Izrael, że Polska przenosi swoją ambasadę do Izraela, skoro uznaje, że Jerozolima jest, że przenosi do Jerozolimy swoją ambasadę, skoro uznaje, że Jerozolima jest stolicą państwa Izrael i że nawet pomogą, może nieodpłatnie przekażą jakiś teren czy budynek, skoro Polska sobie życzy. No i co tu odpowiedzieć? Agnieszka Magdziak-Miszewska postanowiła skontaktować się z profesorem i poprosić o radę. Na co profesor w swoim stylu mówi, ale pani Agnieszko, ale to jest bardzo prosta sprawa. No, bardzo prosta sprawa. No, proszę powiedzieć naszym izraelskim przyjaciołom, że nasz prezydent jest głęboko wierzącym katolikiem. Jako głęboko wierzący katolik ma wielki szacunek zarówno dla Starego, jak i Nowego Testamentu. I dla naszego prezydenta Jerozolima zawsze będzie stolicą ludu Izraela.
0: I kropka. Genialne. No i genialne. Powtarza pan, że faktycznie ze względu na swoją biografię i też wiek, profesor Bartoszewski wiedział, że zdecydowanie może powiedzieć więcej niż inni. Ja jeszcze wrócę do tego, co zadziało się podczas kampusu Polska Przyszłości. I tutaj wrócę jeszcze do Mariana Turskiego, bo myślę, że to jest szalenie ważne. W 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę, podczas spotkania z młodzieżą w ramach wspomnianego kampusu Polska Przyszłości, jedna z dziewczyn zapytała Mariana, to była Wiktoria z Warszawy, pana Mariana Turskiego, jak pamiętać o więźniarkach i więźniach obozów koncentracyjnych, zachować dla przyszłych pokoleń to wspomnienie. I pan Marian Turski wtedy powiedział, być może niektórzy z moich żyjących współtowarzyszy będą mieli mi to za złe, ale jeżeli wyciągniecie wnioski z naszego losu, będzie to najlepsze zachowanie pamięci. Co to znaczy? To znaczy spróbujcie usuwać przyczyny, które doprowadziły do tego, że Auschwitz spadło z nieba. A teraz uważajcie, do 24 lutego ja byłem świadkiem historii. Od 24 lutego wy jesteście świadkami historii. To wy będziecie musieli przekazywać opowieść o obojętności i nieobojętności. O konsekwencji i braku konsekwencji. Teraz wy jesteście świadkami historii. Jeżeli będziecie potrafili to zrozumieć, najlepiej zachować pamięć o nas. najlepiej zachowacie pamięć o nas. I kiedy pisałam zapowiedź dzisiejszego spotkania, zobaczyłam wśród komentarzy takie zdanie i zastanawiam się, czy panowie by się pod nim podpisali, bo myślę, że tak. Bo wpisałam tą zapowiedź o profesorze Bartoszewskim i o profesorze i o Marianie Turskim. To zdanie słynne, Auschwitz nie spadło z nieba. I ktoś napisał, pan Przemek, Gaza nie spadła z nieba. I ja myślę, że oni by się podpisali również pod tym, bo w tym, o czym oni mówili, chodziło o obronę wszystkich ludzi, którzy cierpią na skutek działań różnych sił. I tutaj nie ma chyba znaczenia naród, lokalizacja, granica, tylko mówienie o niesprawiedliwości, o zabijaniu, o całej takiej masie zła, która dzieje się przecież w różnych zakątkach świata.
1: Ja podam tylko jeden przykład. No, najlepiej jest odpowiedzieć przykładem.
0: Tak.
1: Oczywiście jest zawsze bardzo trudno i ja się bronię rękami i nogami przed taką prostą odpowiedzią na pytanie, co oni by powiedzieli na jakikolwiek temat.
0: Nie możemy cały czas tylko zgadywać, prawda?
1: Oczywiście, ale nie do końca zgadywać. Bo przecież oni nam pozostawili tyle, że my możemy w swoich odpowiedziach się tym inspirować. I ja chcę podać jeden przykład. Jeden. Otóż zdarzało się, i to było przed 7 października, przed atakiem Hamasu na Izrael, przed krwawą wojną w Gazie, przed tym wszystkim, czego byliśmy i jesteśmy świadkami. Zdarzało się, że przyjeżdżały grupy izraelskich żołnierzy do Muzeum POLIN. I Marian Turski z różnymi grupami, także z tymi grupami żołnierzy się spotykał. I dla Mariana Turskiego państwo Izrael było czymś niezwykle ważnym i istotnym. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Ja pamiętam, jak zaraz po 7 października na takim wiecu przed Muzeum POLIN mówił o tym, że to dotyka największego żydowskiego bólu i że będzie na rzecz żydowskich organizacji charytatywnych, miał wtedy na myśli żydowski odpowiednik Czerwonego Krzyża, będzie przekazywał część swojej pensji. Ale do czego zmierzam? Jeszcze przed 7 października, kiedy spotykał się z izraelskimi żołnierzami zwiedzającymi POLIN, to często mówił do nich, uważajcie na to, jak zachowujecie się wobec innych. Uważajcie na to, jak zachowujecie się wobec Palestyńczyków. Nie ma nic gorszego niż upokarzanie drugiego człowieka. Z upokarzania płynie najgorsze zło. On to im mówił przed 7 października.
0: Bardzo dziękuję za przypomnienie też tych bardzo ważnych słów, tym bardziej, że widzę taką bardzo dziwną narrację w Polsce, kiedy przeciwstawia się jedno cierpienie drugiemu, zaprzecza
1: oni
0: się.
1: Oni na pewno czegoś takiego by nie robili,
0: tak. To, co też mi zostało, co sobie zapisałam i co zabieram, zawsze sobie mówię, że chowam do kieszeni, żeby mieć blisko ze zdań profesora, to żeby nigdy nie marnować tego czasu. Może profesor nie mówił tego wprost, ale myślę, że jest takie zdanie, które wypowiedział i które właśnie mówi o tym, żeby zastanawiać się, na co my przeznaczamy swój czas i energię, bo zawsze można zmienić kawałek chociaż świata. I profesor Bartoszewski mówił, trzeba być czynnym do końca możliwości, spłacać dług, bo to, że się żyje długo, nie jest z całą pewnością zasługą żyjącego. Może za to być winą, jeśli żyje się głupio. I na koniec zapytam jeszcze o przyjaźń, panie Marku, bo też jest taka wspaniała opowieść profesora, że przyjaciel nie zawiedzie w żadnej potrzebie i w żadnej sytuacji i nawet gdyby się go straciło z oczu, to spotkany po latach rozpromieni się. I myślę, że w takich czasach, kiedy oczekuje się nieustannego kontaktu, tego, że ten człowiek jest non-stop, taka opowieść o tym, że my możemy być przyjaciółmi z ludźmi, nawet z którymi czasami nie widzimy się lata, ale kiedy wracamy do siebie, to mamy wrażenie, jakbyśmy toczyli rozmowę po przecinku. Jak pojemne były serca i profesora Bartoszewskiego, i pana Mariana Turskiego. Czy oni się szybko zaprzyjaźniali, czy to jednak była taka stała grupa przyjaciół, do której trudno było się przedrzeć?
1: Powiem tak, oni szybko obdarzali zaufaniem, byli bardzo otwartymi ludźmi. Oni wychodzili z tego założenia, że jak przychodzi człowiek, to trzeba dać mu kredyt zaufania. Natomiast bliska przyjaźń, mieli szeroki, olbrzymi krąg przyjaciół i bardzo o te przyjaźnie dbali, ale to już wymagało pewnego czasu. To na pewno nie byli ludzie, którzy szermowali określeniem przyjaciel. W ogóle ich śmieszyły takie, powiedziałbym, przesadzone sformułowania. Mieli do tego ogromny dystans i to na bardzo wielu polach. Ja nieraz się zaśmiewałem, kiedy profesor powtarzał: Panie Marku, no ja tego kompletnie nie rozumiem. No im dłużej żyję, tym więcej jest powstańców warszawskich. Kiedyś to nas było tak bardzo mało, już nas zostało, miałem wrażenie. A teraz z roku na rok nas przybywa, więc mieli do tego ogromny dystans. Ale mieli coś jeszcze i tak sobie myślę, jest mi bardzo miło, że wiele osób nas słucha, bo pamięć o tych ludziach to jest moja spłata długu, więc jeżeli ktoś tego słucha i jeszcze się zasłuchał, to mogę być tylko wdzięczny i pani redaktor, i całej ekipie, i tym wszystkim słuchającym. Ale podejrzewam, że też łączy nas pewna wspólnota wartości. A ta wspólnota wartości sprawia, że z coraz większym, już nie zadziwieniem, ale przerażeniem patrzymy na kierunek, w którym zmierza świat. Że się nam to bardzo nie podoba i że widzimy raczej na horyzoncie czarne chmury niż jakąkolwiek jutrzenkę. I mnie w tych chwilach trudnych, a mam tych chwil trudnych coraz więcej, mówiąc szczerze, zawsze do pionu stawia takie powiedzenie Władysława Bartoszewskiego. On nie lubił w ogóle, jak się narzekał. Nie lubił narzekania. Nie znosił narzekania. Uważał, że trzeba realistycznie oceniać sytuację, ale trzeba robić, trzeba działać, a narzekanie to niewiele przynosi. Jak się czasem coś narzekało, to Władysław Bartoszewski mówił: Panie Marku, najważniejsze, żeśmy się rano obudzili i można zrobić jeszcze jakiś figiel.
0: Czyli też taki szelmowski uśmiech tutaj znowu łączy panów, prawda?
1: Ale przyzna pani, że to jest taka fantastyczna mini filozofia na trudne czasy.
0: Tak, i ja jeszcze bardzo cenię takie usprawiedliwienia, które podsuwał tym, którzy się trochę zasiedzieli i gdzieś musieli pędzić na kolejne spotkanie, to podsuwał taką formułę, w którą trudno byłoby nie uwierzyć, czyli padłem ofiarą gadulstwa Bartoszewskiego.
1: Tak, a jeżeli zdążę, a zrobię to szybko, jak z nami odbywał różne narady, no i trzeba było coś zrobić, ale ludzie mieli wątpliwości, mówiliśmy, że może nie teraz, że okoliczności są niesprzyjające, że się jeszcze zastanówmy i tak dalej, to Władysław Bartoszewski, i myśmy to wiedzieli, bo znaliśmy ten kawał już na pamięć, opowiadał nam zawsze kawał i to kończyło dyskusję. Kawał, który usłyszał kiedyś od naczelnego rabina Polski Michaela Szudrycha. Kawał jest krótki, uspokaja. Przychodzi facet do lekarza i mówi, i lekarz mówi: mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą chce pan usłyszeć najpierw? No nie wiem, no może dobrą, panie doktorze. No to dobra jest taka, że z pańskich badań niezbicie wynika, iż ma pan przed sobą 48 godzin życia. Panie doktorze, ale pan chyba oszalał. To ma być dobra wiadomość? To jaka jest w takim razie zła? Miałem to panu powiedzieć wczoraj.
0: Czyli powiem tak, jest później niż nam się wydaje, nie odkładajmy ważnych rzeczy na później.
1: Dokładnie tak.
0: Był dzisiaj razem z nami pan Marek Zając, publicysta, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, a ja mam też dla państwa dwa egzemplarze książki, Nieobojętne 100 portretów Mariana Turskiego. Proszę pisać w tej sprawie na adres niezapominajki@nowyswiat.online. Panie Marku, pięknie dziękuję za ten czas słuchania. Bardzo dziękuję.
1: Powiem jeszcze jedno. Tymi utworami muzycznymi, jeżeli jest coś po drugiej stronie, to tym dwóm ludziom pani zrobiła wielką przyjemność.
0: Bardzo dziękuję. To na koniec jeszcze zabrzmi Zbigniew Wodecki. Nauczmy się żyć obok siebie, a tak naprawdę to jest opowieść o tym, żebyśmy się nauczyli żyć razem. 3 minuty pozostały do 22. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję, wydawała ją Maria Zamachowska, Weronika Pawszkowicz. Bardzo Państwu dziękuję. Marek Zając stworzył nam dzisiaj ten wieczór, dzięki któremu mogliśmy poczuć energię Mariana Turskiego i Władysława Bartoszewskiego. Raz jeszcze pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od mało porywającego, choć ważnego tematu. Rząd proponuje obniżkę podatków. Chodzi m.in. o zmianę progów w PIT-cie. 32% to będzie stawka obowiązująca od 150 tysięcy złotych rocznie, a nie jak teraz 120 tysięcy. Z kolei dla stawki od 130 do 150 tysięcy obowiązywać miałby próg 24%, niżej niezmienne 12. Były premier Marek Belka, kojarzony z podatkami z wiadomych powodów, komentował te propozycje na antenie TVN24.
1: Bardzo się cieszę, że w tej propozycji nie ma zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, tak jak obiecała koalicja, tak jak obiecał premier Tusk 2 lata temu, czy 3 lata temu. Z prostego powodu. To byłby wielki cios dla budżetu, który już jest w bardzo trudnej sytuacji. To jest kroczek do przodu. Gdybym był premierem, na pewno nie pozwoliłbym w tej chwili na podniesienie kwoty wolnej od podatku.
0: Tajlandia. W kraju odnotowano wczoraj kilkadziesiąt podpaleń. Mowa o 50 przypadkach wzniecania pożarów i ataków z użyciem środków zapalających. Wojskowi twierdzą, że to zorganizowana akcja, której celem było wywołanie niepokojów. 2 osoby zostały ranne. Prasa donosi, że chodzi o 2 kobiety, które ucierpiały na skutek eksplozji bomby. Na skutek podpaleń ucierpiał budynek lokalnego rządu, sklep spożywczy i skradziony pojazd w jednej z prowincji. Wprowadzono minionej nocy godzinę policyjną. Dziś już sytuacja się uspokoiła, nie odnotowano żadnych kolejnych ataków. A na koniec zajrzyjmy do kalendarza. Jutro miną dokładnie 2 dekady od zmiany liczby planet w Układzie Słonecznym. Nie mówię oczywiście o żadnym fizycznym zjawisku. Chodzi jedynie o zmianę klasyfikacji. Było 9 planet, teraz jest 8. 24 sierpnia 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna podjęła decyzję o odebraniu Plutonowi miana planety. Został zdegradowany i przeniesiony do nowej kategorii planet karłowatych. Wprowadzono wówczas nową definicję planety, w którą Pluton się nie wpisywał, spełnia 2 z 3 warunków. Krąży wokół Słońca, ma wystarczającą masę, by przybrać niemal kulisty kształt, ale, i tu pojawił się problem, nie oczyścił swojej orbity z innych dużych obiektów. Na jego orbicie wciąż znajdują się liczne ciała niebieskie. W tej grupie znajdują się też Ceres i Eris, ta druga, choć większa od Plutona, również z tego samego powodu nie jest klasyfikowana jako regularna planeta. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Wieczorna szychta w Radiu Nowy Świat. Dziś chciałbym zacząć i powiedzieć, że spokojniejsza. Może trochę zrobił mi to ten Zbigniew Wodecki na koniec poprzedniej audycji. Ale właściwie nie wiem, czy to jeszcze vibe nie zapomina, jak, czy po prostu mój stan. Bo z drugiej strony muzyka nie będzie dzisiaj wcale taka spokojna. Tylko może ja taki będę. Ale to też się wszystko okaże w trakcie. Możliwe, że to, co zaplanowałem, też mnie trochę rozrusza. Plus maile oczywiście od was. Odpalam pocztę, zaraz będę zaglądał, co się dzieje. Jeszcze nie otworzyłem, więc jeśli pierwsze jakieś spływały pozycje od was, to za chwilę na wszystko spojrzę. marcin.man@nowyświat.online. No i tak, ja dzisiaj jestem... Teraz już w lepszym nastroju, ale trochę mnie ten tydzień wymucił, chyba można tak powiedzieć, poza bardzo przyjemnym porankiem w piątek. Właściwie teraz sobie przypomniałem, że nie podziękowaliśmy Lidzbarskiemu Domu Kultury, który nas zaprosił i ugościł, bo to dzięki niemu mogliśmy nad Łyną, właściwie no nie ja, tylko Alterego, wystąpić o poranku. No ale najprzyjemniejsza tam była publika. Ciekawy jestem, czy jest ktoś, kto był tam albo słuchał i jest teraz. Tymczasem, może nie przedłużając, tytuł też się zgadza. Pearson Sound, którego nie było od dawna w audycji, i Which Way Is Up?

Poczta otwarta. Wojtek Ratasiewicz za sterami, bo tego nie powiedziałem. Aż PiS się melduje, kto ma w zwyczaju miło, że jedynie na jedyną, bez jedynie, tylko na jedyną słuszną niedzielną wieczorną audycję i pozdrawia pana Marcina. Dobrze, panie Aż. Goręczyno też się zalogowało, fajnie. Ci, co nie wiedzą, nie pamiętają, kiedyś sobie trochę z Wojtkiem tutaj, chyba rozmawialiśmy trochę o Goręczynie, prawda? No stąd się też wzięło, że ja mówiłem, że tam kiedyś byłem jak za młodu, nawet się tam zakochałem. Miałem jakieś 7, 8 lat? Tak mi się wydaje. Mam gdzieś zdjęcie. No nic. Ja tutaj o miłości, a audycja będzie może nieco smutna, może nie do przeżywania bardzo, bo takie audycje do przeżywania to, nie wiem, w sensie każdą można, ale podejrzewam, że może bardziej u Kingi Krasuskiej. Choć będzie kilka punktów styku, bardzo możliwe. Ten pierwszy to z Mikołajem Kierskim, bo u niego Piosen Sound można było posłuchać. Zresztą numer, o którym dzisiaj myślałem, ale który w końcu nie wybrzmi, mam na myśli Hornet. No i to był 2024 rok, czyli podobnie tak jak ja grałem, czyli od tego czasu nikt w radiu po niego nie sięgnął. No to w takim razie w ramach permanentnego nadrabiania zaległości jeszcze jeden Pearson Sound, tym razem Alien Mode.

Dzisiaj taka trochę audycja do masowania flaków. Nie wiem, czy wy też tego potrzebujecie. Ja dziś potrzebowałem i właściwie jest to taki zbitek nie tak, jak mi się zdarza nawet na kilka godzin przed audycją wpaść w jakąś dziurę szukania i digowania i nagle się wszystko układa spod palca. Bardzo to lubię, jak jest takie flow. A dziś mamy kilka odpadków z poprzednich tygodni, kilka decyzji świadomych, że taki artysta, a nie inny by mi pasował. Pearson Sound akurat był przypadkiem, który gdzieś pojawił się jako przykład czegoś pasującego do innych wybranych i szybko w niego wszedłem, bardzo mi to odpowiada. I chyba nie tylko mi zresztą, bo patrzę w grupie patronów, Andrzej pisze: wow, Pearson Sound, magia, czyli super. Komuś też dobrze weszło, cieszę się. Jeszcze Ula pisała, że bniam, i że bigos, i że miska, i że of course, i że hello. No to cieszę się w takim razie. Ale nie wszystko dzisiaj będzie podszyte przesterowanym basem, albo dramami jakimiś, choć będzie trochę połamańców i będą szybciej niż się tego spodziewamy i wcale nie będą takie groźne, bo w tym masowaniu też nie chodzi o to, żeby się przestraszyć.

Tak, między innymi brzmiała druga połowa lat 90., czyli chciałem powiedzieć smutne drum and bassy. No takie atmosferyk drum and bassy właściwie, już o takie zahaczaliśmy w audycji kiedyś. To Aqua Sky i Opaque, właściwie trochę nowsze, no, nagranie z 97., choć remaster z 2011, jakoś tak, tak mi się wydaje. Wtedy wyszła ta seria Shadow Era, może 2015. No właśnie, Aqua Sky, czyli może nie pionierzy, bo tych pionierów to właściwie było dużo, tworzących tą scenę brytyjską, no właśnie lat 90., takich liquid funkowych czy drum and bassowych, a oni przeszli przez sporo różnych gatunków i sporo ewolucji, bo potem bardziej w breakbeat trochę zwolnili, potem gdzieś się pojawiło jeszcze więcej i funkujących rzeczy, ale trochę też w dancehall czy raga jungle wpadli, a w 2011, jak wydali kolejny album, to zrobili też coś takiego.

Aqua Sky, czyli trio z Bournemouth? Bournemouth? Jakoś tak chyba to trzeba wymówić. I album Raise the Devil 2011 rok. Tak się rozpoczyna Taken Over Me. No i słychać tutaj tych trochę dżungli, których jeszcze więcej tam się na tym albumie pojawia, chociaż ten numer pierwszy bardzo mi wchodzi. I dzisiaj ja potrzebowałem właśnie czegoś takiego. I chodziło mi po głowie, czy przypadkiem nie pójść w stronę na przykład Amana Tobina i w wersji Two Fingers, bo jakoś bardzo mi się to kojarzy, ale pomyślałem, że nie, bo on w sumie, pomimo tego, że dawno był grany w większym zakresie, bo to było już, Jezu, to już 5 lat temu, ale w 2026 go przypominałem, a nie było kogoś innego na antenie. Zanim jednak powiem kogo, to spoglądam do grupy patronów, bo spodobało mi się, co Ula napisała, że zniesie wszystko po ostatnich 2 tygodniach w robocie. Poproszę cokolwiek, będzie mi się podobało. No to sprawdzamy.

Tytułu chyba nie muszę podawać, bo brzmi tak, jak było słychać. I co? Mroczna 303 to jedna z tych pozycji, która się musiała dzisiaj pojawić. Tak trochę mroczna, nie taka strasznie. I Posthuman, czyli duet, którego to była premiera w audycji. W sumie trochę dziwne, bo Luke Vibert, z którym to jeden z Posthumanów, bo ich dwóch mówiłem, w 2007 roku stworzył serię I Love Acid, zresztą nazwaną od numeru Luke'a Viberta. I no, mogli się pojawić już wcześniej, ale jakoś tak dopiero dzisiaj się do tego zabrałem. I chyba nawet dobrze, bo widzę, że aż pisze, że dopiero teraz pisze, ale pierwszy utwór świetny był, leci na playlisty i Posthuman, co teraz leci, chyba też. No, on w ogóle zaczynał od rzeczy bardziej IDM-owych i takich, no właściwie po prostu określmy je IDM-owymi, wydawał nawet w Planet Mew, ale potem jakoś szybko skierował swoją uwagę w stronę tych surowszych, choć czasami bardziej house'owych też brzmień acidowych. No i ma też również sporą karierę remikserską, więc teraz właśnie jego wersja Shadow Dancera Shake już nie taka strasznie groźna.

Właściwie powinienem powiedzieć Shadow Dancerów, bo to też jest dwójka. Wspomniałem o IDM-ie i początkach posthumana, właśnie posthumanów, znowu to zrobiłem, w tamtych rejonach. I chociaż to, co teraz, to nie będą stricte IDM-y, a raczej jakieś takie mikrobreaki, mikrohausy, może trochę minimal techno, taka trochę, nie lubię tego słowa, ale jest używane przy tym artyście i właściwie pasuje trochę, że dekonstruuje pewne rzeczy, ale to takie jest właśnie takie trochę... A zresztą coś się będę czepiał. Obiekta mało grałem w audycji. Ostatni raz przy okazji Up to Date'a, na którym się pojawił. No i chyba czas do niego powrócić i na chwilę w takiej wersji trochę spokojniejszej. To jest strona A. No nie singla, no to była jakby docelowo winyl z 2017 roku. Obiekt numer 4, Needle and Thread.

Zaskakujecie mnie trochę, bo znowu wraca Pearson Sound, którym otworzyliśmy dzisiejszą audycję. A że to miły mail, to sobie pozwolę, bo czasem jest fajnie przeczytać miłego maila. A poza tym to ten z serii tych komplementów, co to największą mi przyjemność sprawiają. Już tłumaczę. Dziękuję ci za te dzisiejsze dźwięki, pasują nadzwyczaj. Szczególnie pierwszy kawałek, genialny. Nie ukrywam, że raczej słucham pana taty, twojego. Ale może zanim umrę, to i twoją muzykę polubię. Łomatko. Do tej pory po prostu przeskakiwałem twoją audycję, Maniek. Co mam kadzić? Albo ty się starzejesz, a ja młodnieję. I do zobaczenia w Łodzi na Tour de Slezak. No do zobaczenia. Bardzo miło. Takie wiadomości dają mi sygnał, że to, co robię, ma sens, bo jeśli kogoś powoli przekonuje i ktoś się... No nie chcę mówić, że otwiera klapkę, bo to by oznaczało, że sugeruje, że ktoś ma zamkniętą, może ona jest uchylona, a może troszkę tam coś, nie wiem, zardzewiało. No nic, cieszy mnie po to niezmiernie. Zwłaszcza, że został... Kto? Greg, tak? Jesteś Gregiem. Masz taki mail, że chyba jesteś Gregiem. Zostałeś do 23, czyli dobry wynik, przynajmniej godzinę przytrzymać kogoś, kto zazwyczaj audycję przełączał. My pozostaniemy jeszcze chwilę przy obiekcie, tudzież przy obiekcie. To był rok 2017, a 6 lat wcześniej grał, właściwie produkował, tak,

I co, miało być tak groźnie? I w sumie właściwie znowu nie jest tak groźnie. To się... Właśnie nie wiem, czy to moja percepcja się zmienia, czy to... No chyba moja, no bo to mi się wydawało. Ale z drugiej strony ostatni obiekt, jaki jest zaplanowany, trochę już nas skieruje bardziej w delikatne przyspieszenie i w 4x4, które jeszcze dzisiaj musi wybrzmieć. Ale ja dodam, że warto czytać maile na antenie, bo Greg się ucieszył i napisał, że słucha do końca. No dobra, to będziemy... nie będziemy dzisiaj bardzo testować. Jak przeżył kwasy, to za chwilę, jeszcze nie teraz, ale delikatne na 4x4 też przeżyje. Będą dwa numery, ale nie takie bardzo łomoczące. A potem na koniec znowu... Właśnie nie zdradziłem, co będzie na koniec. Dzisiaj będzie długas. Trzy tygodnie temu chyba pierwsza strona tej kasety wybrzmiała. Jak ktoś słuchał, to już wie, czego się spodziewać. Myślę, że to będzie bardzo przyjemne. A tymczasem, skoro był obiekt 2017, potem 2011, to teraz 2024 z płyty, z której już graliśmy Chicken Garage, ale nie graliśmy tańca Robala.

To był kącik obiekta jego puzli. Tym razem grajmowo UK garażowych. O, może tak. I choć to rok 2024, to prawie jak lata 2000. Choć trochę przyznaję, że korzystam tutaj z komentarzy, że tak jest, bo aż takim specjalistą nie jestem, żeby to wszystko porównywać do siebie. Chociaż powolutku, gdzieniegdzie zaczynam kumać coraz więcej. No to teraz zobaczmy, jak daleko to stoi na półce od roku 96, który jest zdecydowanie bardziej techno.

stylistycznie dwa kompletnie różne światy i niby daleko na półce, a słucha się tak samo dobrze, przynajmniej mi. We Said No od Regisa i rok 96. Jest też wersja I Said No z delikatnie przesuniętym tym motywem względem bitu i stopy. Ten mi dzisiaj bardziej siedział, ale jak się komuś podobało, to sprawdźcie też ten drugi. Skoro tak skaczemy po dekadach, no to teraz przeskoczmy o 2,5 do przodu właściwie. 2020 rok, Shifted i Taser Cries. Nie mylić z... jaki jest ten drugi tytuł? Traces Rise, bo to anagram, może nie jakiś bardzo skomplikowany, ale jednak Taser Cries.

bezwzględny i trochę może to jest grudolotne, chciałem powiedzieć, że zalupowany do granic obłędu, ale w sumie to nie są bardziej obłędne kawałki techno, ale jednak jak ktoś nie jest wkręcony, to może być to dla niego too much. Tym normalnie pewnie bym skierował moją uwagę bliżej początku tej płyty. The Dirt on Our Hands i mniej powtarzającego na przykład się ESO, ale dziś akurat mi ten taser płaczący pasował. No ale to było na tyle takiego surowego, stricte techno. Teraz bardziej w minimale wpadniemy. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem... Nie, może nie. Chciałem powiedzieć, że pierwszy Brytyjczyk dzisiaj. Monolake 3 numery do końca i Monolake Global Transport, numer, w którym chyba się to wszystko zaczęło z sampli, właściwie z field recordingu nagrań na jakimś peronie, zapowiedzi pociągów. Zanim się jednak o tym dowiedziałem, to sobie pomyślałem, że jakoś strasznie mi ten numer pasuje do nawet nie może nie globalizacji, tylko takiego przesytu, przepychu, do tego, że wszystkiego jest dużo, takiego przebodźcowania trochę. Nie wiem, czy będę miał dzisiaj te same wrażenia w trakcie słuchania, bo już się zdążyłem zorientować, że to się bardzo zmienia. No ale sprawdźmy. Global Transport od Monolake'a z płyty no dość eksperymentalnej, trochę no właśnie takiej wpadającej w minimal techno, ale równie bardzo abstrakcyjnej.

wrażenie właściwie podtrzymane. Chyba to te takie noise'owo-ambientowe wstawki mi tak robią po prostu. Ale w sumie po co się doszukiwać. Zwolniliśmy trochę ewidentnie i kontynuujemy teraz. Będziemy kontynuować tę tendencję już do samego końca. Dwa numery zostały, ale będą połączone. Długa jest jeden z nich bardzo, ale postanowiłem go przedłużyć, bo czemu nie? To nie wynika z lenistwa, ale z tego, że ładnie nawet się ze sobą kleją i trochę się tu już stało tradycją, że próbuję ze sobą coś na koniec, no to zawsze mówię, że tak to jest karkołomne, ale jednak zmiksować. Na początku Geju i Anosino, tak bym to przeczytał. I to będzie, nie zaczynaliśmy co prawda dzisiaj stricte 303, ale trochę jej było na początku i 303 będziemy kończyć. Tutaj też trochę się takiego pojawiło dźwięku jednak. A to sobie przejdzie. No i teraz mogę już powiedzieć o Munita i Marte Punk, AC Dub, strona B tej kasety AC Dub Studies. To było Studies? Nie, to po prostu było AC Dub Redux. Pierwsza połowa tego seta, bo to 45-minutowa sesja podzielona na dwie z Barcelony z 2023 roku i ta pierwsza wybrzmiała, nie pamiętam dokładnie, te 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu. No, pasuje mi to do dzisiejszego klimatu. Nie jest to tylko stricte lenistwo, zwłaszcza, że mogłem to nagranie zostawić na audycję jakąś nagraną i wypełnić tym samym 22 minuty, a dziś poświęcam czas, kiedy mógłbym jeszcze pogadać i coś wcisnąć, bo wydaje mi się, że to będzie dobre zakończenie. Wojtek Ratasiewicz realizował, wyście trochę pisali, bardzo dziękuję. Ciekawy jestem, czy Greg dotrwał i przeżył Shifted na przykład. Jeśli tak, to dostanie teraz, nie chcę mówić nagrodę, ale może mu się to spodoba. No i co? Ja się nazywam Marcin Nan i słyszymy się w przyszłym tygodniu.